0: SK Szczecinek.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

dywanie. Zakochani ludzie chcą patosu. Ja się staram być przyziemny i mam na to sposób. Nie powiem ci, że twa obecność jest jak dar od losu, albo śpiew skowronków, albo

0: wani ESK Szczecinek.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: Polska się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: Radio SK.
2: Radio SK.

SK. Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: RMFFM. Szczecinek News.
1: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Błachowska. W internecie jesteśmy widoczni niemal cały czas. To, co publikujemy, jak się komunikujemy i w jaki sposób pokazujemy swoje umiejętności, może mieć wpływ na to, jak postrzegają nas inni. Dlatego coraz częściej mówi się o budowaniu marki osobistej w sieci. Jak świadomie ją tworzyć, czego unikać i czy każdy z nas potrzebuje być aktywny w mediach społecznościowych, żeby zbudować swoją markę? O tym porozmawiała Oliwia Rudnicka z Basią Kaleńczuk, specjalistką od marketingu, PR-u i mediów społecznościowych właśnie.
2: Na początku z grubej rury. Czy każdy może mieć markę osobistą?
3: Myślę, że każdy może mieć markę osobistą, ponieważ w każdym z nas jest coś wyjątkowego. Zresztą jeśli chodzi o samą definicję marki osobistej, to tu warto się posłużyć słowami Jeffa Bezosa, który jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie, że marka osobista to jest to, co mówią o tobie ludzie po tym, jak wyjdziesz z pokoju. Dam ciekawostkę, ponieważ również miałam przygodę z edukowaniem studentów na jednej ze szczecińskich uczelni, że mnie nazywali studenci tą żółtą od marketingu. Więc myślę, że to już było wytworzoną przeze mnie marką osobistą w ich oczach.
2: Ale nie ma takich cech, że ktoś w ogóle jest wyautowany na starcie?
3: Możesz doprecyzować, proszę?
2: W sensie, że bo to tak brzmi idealnie, że wszyscy mogą tworzyć markę osobistą i tak jest, że naprawdę, że nic takiego nas nie może, przystopować.

0: zadania. Także moim zdaniem markę osobistą powinien mieć każdy, ale czy pchać ją do internetu, no to już zależy od tego, jak się na to czujemy i czy jesteśmy gotowi też wyeksponować się tak światu, na przykład hejterom.
1: Czyli można powiedzieć, że marka osobista to jest taki nasz wizerunek, jak nas postrzegają.
0: Tak, marka osobista to jest nasz wizerunek, jak nas postrzegają, zarówno za zamkniętymi drzwiami, gdy wyjdziemy z pokoju, ale też energia, jaką dajemy po wejściu do pomieszczenia.
1: To jaka jest różnica między tym a influencerstwem?
0: A to jest ciekawe. Bardzo często też właśnie jak uczyłam studentów z marki osobistej, to miałam taki właśnie duży slajd, na którym było napisane z jednej strony marka osobista, z drugiej strony przekreślony znak równości influencer. Influencer to jest osoba, która wywiera wpływ na ludzi, czyli influencuje z języka angielskiego. I jest to osoba, która jest znana ze względu na przykład swoje pasje, bądź znana jest, bo jest po prostu najzwyczajniej w świecie znana, a marka osobista moim zdaniem powinna siebie pozycjonować jako eksperta w danej dziedzinie i to tak naprawdę dywersyfikuje te dwa różne zawody, tak to nazwijmy. No i też nie oszukujmy się, wychodzą co roku rankingi zaufania do zawodów i influencer nie jest zbytnio lubiany przez Polaków jako zawód.
1: No właśnie, no bo teraz coraz więcej młodych ludzi marzy o tym, żeby zostać influencerem. Czy to jest takie marzenie na wyciągnięcie ręki?
0: Ciężko powiedzieć tak naprawdę. Ja sama influencerką się nie definiuję, więc ciężko mi to zdefiniować, ale jako specjalistka od marketingu uważam, że jeżeli znajdziemy coś, co nas wyróżni na tle innych, to będziemy w stanie zostać tym influencerem, jeżeli będziemy umieli opowiadać historię, chociażby o naszym życiu. Jeżeli opowiemy w turbo ciekawy sposób to, jak zrobiliśmy poranną kawę, oblaliśmy się nią na naszą białą kamizelkę. Drodzy słuchacze, siedzę w białej kamizelce i dzisiaj to nie był ten dzień. Natomiast jeżeli będziemy w stanie ciekawie przedstawiać fakty i w jakiś sposób zarazić swoją energią, zarazić tą iskrą wokół naszych odbiorców, to jak najbardziej mamy potencjał na stanie się influencerem. Zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach jest taki trend, że jest rekomendowane markom, by korzystały z usług bardziej mikroinfluencerów, czyli osób, które mają do 1000-2000 followersów, niż z tych influencerów większych, ze względu na to, że ci mikroinfluencerzy, czyli te osoby, które mają mniejsze zasięgi, są uznawani za bardziej autentycznych w oczach swoich odbiorców.
1: No właśnie, ta autentyczność, bo niby powinniśmy być w internecie autentyczni, ale z drugiej strony, no przynajmniej nie wiem, na Instagramie to tak wygląda, że ten świat jest taki idealny, więc w którą stronę?
0: Wiesz co, mnie to w ogóle strasznie bawi, bo jest bardzo mocno nagłaśniane to, że w dzisiejszych czasach tym trendem jest autentyczność, a ja uważam, że autentyczni powinniśmy być zawsze, ponieważ na dłuższą metę, jeżeli będziemy kogoś udawać lub kogoś grać, to po pierwsze nasi odbiorcy szybko wyczują pismo nosem, że coś tu jest nie tak, a po drugie my sami będziemy się męczyć, co będzie prowadzić do, nie wiem, jakichś zaburzeń psychicznych i tak dalej, więc tutaj to, co rekomendowałabym, to rzeczywiście wywalać kawę na ławę, bo szczerze odbiorcy będą preferowali taki styl komunikacji, jeżeli my będziemy mówili, jak to wszystko wygląda i będziemy bardziej przyziemni, ludzcy, relatable, to się nazywa w marketingu, czyli tacy, z którymi my się możemy utożsamiać. Więc no, ta autentyczność moim zdaniem to nie jest coś, co powinniśmy wdrażać, tylko coś, co powinno być normalnością i codziennością. Nawet taka ciekawostka, wiem, że Instagram powoli blokuje zasięgi treścią, które są zbyt mocno zmanipulowane, na przykład filtrami, które modyfikują rysy twarzy, czy nie wiem, wygładzają tą twarz. Więc tutaj lepiej być szczerymi i autentycznymi ze swoimi odbiorcami, bo kto wie, może spotkają was na ulicy, albo nie wiem, zorganizujesz event jako taki odbiorca, jako taki influencer i ludzie zobaczą ciebie na żywo i zobaczą kogoś zupełnie innego, co doprowadzi tak naprawdę do kompletnej klapy i takiego kryzysu wizerunkowego, kryzysu marki osobistej. A to jest też coś, co ja powtarzam przedsiębiorcom na naszych konsultacjach, że im bardziej wy będziecie autentyczni, im bardziej pokażecie, ile serca wkładacie w ten biznes, ile was kosztuje też różnych wyzwań, tym tak naprawdę wzrasta cena waszej usługi, cena waszego produktu, bo wasi klienci zobaczą, jaką pracę musicie wykonać w stworzenie tego, co im oferujecie.
1: To, co powiedziałaś, jest ciekawe. Czy ta autentyczność też ma być w naszych zdjęciach profilowych? Bo wiadomo, jak to jest. Trochę odbiegamy od tego, jak wyglądamy w internecie.
0: Wiesz co, jeśli chodzi o zdjęcie profilowe, to jest coś, co ja zawsze rekomenduję wszystkim, zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom na konsultacjach, że warto, żeby nasze zdjęcie profilowe przedstawiało nas, patrzących

0: stronę obiektywu. Najlepiej, gdybyśmy nie mieli okularów przeciwsłonecznych, żeby nic nam nie zakrywało tego spojrzenia, żebyśmy właśnie mieli tą taką iskrę w oku na tym zdjęciu i, no nie wiem, ja nie korzystam z żadnych aplikacji modyfikujących mój wygląd na moim profilowym, więc tu też ciężko mi się wypowiedzieć. Natomiast no to zdjęcie profilowe warto, żeby też się w jakiś sposób wyróżniało. Może miało jakiś charakterystyczny element kolorystyczny, tak jak u mnie jest to żółty, tak w przypadku Radia SK będzie jakieś pomarańczowe kolory. Także no tutaj starajmy się wyglądać tak, jak wyglądamy, ale z uśmiechem, z iskrą w oku, patrząc prosto w obiektyw.
1: Oczywiście. Mi bardziej chodziło, że wiesz, że nie, że nakładamy na przykład jakieś filtry czy coś, ale na przykład specjalnie wyszykowałyśmy się na sesję. Wyglądamy no bosko po prostu. No ale wiadomo, że też nie wyglądamy tak na co dzień.
0: No to jest prawda. Nawet ja mam zdjęcie profilowe z profesjonalnej sesji zdjęciowej. Natomiast no to wydarzyło się naprawdę. Okej, jesteśmy lekko zmodyfikowani, ale istnieją też sytuacje, w których podrasujemy się bardziej, jak chociażby na jakąś, nie wiem, galę biznesową, czy chociażby na wesele znajomych. Też będą nas mogli zobaczyć nasi najbliżsi w innym, bardziej wyrafinowanym, tak to nazwijmy, wcieleniu.
1: I to jest okej, jak później będziemy tą może nie gorszą wersją siebie, ale po prostu tą normalną.
0: Myślę, że tak. I tu też chciałabym, żeby słuchacze nie zrozumieli mnie w ten sposób, że takie zdjęcie z profesjonalnej sesji zdjęciowej jest wymagane w przypadku kreowania swojej marki osobistej w sieci. Jeżeli nie mamy na to na przykład odpowiednich zasobów finansowych, to nie musimy czegoś takiego robić. Wystarczy wyciągnąć aparat, telefon z ręki i cyknąć sobie to zdjęcie. Więc zarówno jest okej, gdy mamy zdjęcie zrobione telefonem, ale też jest okej, gdy mamy zdjęcie zrobione z profesjonalnej sesji zdjęciowej, bo na przykład jako marka osobista chcemy w oczach naszych odbiorców wypadać na bardziej profesjonalnych, przygotowanych.
1: Czy takim profesjonalnym zdjęciem jest na przykład zdjęcie z ręki, typowy selfiak? Czy to już wyszło z mody w internetach?
0: Wiesz co, jeżeli wyciągniemy, zrobimy zdjęcie z ręki, zrobimy dzióbek, dziwną minę, to nie będzie zbyt dobrze wyglądało. Natomiast jeżeli zrobimy to zdjęcie z ręki w taki sposób, że ani tej ręki nie będzie widać, będziemy po prostu mieli naturalny uśmiech, to będzie wszystko okej. Wystarczy, żebyśmy to odpowiednio ograli. Co ja rekomenduję, to postawić telefon na statywie ze szklanki i trzech książek, żeby telefon był na wysokości wzroku, włączyć samowyzwalacz, cyknąć kilka fotek, najlepiej na wykorzystując różne tła, najlepiej jedno na tle gładkiej ściany, żebyśmy mogli później to łatwo edytować przy pomocy jakiejś aplikacji to tło, żeby na przykład wrzucić ten nasz charakterystyczny kolor, albo na tle jakimś charakterystycznym dla na przykład naszego biznesu czy marki osobistej. Dla przykładu, jeżeli chcemy być marką osobistą czytelnika, to możemy sobie zrobić zdjęcie na tle regału z książkami.
1: Co oprócz koloru może być dla nas takie właśnie wyróżniające? Oprócz na przykład właśnie tych książek i tak dalej, czym możemy pokazać, że my to my?
0: W ogóle zanim zaczniemy robić taką markę osobistą i kreować ją w sieci, a raczej eksponować, to warto, żebyśmy sobie zrobili taki rachunek sumienia i przygotowali taką wstępną strategię, żebyśmy się zastanowili, jak chcemy się komunikować, jak chcemy wyglądać w oczach naszych odbiorców. I dla przykładu, tutaj odpowiadając już na twoje pytanie, ja chcę się komunikować jako szczecińska kumpela od marketingu, która pomaga biznesom nadać tą iskrę, światło, która pomaga dorzucić kilka pomysłów na eksponowanie się w sieci, więc dla mnie tym atrybutem będzie żarówka. I ja tą żarówką się komunikuję bardzo często, zarówno wykorzystując ją jako emoji w tekstach pod moimi postami, ale też na sesję zdjęciową również wzięłam żarówkę. Więc to może być jakiś atrybut, który jest związany z tym, czym my się zajmujemy. Dla prawnika będzie to toga, dla lekarza będzie to stetoskop. Także poszukajmy czegoś, co może kojarzyć się z tym, czym się zajmujemy, albo może kojarzyć się z efektem końcowym, jaki odbiorca uzyska po kontakcie z nami jako marką osobistą.
1: Ta żarówka jest mega ciekawa.
0: Mega ciekawa i bardzo się cieszę, że czasami udaje mi się zapalać ją w głowie moich klientów.
1: Bardzo ładne. Ale w ogóle powiedziałaś też o opisach. Czy opisy są teraz ważne? Hasztagi dalej są na czasie?
0: Rozróżnimy dwie rzeczy. Są opisy i są hasztagi. Hasztagi nie są już ważne. Są ważne o tyle, że pomagają nam w jakiś sposób kategoryzować te treści i je opisywać. Natomiast to, co jest teraz bardziej rekomendowane, na przykład na Instagramie, to są hasła kluczowe. Ze względu na to, że aplikacje takie jak Instagram czy TikTok coraz bardziej stają się wyszukiwarkami internetowymi, nie tylko miejscami i platformami do mediów społecznościowych. Dla przykładu, kochani, ja za każdym razem, jak chcę zawinąć tortillę, nigdy nie mogę zapamiętać, którą stroną i nie wpisuję tego w Google, tylko wpisuję to na TikToku i tam mam w bardzo szybki sposób pokazane, jak mogę to zrobić. Dlatego też powinniśmy traktować te platformy jak właśnie jako wyszukiwarkę, a ludzie wyszukują poprzez wpisywanie odpowiednich haseł kluczowych. Dlatego powinniśmy każdorazowo pod naszym filmem, czy zdjęciem, czy postem, czy karuzelą zdjęć na Instagramie wpisywać właśnie kilka takich haseł kluczowych, które są związane albo z naszym biznesem, a najlepiej, jeżeli są związane z naszym biznesem, ale też z tym, co przedstawiamy na naszym poście. Jeśli chodzi o opisy, myślę, że mamy teraz troszkę taką erę, gdzie te opisy wracają do łask. Już jesteśmy trochę zmęczeni tym przedopaminowaniem w filmach, w montażu i również lubimy poczytać, zwłaszcza treści, które są pisane od serca, ponieważ bardzo łatwo wyczuć, czy pisała coś sztuczna inteligencja. Natomiast ja rekomenduję wykorzystać sztuczną inteligencję, a potem doczłowieczyć to, co ta sztuczna inteligencja nam zaserwowała.
1: Czy bardzo w pracy ci się przydaje właśnie ta sztuczna inteligencja?
0: Bardzo często. To jest coś takiego, co bardzo mocno oszczędza mi czas. To jest też coś, czego uczę przedsiębiorców, żeby z tego korzystali, żeby się nie bali wykorzystywać na przykład do robienia researchu, czy jakichś innych sztucznych inteligencji. Jest taka właśnie model, który pisze świetne teksty, praktycznie nie do rozróżnienia między tym, czy napisał coś człowiek, czy sztuczna inteligencja. Dlatego ja uważam, że nie należy się wzbraniać przed tym, wręcz przeciwnie, skorzysta na tym boomie sztucznej inteligencji ta osoba, która będzie sprawnie z niej korzystała, ponieważ będzie miała więcej waluty, istotnej waluty, jaką jest czas.
1: Mhm. No ale żeby korzystać z pomocy sztucznej inteligencji, czy potrzebujemy wiedzieć, jakie hasła wpisywać? Chodzi mi o to, że mam wrażenie, że teraz jest dużo kont, które pomaga w ogóle uzyskać odpowiednią odpowiedź w sztucznej inteligencji, że po prostu tak wpisujesz hasło, żeby dostać to, co chcesz, a nie to, co akurat wyszło.
0: To prawda. Warto sobie prześledzić te wszystkie konta, ale tak naprawdę możemy dojść do tego wszystkiego sami. Wystarczy, że nakarmimy tą sztuczną inteligencję odpowiednimi treściami i odpowiednimi informacjami na temat nas, ale też na temat tego, co chcemy uzyskać. Dla przykładu możemy pierwszy prompt, czyli takie polecenie do na przykład czata GPT, napisać o treści. Cześć, jestem biznesem, który oferuje to i to, albo jestem marką osobistą, która jest taka, taka i owaka. Zadaj mi 5 albo 10 pytań, które pozwolą ci lepiej zrozumieć to, czym się zajmuję i lepiej serwować mi kolejne treści. I później, jeżeli ta sztuczna inteligencja nas zapyta, ponieważ tu też trzeba pamiętać, że to okienko, w którym my zadajemy pytania, jest nazwane jako czat, więc my tak naprawdę z tą sztuczną inteligencją gadamy i odpowiemy jej na te pytania. Następnie postarajmy się jak najlepiej zdefiniować to, co chcemy od tej sztucznej inteligencji uzyskać. Potraktujmy to trochę, jakbyśmy rozmawiali z 5-latkiem, a nie z kimś, kto świetnie czyta nasze myśli i jest telepatą.
1: Czyli w sumie wszystko, co wpiszemy, to zostaje zapamiętane na zawsze, czy też tak niekoniecznie? W sensie, bo tam są chyba różne okienka, że możesz sobie pootwierać tam chyba różne wątki, tak mi się wydaje.
0: Tak, zostaje zapamiętane. Po pierwsze, jeżeli korzystamy za darmo z tych wszystkich modeli do sztucznej inteligencji, to musimy mieć świadomość, że one wykorzystują to, co my jej serwujemy, po to, żeby móc się uczyć. Dlatego ChatGPT zaczął tyle głupot wypluwać tak naprawdę, bo już został nakarmiony przez dużą liczbę użytkowników arcyciekawymi treściami, więc tutaj należy pamiętać, że to, co wrzucamy, w ogóle co wrzucamy do internetu, nawet jeżeli usuniemy, to to gdzieś jest na serwerach, czy serwerach Zuckerberga, Meta, Facebook, czy na serwerach właśnie OpenAI, to po pierwsze. Po drugie, możemy zaznaczyć w ustawieniach taką opcję, że zapamiętuj wszystkie moje wiadomości i ucz się na ich podstawie na mój temat. Ja ostatnio nawet zrobiłam taką ciekawą rzecz, że napisałam do czata GPT: napisz, co o mnie wiesz. I słuchajcie, on wiedział nawet, że biegam. I tu moi przyjaciele będą wdzięczni, że powiedziałam tą informację w radiu, bo się ze mnie chichrają, że wszędzie to przekazuję. Także nawet ChatGPT wiedział, że biegam, że zorganizowałam event.
1: To teraz słuchacze też wiedzą, że biegasz.
0: Tak, kochani, polecam, bardzo dobry sport.
1: Jest trochę też strach z korzystania ze sztucznej inteligencji.
0: Niekoniecznie, tylko warto być po prostu czujnym, nie? Dla przykładu, jeżeli dostajemy badania lekarskie po badaniach krwi, no nie wrzucajmy ich do sztucznej inteligencji. Nie karmmy jej, nie wiem, informacjami na temat stanów naszych kont bankowych, tylko podawajmy jakieś takie wrażliwe informacje. To jest też coś, czego uczą w większych firmach, że jeżeli chcecie korzystać, po pierwsze, niektóre duże firmy w ogóle blokują pracownikom dostęp do sztucznej inteligencji po to, żeby nie wrzucali zbyt dużo poufnych i wrażliwych informacji, ale są też firmy, które mówią, hej, korzystajcie, natomiast jeżeli chcecie korzystać, to zamiast pisać nazwę firmy, na przykład zamiast pisać Radio SK, no to napiszcie Radio X, żeby ta sztuczna inteligencja nie do końca wiedziała na jaki temat wy się komunikujecie.
1: Jasne. A powiedz tak z innej beczki, bo teraz dużo promuje się kont, które tworzą treści, ale bez pokazywania twarzy. To ma prawo bytu?
0: Jak najbardziej, jeżeli będziemy w stanie w ciekawy sposób opowiadać historię, bo tak naprawdę media społecznościowe to jest nic innego jak przeglądanie historii za historią. Więc jeżeli my będziemy umieli opowiedzieć tą historię za pomocą zdjęć na przykład z perspektywy POV, czyli punktu widzenia, jeżeli będą widoczne nasze dłonie, które, nie wiem, gotują czy robią sobie kawę, jeżeli my będziemy w stanie zaciekawić naszych odbiorców, to jak najbardziej ma to prawo bytu. Musimy zrobić sobie właśnie tą strategię, ten rachunek sumienia, w jaki sposób chcemy się komunikować jako marka osobista. Możemy się komunikować jako marka osobista bez twarzy, natomiast też przestrzegam, będzie to o wiele trudniejsze, ponieważ o wiele ciężej będzie się zżyć naszym odbiorcom z nami, ponieważ naszym największym takim atutem wizerunkowym w przypadku marki osobistej jest tak naprawdę nasza twarz. Więc tu też odpowiadając na inne pytanie, które być może się pojawi, być może nie rekomendowałabym na przykład robienia logotypu dla marki osobistej, ponieważ tym naszym znakiem graficznym powinna być nasza twarz, nasze oczy, nasz uśmiech.
1: Jasne. A czy w takim razie to nie jest tak, że jak nie widać twarzy, to jest trochę taka notka tajemnicy, tak jak na przykład pewnie kojarzysz popularnych podcasterów, którzy tworzą treści i którzy się nie pokazują.
0: Tak, no są popularni podcasterzy, jest też taki youtuber Zebo, który jak już się pokazuje w internecie, to ma maskę zebry na sobie. Jest to jakaś nutka tajemniczości, ale zobacz, wymieniłyśmy 3 czy 4 influencerów, czy 3 czy 4 osoby. Uważam, że będzie to o wiele bardziej skomplikowane i cięższe. I druga rzecz, jako marka osobista, jeżeli chcemy ją kreować, to nie chcemy jej kreować po to, żeby po prostu być popularnym, tylko po to, żeby mieć z tego jakieś korzyści. Marka osobista taką korzyść może mieć na przykład w tym, że jest zapraszana na konferencje, jest zapraszana do radia, tak jak ja dzisiaj bardzo dziękuję za zaproszenie, czy jest zapraszana, czy może pisać jakieś teksty popularno-naukowe, czy może zarabiać poprzez jakieś konsultacje. Tu wymieniłam takie cztery źródła przychodu jako marka osobista. Natomiast w zasadzie każda z tych rzeczy skupia się na kontakcie z drugim człowiekiem, więc tu na koniec dnia będziemy zobligowani, jeżeli chcemy w jakiś sposób monetyzować tą naszą markę osobistą, będziemy zobligowani do tego, żeby komuś się pokazać.
1: Tak od razu pomyślałam, czy jesteśmy wówczas autentyczni, jak nie pokazujemy twarzy?
0: Tak, jeżeli powiemy, słuchajcie, nie pokazuję twarzy, bo się nie czuję na siłach, żeby ją pokazywać. Może kiedyś pokażę, ale dzisiaj chciałabym wam się pokazać jako osoba, która ma świetny intelekt i świetną wiedzę na dany temat. Wystarczy, że będziemy szczerzy z naszymi odbiorcami.
1: Właśnie, a co do takich osób, że chcę publikować, chcę to robić, ale się wstydzę?
0: Co do takich osób? Chcę publikować, ale się wstydzę. Wrzuć tą treść do internetu, wrzuć tego posta. W dzisiejszych czasach każdego dnia jest wytwarzane więcej treści niż jest ludzi tak naprawdę na świecie, więc ta twoja treść to nie jest tak, że będzie wyeksponowana na wszystkich twoich znajomych. Platformy mediów społecznościowych nie działają już tak, że pokazują wszystkie treści, tylko pokażą tą naszą treść wybrańcom, kilku osobom najpierw. i zobaczysz, że jak to opublikujesz, to tak naprawdę świat nie wybuchnie, ludzie nie będą cię wyśmiewać za to, jaki jesteś, tylko tak naprawdę przełamiesz siebie. To jest trochę tak jak z przełamowaniem każdego lęku. Tak delikatnie, po troszeczku. Tak jak wchodzimy do zimnej wody, to też nie wchodzimy, nie wskakujemy cali, tylko staramy się oswoić swoje ciało, to tak samo oswoimy się z tym publikowaniem treści do internetu.
1: Wydaje mi się, że to już jest rzadziej, ale wcześniej było tak, że ludzie się bali, że właśnie, że ktoś ich oceni, że robią z siebie celebrytów i tak dalej, i to był chyba ten największy lęk przed właśnie pokazywaniem siebie.
0: No i pomyślą tak, i co z tego? Ja mam takie podejście. Ja zresztą pasjonuję się marketingiem, ale też pasjonuję się w ogóle internetem i nowymi mediami tak naprawdę od czasu, jak miałam chyba 13 czy 14 lat, bo myśmy zawsze mieli komputer i internet w domu, dzięki temu, że mam starszego brata informatyka, tatę, który uczył również takich przedmiotów informatycznych na uczelni.
1: Ty też musiałaś skończyć w tym internecie.
0: Musiałam. Mama nawet żartuje, że do mojego taty: widzisz, Rysiu, tak na ciebie krzyczałam, że dzieciaki siedzą przy komputerach, a teraz zarabiają na tym siedzeniu przy komputerach. Ale wracając, więc od zawsze gdzieś tam miałam tą styczność chociażby z blogami. Ja też prowadziłam bloga lifestyle'owego, modowego, można powiedzieć. I od zawsze lubiłam właśnie wrzucać jakieś przemyślenia czy w ogóle treści do internetu. I szczerze, nigdy przez myśl mi nie przeszło, co ludzie pomyślą, ale to też wynika z tego, jak mnie wychowali rodzice, jaką mam w sobie pewność siebie, więc tutaj myślę, że zamiast na konsultację ze mną, to radziłabym na przykład udać się na konsultację z terapeutą, co poszło nie tak, albo co poszło tak, żeby właśnie oswoić się z tym, że jesteśmy eksponowani do świata zewnętrznego. Zresztą jesteśmy eksponowani do świata zewnętrznego, jak po prostu idziemy ulicą.
1: Więc... Czyli najpierw do terapeuty, później do ciebie.
0: Dokładnie. Zapraszam, chociaż ja też chętnie wysłucham, przytulę i doradzę, jak wzmocnić biznesy. Nazwijmy mnie terapeutką dla przedsiębiorców, dla biznesów, a nie terapeutką dla ludzi i ludzkich utrapionych dusz.
1: Oczywiście, ale powiedziałaś też o blogach. Czy blogi jeszcze istnieją?
0: Wiesz co, no blogi jeszcze istnieją jak najbardziej. Są taką ciekawym narzędziem do pozycjonowania w Google, bo im więcej mamy treści na naszych stronach internetowych, a blogi są takim świetnym miejscem, na którym możemy wrzucać i aktualizować treści. Natomiast ludzie już bardziej czytają blogi, bo trafili na nie z wyszukiwarki i często te blogi są odpowiedzią na jakieś pytanie, na przykład techniczne, typu wszyscy znamy Anię Gotuje, która nas uczy, jak mamy przygotować żurek, czy pierogi, czy rozrobić ciasto na pizzę.
1: Czy jak ugotować szparagi.
0: Czy jak ugotować szparagi, dokładnie. Więc no, to jest nic innego, jak no, już bardzo rozwinięty blog, bo Ania zaczynała od właśnie bloga, a teraz to już jest wielki portal z przepisami, więc no, te blogi mają miejsce bytu, istnieją. Natomiast czy są świetnym źródłem dla marki osobistej? To zależy. To jest nasze marketingowe ulubione sformułowanie. Są dobrym miejscem, żeby gdzieś recyklingować treści, które już na przykład wrzucamy do social mediów. Na przykład wrzucamy posta, w którym edukujemy naszych odbiorców i inspirujemy na przykład top 5 książek kryminalnych, które przeczytaliśmy, to warto też tę treść skopiować, przerobić troszeczkę i wrzucić w formie posta na blogu. Dlaczego? Ponieważ też tu chciałabym uczulić, że ten blog czy własna strona internetowa to będzie coś, co my będziemy mieli na zawsze i będziemy mieli do tego dostęp, a platformy w mediach społecznościowych mogą kiedyś zniknąć albo mogą nam ten profil usunąć w jakiś sposób, albo ktoś nam może się na ten profil włamać. Także blogi istnieją. Czy są świetnym źródłem na rozhulanie marki osobistej? Niekoniecznie. Natomiast są też dobrym źródłem na to, żeby gdzieś zdywersyfikować i zróżnicować miejsca, w których my pokazujemy naszą eksperckość.
1: Mm-hmm. To w takim razie dla słuchaczy, którzy o tym myślą, jak zacząć?
0: Jak zacząć z marką osobistą? Przede wszystkim zacząć od zrobienia rachunku sumienia i zadania sobie ważnych pytań, takich jak: jaką marką osobistą chcę być, jaką energię chcę, żeby ludzie ode mnie odbierali, dla kogo i do kogo ja chcę w ogóle kierować swoje treści, bo przypominam, drodzy słuchacze, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, więc do kogo chcemy kierować swoje treści, najlepiej znaleźć jakąś taką niszę. U mnie tą niszą są na przykład szczecińskie biznesy, głównie kobiety, bo z kobietami mi się lepiej rozmawia, zresztą co widzisz, to po pierwsze. Po drugie, jak już zrobimy ten rachunek sumienia, zastanówmy się, w jakich miejscach chcemy być obecni jako marka osobista. Tu rekomendowałabym skorzystanie z takiego modelu marketingowego, on się nazywa POEM, czyli Paid, Owned i Earned Media. I to polega na tym, że powinniśmy być obecni w jednym kanale własnym, Może to być na przykład jakaś platforma social media w jednym kanale pozyskanym. Tutaj musimy zastanowić się, w jaki sposób możemy się dostać na przykład na audycję do radia, albo możemy znaleźć jakąś lokalną gazetę i napisać tam maila, że hej, chętnie podzielę się wiedzą, napiszę dla was artykuł za darmo, nic nie musicie płacić, tylko mnie opublikujcie, więc to jest taki kanał pozyskany. I kanał płatny, czyli na przykład reklama na Facebooku, czy możemy, nie wiem, znaleźć również inną gazetę, gdzie będziemy mogli napisać artykuł, tylko tym razem już za pieniądze, czy na przykład wystąpić na jakiejś konferencji za pieniądze. Także tu rekomenduję te trzy kanały i wiadomo, możemy w ramach z duchem czasu rozwijać te kanały, założyć własny newsletter, założyć stronę internetową i szukać tak naprawdę miejsc, w których my będziemy mogli jeszcze lepiej i jeszcze łatwiej komunikować się z naszymi odbiorcami. I tu uczulam. Zastanówcie się, gdzie ci wasi odbiorcy są, gdzie oni spędzają czas. Czy oni są bardziej na TikToku, czy bardziej na Instagramie, czy być może waszą grupą odbiorców są ludzie na przykład powyżej 35 lat. No to i rekomendowałabym wtedy na przykład założenie fanpage'a na Facebooku, bo to nie jest prawda, że Facebook umiera. Nadal w raportach jest definiowany jako jedno z bardziej ulubionych mediów u Polaków.
1: Mhm. A trzeba określać swój kierunek, w sensie kuchnia, podróże, lifestyle?
0: Warto by było określić ten swój kierunek, bo po pierwsze będzie nam o wiele łatwiej tworzyć treści na jeden określony temat. Po drugie, wyspecjalizujemy się też w tym jednym kierunku. I po trzecie, też o wiele łatwiej będzie nam dotrzeć do osób zainteresowanych tym mniejszym wycinkiem tak szerokiego obszaru zainteresowań. Więc no tutaj rekomendowałabym jednak skupienie się na jednej rzeczy, ale to też nie znaczy, że nie wiem, z czasem nie ewoluujemy na osobę, która będzie jeszcze się zajmowała czymś innym. Natomiast dobrze, żeby nasi odbiorcy czuli się bezpieczni i gdzieś tam spodziewali się, jakich treści mogą się spodziewać, jakich treści mogą oczekiwać od nas, które będziemy publikować. I tu też ja wiem, że znalezienie własnej niszy jest szalenie trudne. Ja zaczynałam najpierw właśnie tu blogerka lifestyle'owa, później jakieś treści modowe wrzucałam. Później jak zaczęłam się zajmować marketingiem, to był taki ogólny marketing, że bardzo ciężko mi to było znaleźć, aż w końcu zdefiniowałam i znalazłam to coś, tylko to też nie zajęło mi tygodnia, a zajęło tak naprawdę 2 lata działalności w sieci, gdzie odkryłam, z kim tak naprawdę najlepiej mi się rozmawia jako z klientem, ale też do kogo najlepiej będzie mi się komunikować jako po prostu odbiorcy.
1: Mhm. A czy ludzie się jeszcze wybijają na lifestyle?
0: Na lifestyle'u? Tak, myślę, że jak najbardziej się wybijają, ale bardziej, znowu, tu marka osobista, influencer. Mamy bardzo dużo kont lifestyle'owych na TikToku, gdzie tam dziewczyny robią story time, malując się i opowiadają o jakichś rzeczach, czy nie wiem, nagrywają daily vlogi. Jest taka dziewczyna Zuzia BMW na TikToku. Ona ma bardzo duże wyświetlenia, a nic nie robi poza tym, znaczy robi dużo, bo nagrywa daily vlogi, nagrywa się telefonem i nagrywa cały swój dzień, ale robi to w tak charyzmatyczny sposób i właśnie ma tak wspaniały storytelling, czyli umiejętność opowiadania historii, że tym sobie zaskarbiła serca odbiorców. Więc jak najbardziej ten lifestyle ma jeszcze prawo bytu, natomiast dla bycia influencerem, a niekoniecznie marką osobistą.
2: Jak sami słyszycie, marka osobista to nie tylko liczba obserwujących czy dobrze prowadzone profile w mediach społecznościowych, to przede wszystkim to, jak jesteśmy odbierani przez innych i z czym kojarzy się nasze nazwisko. W rozmowie z Basią Kaleńczuk mówiliśmy o tym, jak świadomie budować swoją obecność w sieci, jak pokazywać swoje kompetencje i dlaczego autentyczność jest dziś tak ważna. To wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów. Natalia Błochowska, do usłyszenia.
3: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
4: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Magda Dorożalska. Ostatnio coraz większą popularnością cieszą się kąpiele leśne, które polegają na głębokim zmysłowym doświadczeniu lasu. Jak takie świadome zanurzenie między drzewami wpływa na nasze zdrowie, redukcję stresu i codzienne samopoczucie? O tym rozmawiałam ze specjalistką w tej dziedzinie, Gabrielą Maciejunas.
5: W naszym eskowym studiu gościmy dzisiaj panią Gabrielę Maciejunas, przewodnika i przede wszystkim pasjonatkę kąpieli leśnych. Dzień dobry, pani Gabrielo.
6: Witam bardzo serdecznie.
5: nie? Temat kąpieli leśnych, mam wrażenie, że jest jeszcze mało znany. Chciałam panią zapytać, czym właściwie są takie kąpiele leśne?
6: Taka kąpiel leśna jest, można powiedzieć, bardzo powolnym spacerem w lesie, natomiast nieco innym niż normalny, zwykły spacer. Wykorzystujemy wszystkie zmysły, aby w tym lesie dosłownie się zanurzyć. Tak jak zanurzamy się w wannie ciepłej wody, tak w lesie się zanurzamy wszystkimi zmysłami w tej atmosferze lasu.
5: Padają takie sformułowania, że to jest modna nazwa na spacer po lesie. Czy to jest raczej coś więcej? Skąd w ogóle wzięła się taka praktyka?
6: Jak najbardziej. Tutaj słyszę, że teraz ogólnie w internecie wybrzmiewa taka teoria, że teraz wszystko nazywamy terapią, bo kąpiele leśne łączą się bardzo z terapią lasem. Natomiast tutaj myślę, że do tego lasu bardzo często ludzie chodzą zadaniowo, bo chodzimy na grzyby, chodzimy na spacery, chodzimy z psem, chodzimy zawsze gdzieś tam po coś i mam wrażenie, że nie chodzimy w taki sposób, w jaki chodzimy z przewodnikiem. Więc myślę, że na pewno warto spróbować, żeby taki spacer odbyć, bo jest to na pewno coś innego.
5: No właśnie, niech mi pani powie, jak przebiega taka kąpiel leśna?
6: Ogólnie zaczynamy od wprowadzenia. Muszą być poruszone kwestie przede wszystkim bezpieczeństwa, takie kwestie taktyczne, organizacyjne, gdzie się znajdujemy. To wszystko przewodnik musi przekazać swoim uczestnikom. Następnie przechodzimy do aktywności proponowanych przez przewodnika. Jest to wszystko na zasadzie mogę, ale nie muszę. Jeżeli ktoś nie ma na coś ochoty, to oczywiście nie musi w tym brać udziału i to też jest okej. To jest główny nurt kąpieli leśnych, że idziemy tam dla siebie, żebyśmy skorzystali. Jeżeli czegoś zupełnie nie czujemy, to nie musimy tego robić. Ja zawsze o tym mówię, żeby uczestnik miał ten komfort, że po prostu ja też tak właśnie miałam na tym kursie, że była jedna aktywność z narysowaniem mapy myśli i moja pierwsza taka myśl była, Boże, ja nie umiem rysować. Jak mam coś narysować? Natomiast to przychodzi samo i tutaj też nie używam opisów, jakichś szczegółowych instrukcji, żeby pobudzić tą kreatywność i żeby nie narzucać uczestnikowi, co ma robić, jak ma robić, a to przychodzi samo.
5: Niech mi pani powie, jak zaczęła się pani historia z kąpielami leśnymi.
6: Ja ogólnie jestem pracownikiem biurowym, więc jakby miałam niedosyt tego lasu. I tak zaczęłam czytać, co mogę robić więcej poza i tak gdzieś przez przypadek wpadły mi właśnie w mediach społecznościowych te kąpiele leśne. Zaczęłam zagłębiać temat, czytać, obserwować ludzi, profile, które się tym zajmują. No i tak poszło moje zainteresowanie. Zdecydowałam się na właśnie zrobienie takiego certyfikowanego kursu. No i skończyłam go z wynikiem pozytywnym. Także tak to u mnie wszystko się zaczęło. No i teraz praktykuję.
5: A jak wygląda taki kurs?
6: Ogólnie ten kurs, w którym ja brałam udział, to wyglądał w ten sposób, że część było na platformie udostępnionej uczestnikom. Co tydzień odbywały się zajęcia online z przewodnikiem, który nas prowadził i później musimy odbyć taki minimum 3-dniowy zjazd, na którym właśnie była już praktyka. Mhm. I wtedy potem robimy zadania, robimy plan wellbingu, musimy pozytywnie zaliczyć wszystkie tam etapy pytań, no i wtedy dostajemy certyfikat przewodnika.
5: Co oznacza zanurzenie w atmosferze lasu? Zawsze zanurzenie kojarzy nam się z kąpielą, wejściem do wody. Jak to jest w tym przypadku?
6: No właśnie to chodzi o te zmysły. To chodzi o te zmysły, żeby tymi zmysłami poprzez dotyk, poprzez zapach, niejednokrotnie poprzez smak. Nie zawsze jest łatwy smak w lesie, bo nie zawsze mamy, nie każda pora roku gwarantuje nam jakieś owoce, bądź ktoś może nie chcieć zjeść tego, ale mamy swoje sposoby na to. Można poczuć smak poprzez oddech. Także to właśnie te zmysły gwarantują nam ten poziom zanurzenia, czyli takiego wtopienia się, odpuszczenia, relaksacji, głębokiego takiego poczucia. Mam wrażenie, że tak jak w tej wodzie się zanurzamy, to tak samo jest w tym lesie, że to ciało nasze odpuszcza. Ono całym sobą w to wchodzi.
5: Chciałam panią zapytać, jak las wpływa na nasz organizm pod kątem naukowym?
6: Jest to udowodnione naukowo. Te badania były prowadzone w Japonii przez profesora Quinkley i dowiedziono, że właśnie spada nam kortyzol, redukuje się ciśnienie tętnicze we krwi, regulujemy ten układ nerwowy, odpornościowy. To są takie główne rzeczy, które zostały przebadane. Był to badany poziom kortyzolu przed i po wejściu do lasu i faktycznie te wskaźniki, wszystkie parametry spadały po takiej sesji kąpieli leśnej. I jest ogólnie dowiedzione również naukowo, że 20 minut w lesie korzystnie wpływa na nasze zdrowie codziennie. W lesie bądź w parku, w otoczeniu, w bliskości natury, bo to nie musi być taki gęsty las, nie wiadomo jak. Kąpiel leśną można przeprowadzić nawet w obecności jednego drzewa. Tak na dobrą sprawę.
5: A niech mi pani powie, przytulanie się drzew.
6: Lubię to pytanie. Bardzo często spotykam się z powiedzeniem właśnie o kąpielach leśnych, to tak, to ci, co tam do tych drzew się przytulają. Także ja to bardzo lubię i bardzo lubię prowadzić tę aktywność, bo naprawdę można. Można i wiele uczestników, których prowadzę w tym lesie, nigdy tego nie robiło. I tutaj będąc na takiej prowadzonej kąpieli leśnej, otwierają się na to doświadczenie właśnie z tego względu, że nigdy tego nie robiło. robili, bo ktoś ich widział, bo się wstydzili, bo to głupie, bo to źle wygląda, bo to coś tam. Natomiast mam wrażenie, że w tym lesie odpuszczają takie myśli i ludzie naprawdę to robią. To jest coś niesamowitego. Ja wykorzystuję drzewa do aktywności odpuszczenia. Lubię to wykorzystywać w momencie, kiedy proszę ludzi, żeby oddali coś, co nie służy. Mam wrażenie, że na co dzień mamy tyle obowiązków, czujemy się przeciążeni, przebodźcowani, ciągle gdzieś musimy o czymś pamiętać, coś załatwić, coś dowieść, coś przywieźć, odebrać. Cały czas jesteśmy na takim speedzie i mam wrażenie, że w tym lesie możemy odnaleźć właśnie to drzewo, któremu możemy na chwilę chociaż ten nasz codzienny ciężar oddać. I wtedy proponuję, żeby wejść w relację z drzewem w taki sposób, w jaki ktoś to czuje. I naprawdę bardzo często ludzie instynktownie się do tego drzewa przytulają. I jeszcze ciekawa rzecz, na właśnie tym kursie wcześniej wspomnianym, moja prowadząca powiedziała coś takiego, że co mi bardzo utkwiło w pamięci, żeby podejść do drzewa i zapytać o pozwolenie. To mnie tak, Boże, jak można podejść do rosnącego drzewa i zapytać, czy ja mogę się do ciebie przytulić, czy ja mogę przy tobie posiedzieć, czy ja mogę, nie wiem, w jakikolwiek kontakt z tobą wejść. Ona mówi, zobaczysz, to poczujesz. I któregoś razu tak zaczęłam szukać i ja nie wiem, no musi chyba coś w tym być, czy to jakaś taka energia, że zaczęłam podchodzić w tym lesie do kolejnego i faktycznie coś mnie skłoniło, żebym to akurat przy tym usiadła, a nie przy innym. Więc ja naprawdę myślę i czuję, że ta energia gdzieś tam jest, że to się po prostu czuje.
0: No właśnie, wspomniała pani tutaj o obniżeniu kortyzolu, ciśnienia, fitoncydy. Pani Gabrielo, niech pani nam powie, co to jest?
6: Tak, to są związki, które występują właśnie w lesie, które są wydzielane przez drzewa i to one głównie je wdychamy. Mhm. I one powodują właśnie to obniżenie naszego kortyzolu. To jest już działa, że tak powiem, fizyka, tak? To się dzieje mimo wolnie, mimo nas. Możemy być świadomi, że one są, a nawet jeśli nie jesteśmy, to one i tak na nas działają. Są również jony ujemne w lesie, które bardzo pozytywnie na nas wpływają i też tutaj chodzimy, żeby się wyregulować, czyli żeby dojść do tego tak zwanego wyzerowania, bo na co dzień jesteśmy przeładowani tymi jonami ujemnymi. Mhm. Jest to promieniowanie, kurz, przebodźcowanie, telefony, ekrany, to wszystko. To wszystko nas tam tymi jonami dodatnimi gdzieś tam napędza, natomiast w lesie mamy jony ujemne, które to wszystko równoważą. I to jest też bardzo dobrze na nas wpływa, na nasz układ nerwowy, głównie na kreatywność przede wszystkim. To jest bardzo mój też ulubiony wątek przebywania, ta kreatywność, to co się otwiera w głowie podczas takich spacerów. To jest coś wspaniałego.
0: No właśnie, a na przykład biorąc pod uwagę taki fakt, że jesteśmy w lesie i nagle zaczyna nam się rozwiązywać język. Czy to ma też wpływ na to?
6: Tak, na pewno. Na pewno wszystkie zapachy, które czujemy, które struktury, których dotykamy, te związki chemiczne wyzwalają w nas bardzo często wspomnienia, wyzwalają w nas takie różne jakieś obrazy miłe albo i nawet niemiłe i wtedy naprawdę podczas takiego spaceru przewodnik widzi, kiedy jest ten moment na tak zwany krąg, bo robimy takie kręgi, w których stajemy w kole i każdy, kto ma chęć, oczywiście dzieli się, co poczuł. Może to wyrazić słowem, dźwiękiem, gestem, śpiewem, czymkolwiek chce i wtedy to się uruchamia.
0: Czy można powiedzieć, że te kąpiele leśne to jest w pewnym sensie jakaś taka terapia naturalna?
6: Na pewno, na pewno. Tylko tutaj trzeba mieć na uwadze odróżnienie kąpieli, już wspomniałam o tym, kąpieli leśnej od terapii lasem, bo kąpiel leśna ma za zadanie bycia tu i teraz. Jest to poprawienie naszego dobrostanu w momencie tego jednego spaceru. Natomiast terapia lasem jest to bardziej złożony proces, prowadzą ją już terapeuci i tutaj wchodzimy już w sfery takie psychofizyczne, nie tylko takie jednostkowe, ale jest to nurt bardzo, uważam, rozwojowy i myślę, że warto skorzystać.
0: Chciałam panią zapytać, czy kąpiele leśne jest to metoda taka odstresowania się dla każdego? Kto najbardziej skorzysta na takiej praktyce?
6: Kąpiele leśne są kierowane do grup takich wszystkich. Każdy może z tego skorzystać, bo dzisiaj mam wrażenie, że każdy gdzieś tam w jakimś stopniu jest zestresowany. Natomiast grupy z wypaleniem zawodowym, przede wszystkim ADHD u dzieci, to reguluje i zaspokaja proces tej nadpobudliwości. Myślę, że zdecydowanie dla każdego. Mhm. Tutaj nie ma ograniczeń. Jeśli mamy ograniczenia ruchowe, to wtedy organizujemy takie miejsce, żeby te osoby mogły z tego skorzystać. Jeśli nie mamy ograniczeń ruchowych, a na przykład są to seniorzy, to tak przewodnik planuje spacer, żeby nie był za długi, żeby nie był męczący, ale można to przeprowadzić w jednym miejscu albo przejść, nie wiem, 100 metrów i to będzie również jak najbardziej doświadczenie, które spełni wszystkie wymogi i oczekiwania uczestnika.
5: Chciałam panią zapytać, czy pora roku ma znaczenie, jeżeli chodzi o kąpiele leśne?
6: Powiem tak, dla mnie ogólnie nie ma, natomiast zimą może być dyskomfort termiczny. Można się do tego oczywiście przygotować, bądź poprowadzić krócej, no ale zima też ma zupełnie inne powietrze, inną temperaturę, to są zupełnie inne doznania, jakich możemy doznać wiosną, latem, jesienią, więc zima ma swój urok i tutaj ja broń Boże nie mówię, że zimą nie chodzimy do lasu, chodzimy jak najbardziej. Także nie ma ograniczeń. Uważam, że nie ma ograniczeń. Jedynym ograniczeniem mógłby być taki deszcz i ja osobiście wolałabym odwołać taki spacer i go przyłożyć, gdyby miała być taka mocna ulewa, burza, bo to wiadomo stanowi zagrożenie, natomiast takich ograniczeń raczej większych nie widzę.
5: Tutaj powiedziała pani o deszczu. Pani Gabrielo, jaka jest idealna pogoda dla pani, żeby pójść do lasu na taką kąpiel?
6: Po deszczu przede wszystkim wydziela się geosmina, która ma tutaj duży wpływ i tutaj bardzo dużo uczestników, ludzi. Nie muszą być uczestnikami. Ma te dobre wspomnienia. Nawet moje dzieci mają o ten zapach po deszczu, bo ta geosmina jednak te wszystkie mikroorganizmy, które po tej wodzie się uaktywniają, że tak powiem, wydziela ten specyficzny zapach, który bardzo dobrze na nas wpływa. Natomiast ja lubię słońce, lubię też tą pogodę po deszczu. Dla mnie jakby nie ma złej pogody, jest tylko źle ubrany człowiek.
5: Jak musimy się przygotować do takich kąpieli?
6: To są kwestie techniczne, bardzo potrzebne i kluczowe. Ja zawsze przed spotkaniem piszę wiadomość do uczestnika, jak powinien się przygotować, co powinien ze sobą zabrać. Nie jest to wymagające, ale zawsze mówię o wygodnym obuwiu, dostosowanym, jeśli właśnie padało, to proszę o jakieś takie nieprzemakalne. Najlepiej ubiór na cebulkę, bo w ciągu tych dwóch i pół godzin może się ta pogoda zmienić kilka razy. Zawsze przypominam o repelentach, jeśli ktoś uważa, żeby się zabezpieczyć przed kleszczami, komarami, bądź tam innymi rzeczami. Kwestie takie techniczne jeszcze zawsze proszę, żeby wziąć coś do pisania. No i coś, na czym można usiąść. Mata, kocyk, jakaś podkładka, cokolwiek, żeby można było chwilę w tym lesie cuknąć.
5: No właśnie, bo powiedziała pani wcześniej o takim kręgu. Jak to wygląda? W trakcie spaceru to pani gdzieś wyczuwa, że to jest teraz ten moment, w którym łączycie się w kręgu?
6: To jest tak, że daje czas na określoną aktywność. No, przypuśćmy, przywołajmy tą mapę spaceru i załóżmy, mam to w swojej rozpisce na 15 minut. Rzucam hasło uczestnikom, uczestnicy zanurzają się w tej aktywności i później umówionym dźwiękiem zwołuję wszystkich do siebie. Tutaj też kwestie bezpieczeństwa wrócę jeszcze, zawsze poruszam takie, żebyśmy gdzieś tam się mniej więcej w zasięgu wzroku mieli, bo ludzie potrafią się w ten raz zapuścić i nie zawsze słyszą to moje przywołanie, że już hola, hola, wracamy. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby ktoś mi się zgubił, ale wolę wyprzedzać fakty. I wtedy właśnie spotykamy się w tym kręgu, jak już po tym dźwięku przywołania, to ja wtedy mam taki tak zwany mówiący patyk, kto ma patyk, kto ma głos i dzielimy się naszym doświadczeniem. Właśnie tak to wygląda technicznie. A jeżeli ktoś nie chce, to po prostu przekazuje dalej i nie mówi nic, nie mówi, nie pokazuje. To pełna dobrowola. Ale nie miałam sytuacji, mówię z własnego doświadczenia, żeby ktoś się nie odezwał.
5: Niech mi pani powie, czy jest jakieś ograniczenie ilości osób podczas jednego spaceru?
6: Tak, zdecydowanie, bo tutaj ja takie maks, jakie mam, to jest 20 osób. Nie chciałabym i bałabym się wziąć więcej osób, ponieważ nie chciałabym burzyć komfortu, jaki mogę i chcę zapewnić uczestnikom, ponieważ więcej ludzi, większy chaos, większe jakieś tam szmery, większe prawdopodobieństwo zapewnienia większego terenu do tego spaceru. Nie chciałabym tutaj przez liczbę uczestników zmniejszać ich korzyści. Dlatego dbam o to, takie grupy 10-osobowe to są najbardziej optymalne dla mnie jako jednej osoby, natomiast 20 osób to jest taki, przynajmniej w moim odczuciu i tak jak ja to organizuję, to 20 osób jest na jeden rzut w sam raz.
5: Czy zwiększa się, widzi pani zwiększone zainteresowanie tymi kąpielami leśnymi?
6: Tak, widzę to głównie w mediach, ale i wśród znajomych, którzy gdzieś tam jak coś usłyszą, to dopytują i to jest takie naprawdę szczere dopytywanie. Nieraz ktoś tam się zaśmieje o podgrzewanej wodzie, czy tam coś tam, nie? Ale ogólnie tak. Z większością, z którą rozmawiam, to jak widzi mój Instagram, na przykład pytają, Boże, co ty tam robisz z tymi ludźmi, nie? Albo co ty tam teraz w ogóle w tym lesie odstawiasz? Także tak. Nawet jak widzę tutaj właśnie Polskie Towarzystwo Kąpieli Leśnych i Terapii Leśnej, zwiększa się sukcesywnie ilość osób, które przystępują. Także myślę, że zainteresowanie na pewno rośnie.
5: Chciałam panią zapytać, z pani doświadczenia, jaki jest odbiór uczestników tych kąpieli?
6: To jest w ogóle temat rewelacyjny, ponieważ ja osobiście robiąc kurs nie zdawałam sobie do końca sprawy i też bałam się tego, jak jak to będzie wyglądało i czy faktycznie to, co ja chcę dać ludziom takimi aktywnościami. Ja w ogóle bałam się tego bardzo. Natomiast widząc miny, bo ludzie przychodzą o różnych porach, w sensie może nie dnia, no bo umawiamy się na konkretną godzinę, ale z różnymi humorami, z różnymi doświadczeniami, z różnymi jakimiś takimi nastrojami, lepszymi, gorszymi i to widać, to widać. Mam ogromną satysfakcję, jak widzę tych ludzi po sesji.
7: Pani Gabrielo, właśnie tutaj pani wspomniała o porze dnia, mimochodem. Czy pora dnia ma znaczenie również?
6: Tak, ja wolę rano i tak nas też w sumie powiem szczerze, że uczono, że jednak nasz organizm rano bardziej chłonie te wszystkie rzeczy, które możemy gdzieś tam pozytywnie wykorzystać w naszym organizmie. Znaczy się rano, ostatnio miałam na 12, więc jakby to rano, nie rano, no ale nie robię tego w godzinach popołudniowych.
7: Mhm. Chciałam panią zapytać, bo my mamy taki komfort, że nasz Szczecinek tutaj, że tak powiem, stoi w lasach. A jak może sobie poradzić osoba, żeby znaleźć dobry las, jak mieszka w dużym mieście?
6: Nie musi to być las. Już właśnie też o tym wspominałam, że do przeprowadzenia kąpieli leśnej tak naprawdę wystarczy nam jedno drzewo. Często prowadzi się kąpiele leśne w okolicach wody, rzeki, jeziora. To jest w ogóle również rewelacja. To, co nam daje natura. Może być to park, może być to nawet własny balkon z roślinami, załóżmy, w doniczce. Musi być jakikolwiek element natury, który możemy właśnie tymi zmysłami gdzieś tam sobie przybliżyć.
7: No właśnie, a co sprawiło, że pani zainteresowała się tymi kąpielami?
6: Jestem od bardzo, bardzo dawna związana z lasem i zawodowo i pasjonuje mnie przebywanie. Mieszkamy w okolicy lasu, więc jakby gdzieś tam zawsze ten las przy mnie był. I jestem pracownikiem biurowym. Miałam taki niedosyt bycia w tym lesie i tak sobie po prostu sama dla siebie znalazłam sposób, jak w inny niż w pracy mogę w tym lesie przebywać.
7: Co jest najtrudniejsze w pracy z ludźmi, jak jesteście w lesie?
6: Strach. Ludzie boją się lasu. Jakby tutaj też nie ma się co dziwić, bo gdzieś tam od małego, czy w bajkach, czy w baśniach, czy gdzieś tam w różnych opowieściach, czerwony kapturek, ten las kojarzy się zawsze z czymś mrocznym, zawsze się kojarzy z tym wilkiem z lasu, kojarzy się z kleszczami, z pająkami. Ludzie się tego boją. Boją się bardzo kleszczy i to jest taki główny powód.
7: Jak udaje się pani to jakoś przełamać w tych uczestnikach, na przykład pani kąpieli?
6: Nie mówię o tym, nie przypominam. Ja pytam. Pytam, czy któryś z uczestników się czegoś panicznie boi, bo jakby, jeśli to jest jakiś taki prawdziwy, mocny lęk i fobia, no to tutaj wtedy w ogóle byłoby to trudne, żeby taką reakcję opanować, więc jakby wolę tego uniknąć, pytając przed. I jeszcze w tej wiadomości, którą piszę zawsze tam dzień albo dwa dni przed taką kąpielą leśną, to też pytam o strach. Miałam też opracowany taki formularz, który można pobrać przez QR kod i tam też pojawiało się takie pytanie o te fobie, bo nie chciałabym sytuacji, w której na przykład ktoś panicznie boi się dzikich zwierząt, załóżmy, a napotkamy te dzikie zwierzęta. Ja na przykład organizując kąpiel leśną, zawsze dzień wcześniej idę na tą trasę. Po prostu dla samej siebie. Ja to muszę sprawdzić, muszę tam pojechać w teren, zobaczyć co jest, czego nie ma. No i zdarzało mi się najść na koziołka, najść na dziki, więc mam świadomość tego, że będąc z grupą, to się również może zdarzyć i się zdarzyło. Natomiast tutaj myślę, że główna rola jest przewodnika, żeby uspokoić, żeby wiedzieć, jak się zachować i tutaj też od tego jestem i staram się też o tym mówić, bo jakby to jest sytuacja, która może powodować zaskoczenie, strach, a jednak to poczucie bezpieczeństwa i komfortu jest bardzo ważne.
7: Chciałam panią zapytać, czy jeżeli tak, to jak te kąpiele leśne zmieniły pani życie, pani gdzieś jakieś podejście do jakichś spraw?
6: Tak, przede wszystkim tutaj jest możliwość wykorzystania tego w życiu codziennym i dania czegoś dobrego ludziom. Po prostu. Mam trójkę dzieci, które też staram się gdzieś tam cały czas w tym lesie kąpać. Wiadomo, przy dzieciakach odbywa się to zupełnie inaczej. Jest to inna grupa docelowa. Jak najbardziej kąpiele są możliwe, są prowadzone, natomiast tutaj to są dwie oddzielne grupy, dwa oddzielne sposoby prowadzenia i organizacji takich zajęć. Ale myślę, że głównie to jest to, że mogę dać coś od siebie dobrego.
7: No właśnie, tutaj przed rozmową jeszcze wspomniałyśmy o grupie dzieci. Ciężko jest skupić dzieci uwagę gdzieś tam w jednym punkcie, czy na dłużej. Jak pani się to udaje?
6: Jest to do wykonania, natomiast wymaga ode mnie zupełnie innego przygotowania. Wymaga zupełnie innych aktywności, innych gadżetów, że tak powiem, które zabieram ze sobą do lasu. Jest to zauważenie, doświadczenie, jakiegoś zmysłu i te dzieciaki czasami nawet nie wiedzą, że to się zadziało, a w trakcie zabawy lub jakiejś aktywności jednak się dzieje. Także to jest kwestia nauki przez zabawę. I one mimowolnie gdzieś tam po prostu w tym uczestniczą, nawet do końca nie są świadomi, że w taki sposób korzystają.
7: Pani Gabrielo, powiedzmy naszym słuchaczom, gdzie możemy panią znaleźć albo jak się z panią skontaktować?
6: Media społecznościowe. Prowadzę profil na Instagramie, nazywa się Za rękę z lasem, jak również na Facebooku.
7: Jaką jedną prostą rzecz może zrobić słuchacz, aby poczuć korzyść z lasu, jeżeli ma tylko 15 minut?
6: Albo aż,
7: okej. Okay.
6: Ja tutaj proponowałabym, jeśli ktoś lubi, to zamknąć oczy i pierwszą rzeczą, jaką można zrobić, to oddech. Po prostu usiąść, dać sobie chwilę, znaleźć miejsce i pozwolić sobie pooddychać. To jest taka moja pierwsza rada, żeby odpuścić głowę, odpuścić myśli, co jest bardzo trudne. Ja osobiście mam ogromny z tym problem. Zanim wejdę w te pierwsze takie, że tak powiem, nawet pół godziny, to żeby się odłączyć, żeby przestać gadać. To jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. W dzisiejszych czasach po prostu dla zabieganych ludzi jest to bardzo trudne, więc te 15 minut uważam, że można poświęcić śmiało na oddech i na przykład skupić się na dźwięku. I tylko na dźwięku, na niczym więcej. Chwilę pooddychać i skupmy się na tych dźwiękach bliżej, dalej, może gdzieś przy ciele, może gdzieś w ogóle. I wtedy któryś dźwięk, jeśli nas przyciągnie, to pozostać z nim na dłużej. I minie 15 minut, tak.
3: SK Szczecinek.
4: A jeżeli o lasach mowa, to nie możemy nie wspomnieć o Szwajcarii Połczyńskiej. Jej trasy rowerowe to totalny strzał w dziesiątkę. Czekają na was tam zarówno proste asfaltowe ścieżki po dawnych nasypach kolejowych, jak i leśne pagórki dla tych, którzy lubią wyzwania na dwóch kółkach. A o ścieżkach rowerowych Szwajcarii Połczyńskiej rozmawiałam z Pawłem Zastawnym. Posłuchajcie. W naszym studiu gościmy dzisiaj Pawła Zastawnego z Urzędu Miasta Połczyn-Zdrój. Cześć Paweł.
8: Witaj, cześć, witam również słuchaczy.
4: Dzisiaj poruszymy temat, który w zasadzie jest bardzo na czasie. Mamy wiosnę, czyli ruch rowerowy się zaczyna, jeżeli chodzi o Szwajcarię Połczyńską, czyli region, który potrafi nas zaskoczyć. Powiedz mi, jakie są główne szlaki w Szwajcarii Połczyńskiej?
8: No Jezu, tych szlaków jest tam naprawdę sporo. Ja myślę, że ten region też przyciąga właśnie rowerzystów tym, jak ukształtowany jest ten teren, bo ta nazwa Szwajcaria Połczyńska nie bierze się znikąd, bierze się właśnie z tego, że mamy tam bardzo duże przewyższenia. Tam jest naprawdę potrafią być strome te ścieżki rowerowe i podjazdy. Ale jeżeli pytasz o te główne szlaki rowerowe, no to tutaj na początek powiedzmy o tym starym szlaku kolejowym. To jest ścieżka rowerowa, która prowadzi z Połczyna-Zdroju do Złocieńca i ona wiedzie właśnie po starej linii kolejowej. I to jest super rozwiązanie, to jest bardzo bezpieczne rozwiązanie, bo to jest taka ścieżka rowerowa, która nie jest zbyt wymagająca. Mogą z niej korzystać rodziny z dziećmi. Jedziemy z dala od szosy, ale jedziemy tymi najpiękniejszymi terenami, które możemy sobie tam właśnie zobaczyć. Niesamowita trasa widokowa. Warto tam wpaść, żeby się nią przejechać. Na tej trasie znajdują się też takie punkty przystankowe, gdzie rowerzyści mogą sobie odpocząć. Warto na ten stary szlak kolejowy zajrzeć. Następna ścieżka, druga, bardzo podobna, to jest ścieżka wiodąca z Połczyna-Zdroju do Świdwina. Ta ścieżka łączy Połczyn-Zdrój ze Świdwinem, miastem powiatowym. Ona również jest dla rodzin z dziećmi. Zresztą te trasy tak naprawdę, oprócz tych tras MTB, one są bardzo turystyczne, niezbyt takie wymagające i można korzystać. Zarówno ci rowerzyści, którzy są zaawansowani, jak i ci, którzy uprawiają ten sport, że tak powiem amatorsko, spokojnie w Szwajcarii Połczyńskiej znajdą coś dla siebie. Kolejny to jest tak zwany czerwony szlak. On tutaj wiedzie do samego serca, do Doliny Pięciu Jezior. To jest ta trasa, która wiedzie tutaj z Połczyna-Zdroju w stronę Czaplinka. Niesamowite, naprawdę niesamowite miejsca, które możecie tam zobaczyć. No ten szlak jest nieco bardziej wymagający. On ma długość 34 km i tam rzeczywiście możecie się już namęczyć. Możecie wjechać na przykład na wzgórze, które ma ponad 219 metrów wysokości nad poziomem morza, bo takie wzgórza u nas też na naszym szlaku się znajdują. No i kolejny szlak, to jest szlak niebieski, Pradoliny Dębnicy. To jest taka ścieżka, która jest łatwa, niezbyt wymagająca. Można się tam spokojnie wybrać z dzieciaczkami. Ona liczy około 33 km, zatem to nie jest jakaś taka straszna odległość do pokonania na rowerze. No i generalnie jeszcze zapraszamy wszystkich na tak zwaną Połczyńską Gardę. No ale tutaj już trzeba się zastanowić, jeżeli chcecie tam wjechać, bo tam przewyższenia potrafią przekraczać 8 800 metrów. Jest to trasa bardzo wymagająca. Tam właśnie odbywa się ten słynny maraton MTB po Szwajcarii Połczyńskiej i to jest generalnie impreza, która ma rangę imprezy Mistrzostw Polski. No ta impreza odbywa się tam właśnie dlatego, że te tereny są trudne, wymagające, inaczej rowerzyści by tam nie przyjeżdżali. Co roku to w tej imprezie udział bierze około 300 rowerzystów i jest to taka polska topowa czołówka. Tam naprawdę można zobaczyć świetnych zawodników. No oni przyjeżdżają właśnie tylko i wyłącznie dlatego, żeby pościgać się na tych niesamowitych trasach. No i tutaj jeszcze chciałem wspomnieć o tym szlaku R20. To jest taki, można powiedzieć, międzynarodowy szlak. On wiedzie aż z Trójmiasta po granicę polsko-niemiecką w okolicach Szczecina. Docelowo ten szlak jest cały czas rozbudowywany. Ma się rozrosnąć aż do Berlina. Czyli już niedługo będzie można rowerem sobie pojechać z Trójmiasta do Berlina. No i właśnie ten odcinek, który wiedzie przez Szwajcarię Połczyńską, jest przez rowerzystów uważany za jeden z najbardziej atrakcyjnych właśnie ze względu na te piękne tereny, te pagórki, te doliny, jeziora, rzeczki, które możemy tam sobie oglądać. No to z grubsza tak wyglądają te szlaki w naszej okolicy.
7: Co sprawia, że Szwajcaria Połczyńska jest tak wyjątkowym miejscem na mapie?
8: Przyroda, wydaje mi się. Przyroda. To, z czym mamy tam do czynienia, to są tereny polodowcowe, bardzo mocno zmienione przez lodowiec i przyroda. Przyroda i jeszcze raz przyroda. To trzeba, bo my o tym opowiadamy, my nie możemy tego pokazać, ale jeżeli chcecie przyjechać i to zobaczyć, to naprawdę robi to ogromne wrażenie. Cały ten teren Szwajcarii Połczyńskiej jest po prostu przepiękny.
7: No właśnie, powiedz mi, nasz mikroregion jest nazywany rowerowymi górami północy. Mhm. Czy ty się z tym zgadzasz?
8: Ja się zgadzam w zupełności, szczególnie te tereny właśnie w okolicach Połczyna, Zdroju, one są takie. Ja tutaj może spotkaliśmy się, żeby porozmawiać trochę o tych naszych szlakach, ale one są bardzo podobne do tych, które mamy w okolicach małych Sfornych Gaci na Kaszubach. Wiem, że wiele osób tam jeździ właśnie na te szlaki rowerowe, ale ja zachęcam też do odwiedzenia Szwajcarii Połczyńskiej, bo te szlaki są równie urokliwe i są naprawdę bardzo ładne. I każdy, przede wszystkim każdy rowerzysta, czy ten taki amator, czy ktoś bardzo zaawansowany, znajdzie coś dla siebie. I nieważne też, jakim rowerem jeździcie. Tam są ścieżki asfaltowe, są ścieżki leśne i naprawdę można się poruszać każdym rowerem.
7: A powiedz mi, czy uważasz, że któryś z tych szlaków, które wymieniłeś, cieszy się największym zainteresowaniem wśród rowerzystów?
8: Wydaje mi się, że te szlaki cieszą się bardzo podobnym zainteresowaniem. Ta ścieżka rowerowa między Połczynem, Zdrojem a Złocieńcem. No, ona się cieszy takim dużym zainteresowaniem. Jak się przyjedzie w weekend do Połczyna, to można zobaczyć bardzo dużo samochodów, na przykład z Trójmiasta, z bagażnikami rowerowymi. Tak, i ci ludzie jeżdżą tam po okolicy. Oni przyjeżdżają miło spędzić czas, odpocząć. W wielu miejscach są tak zwane punkty przyjazne rowerzystom. To są różnego rodzaju wiaty, miejsca, gdzie możecie sobie zrobić piknik. Cały czas również trwa oznakowanie tych szlaków. No bo w niektórych miejscach te szlaki rzeczywiście nie są gdzieś tam super oznakowane, ale to jest cały czas proces, aby te szlaki jeszcze jak najbardziej były urozmaicone. Są mapki, które można dostać m.in. na przykład w Urzędzie Miasta, materiały promocyjne dotyczące tych szlaków. My będziemy również w najbliższym czasie sporo rzeczy umieszczać w internecie, żebyście mogli Państwo znaleźć ten szlak, który na Wam najbardziej będzie odpowiadał.
7: Chciałam Ciebie zapytać troszkę o szczegóły tego czerwonego szlaku Szwajcarii Połczyńskiej. Jakie techniczne wyzwania stawia przed rowerzystami ten szlak?
8: No przede wszystkim to są te przewyższenia, o których ja mówiłem. No trudne podjazdy, trudne zjazdy. Cała trasa liczy 34 km długości i powiem Wam, że naprawdę można się tam zmęczyć. Jeżeli jedziecie tam, to zabierzcie ze sobą jakąś wodę, jakieś przekąski, bo naprawdę się zmęczycie. To jest w ogóle szlak, który prowadzi przez bardzo piękne miejscowości, takie jak Ogartówko, takie jak Lipno, takie jak Nowy Toporzyk. Warto się tam też na chwilkę zatrzymać, zobaczyć te mniejsze miejscowości Szwajcarii Połczyńskiej. A uwierzcie mi, tam naprawdę jest co oglądać.
7: Te szlaki troszeczkę się od siebie różnią, jeżeli chodzi o technikę. Jakiego typu rower jest najlepszy na jakie szlaki? Czy bardziej szosa, czy gdzieś gravel, czy może wyłącznie MTB?
8: Szosa, gravel i MTB. Tam znajdziecie naprawdę wszystko. Część szlaków są to szlaki asfaltowe, tak jak mówiliśmy. Ich jest bardzo dużo generalnie. Są te szlaki, tak jak ta Połczyńska Garda, gdzie to jest szlak, który wiedzie no, typowo po górach, typowo w lesie, typowo tak offroadowo, można powiedzieć, że wiem, że nie zawsze lubimy używać tego słowa, ale tak naprawdę jakikolwiek macie rower, jakimkolwiek rowerem jeździcie, wpadnijcie, bo znajdziecie szlak dla siebie tak naprawdę.
7: Wspomniałeś już tutaj właśnie o oznakowaniu i infrastrukturze odpoczynkowej. Na jakim ona jest poziomie, jeżeli chodzi o te szlaki? Czy można znaleźć dużo takich oznakowań i dużo właśnie takich miejsc, gdzie można sobie przysiąść i odpocząć?
8: Tych miejsc jest. Jest ich coraz więcej tak naprawdę. One powstają z reguły właśnie w tych miejscowościach, w tych mniejszych wioskach. To są takie wiaty różnego rodzaju, miejsca piknikowe. Bardzo często są na przykład jakieś place zabaw, jakbyśmy jechali z dziećmi, żeby te dzieciaki na chwilę z tego roweru się oderwały, zajęły się czymś innym. Ten cały czas ta infrastruktura jest rozwijana. Cały czas prowadzone są inwestycje właśnie, żeby to wyglądało jak najlepiej, żeby było jak najlepiej oznakowane. No wiadomo, że te inwestycje wymagają też pieniążków, a te pieniążki skądś trzeba pozyskać, no bo one niestety nie spadają nam z nieba, ale cały czas tutaj Urząd Miasta stara się pozyskiwać te środki i cały czas rozwijać te trasy rowerowe, no bo one powoli stają się, można powiedzieć, takim produktem turystycznym właśnie Szwajcarii Połczyńskiej.
7: No wydaje mi się, że Połczyn tak, okolica Połczyna to jest chyba właśnie takie zagłębie tych pięknych takich widoków.
8: Tam momentami naprawdę naprawdę jest jak w Szwajcarii, jak się jedzie i widzicie dolinę, gdzie jest łąka i na tej łące możecie zobaczyć krowy na przykład, które tam się wypasają. No wygląda to fantastycznie. Naprawdę trzeba przyjechać, zobaczyć te tereny. Dużo fantastycznych, krętych, pięknych dróg. Tak.
7: Jeżeli chodzi o widoki, chciałam cię zapytać, jakie punkty widokowe albo rezerwaty przyrody na tej trasie musimy odwiedzić?
8: Wiesz co, ja myślę, że musimy odwiedzić na pewno Dolinę Pięciu Jezior, tak? To jest takie urokliwe miejsce. Trzeba to zobaczyć. Najładniej wygląda to z góry. Możecie państwo znaleźć zdjęcia robione dronami właśnie tego miejsca. Wygląda to po prostu przepięknie. To są drogi, które wiją się między jeziorkami. I to jest taki chyba unikat na skalę, że tak powiem, nawet ogólnopolską, o ile nie światową, ten taki przyrodniczy. No to jest na pewno punkt, który gdzieś tam musimy zobaczyć. Ja powiem szczerze, że ja tą Szwajcarię Połczyńską odkrywam dopiero od niedawna i ja jestem zachwycony, więc ja wszystkich takich ścieżek i duktów jeszcze nie znam. Natomiast gdzie byśmy nie podjechali obok Połczyna, do jakiejkolwiek miejscowości, jest naprawdę bardzo ładnie.
3: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
2: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Natalia Włochowska. Zacznijmy może od rozmowy z Gesem i Pixelpakiem, czyli dokładniej z Patrykiem Puszkiewiczem i Michałem Moskalem, którzy już niedługo wydadzą nową płytę pod tytułem Paper Moon. Chłopaki odwiedzili nasze studio i porozmawialiśmy sobie troszeczkę o ich najnowszej produkcji. W naszym studiu dzisiaj Patryk Puszkiewicz i Michał Moskal, czyli duet Ges i Pixelpak. Cześć chłopaki.
9: Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
2: Spotykamy się dzisiaj, bo już niedługo premierę będzie miała nowa płyta wasza, Paper Moon. Jak się z tym czujecie?
9: No bardzo dobrze, rewelacyjnie, świeżo, aczkolwiek nie tak niedługo, ponieważ sam album w pełni wyjdzie dopiero w następnym roku. Mm-hmm. To będzie styczeń, ewentualnie początek lutego.
2: Już nie możemy się tak naprawdę doczekać, kiedy będziemy mogli usłyszeć efekty waszej współpracy. No właśnie, no ale wy współpracowaliście nie tylko między sobą jako duet, no ale na swojej płycie teraz zaprosiliście różnych artystów.
10: Pewniakiem na pewno jest jeden z utworów, który będzie z żywym instrumentem, z gitarą, ponieważ wszystkie inne instrumenty, które są w albumie wykorzystane na zasadzie na przykład gitary funky, bądź basowych. Niestety są to banki z wtyczek typu Kontakt, typu
9: Serum. Są to syntezatory.
10: Tak, dokładnie tak. Więc świetną sprawą jest to, że jeden utwór właśnie będzie z żywym instrumentem.
9: Dokładnie. I gitary, które nagrał dla nas do tego utworu, wykonał Michał Stemplowski ze Śląska. Pozdrawiamy serdecznie. Dodatkowo na jednym utworze pojawi się wokalista ze Stanów Zjednoczonych, Nathan Bramley. I możemy też zdradzić, że nawiązaliśmy współpracę z wokalistką o pseudonimie Olena i mamy nadzieję, że ta współpraca dojdzie do końca z sukcesem, więc tak, tym razem są na naszym projekcie również goście. Za finalne brzmienie

0: gatunkiem muzycznym, tylko gatunkiem na zasadzie...
1: Wykreowanie swojego brzmienia.
0: O właśnie, tego miłego słowa.
2: Okej, okay. No właśnie, a czego możemy się spodziewać po nowej płycie?
1: Możemy nazwać to w najprostszy sposób, według nas oczywiście, trochę futurystyczne disco, ale z różnymi elementami, trochę nawiązujące do retro synthwave'u, czyli będzie można mieć skojarzenia z latami 80. Będą też obecne mocniejsze utwory, wracając oczywiście do naszych korzeni, gdzie robiliśmy tą mocniejszą elektronikę, ale będzie to trochę inne, z tego względu, że pomimo mocniejszych brzmień dalej będzie słychać, że to jest ten projekt. Że to jest to brzmienie i że nie odbiegamy w żadną zupełnie inną stronę, będzie to po prostu spójne. Więc jakbym miał określić cały ten album i dopiero po wysłuchaniu tego albumu będzie można zrozumieć, o co mi chodzi, będzie kosmicznie. W przenośni i nawiązując też oczywiście do naszej nazwy, jeśli chodzi o brzmienie, będzie naprawdę kosmicznie.
0: Tak, jak rozmawialiśmy też wcześniej odnośnie jeszcze epki Unfolda, to mówiliśmy, że epka jest spójna, mimo tego, że jest kilka gatunków, dalej jest spójna i teraz dochodzimy do wniosku oboje, że ona nie była spójna, dopiero ten projekt, który teraz wykonujemy, dopiero będzie spójny.
2: Chciałam właśnie o to dopytać, o to porównanie, no ale wy tworzycie muzykę elektroniczną, powiedzcie mi, co was osobiście w niej pociąga, bo zazwyczaj, kiedy rozmawiamy z muzykami, no to właśnie ta żywość instrumentów, te emocje przekazywane podczas wykonywania muzyki, między innymi na żywo, a was co pociąga w muzyce elektronicznej?
1: Według mnie możliwość połączenia starych klimatów, różnych też sampli ze starych utworów, razem z nowoczesnymi syntezatorami, których użyliśmy tutaj bardzo, bardzo dużo, z brzmieniem, które według nas jest dosyć oryginalne, ponieważ naszym celem jest takie wykreowanie tych dźwięków, że jak puścimy utwór, to żeby było wiadomo, że to jest z tego projektu.
2: Czy lepiej będzie słuchać płyty w całości, czy kawałkami też będą one opowiadały pewną historię?
1: Rekomendujemy słuchanie w całości, aczkolwiek jeśli dla kogoś te mocniejsze klimaty, które też będą tam obecne, ale w mniejszości, nie będą podpasowywać, zawsze można przewinąć i dalej będzie się utrzymywać w tym klimacie i zdecydowanie uważam, że osoby, którym się główna koncepcja spodoba, na pewno zostaną też na inne utwory.
0: Tak, i utwory, które pojawią się we wrześniu, też pokażą na pewno to, że album jest dwojaki, czyli że osoba, która będzie słuchała tego albumu, znajdzie tam też klimaty, które są powiedzmy mocniejsze, z mocniejszym, jeśli chodzi o puszczanie, powiedzmy w cudzysłowie klubie, ale też klimaty właśnie, tak jak Patryk mówił wcześniej, w połączeniu właśnie synthwave i funky.
1: Tak, na sam start wypuszczamy dwa utwory i jest to celowy zabieg po to, żeby pokazać, w jakich kierunkach będziemy szli. Chcemy uniknąć sytuacji, gdzie po popowym albumie, typowo radiowym, po miesiącu czasu wrzucimy coś mocniejszego. Nie chcemy zrazić do siebie słuchaczy, żeby ten, kto odkryje ten projekt już na samym starcie, wiedział, z czym będzie to wspólne, z czym to się będzie jadło.
2: Wspominaliście o takich kosmicznych inspiracjach. Co was w ogóle zainspirowało do tego, żeby ten album powstał?
1: Nasze gusta na pewno.
0: Tak, na 100%.
1: No i też sporo muzyki i tej nowoczesnej, która też cały czas brzmienie jakby rozwija, nowe możliwości, które mamy do tworzenia muzyki w dzisiejszych czasach, ale też chęć połączenia z klimatami tymi starszymi. Chcieliśmy połączyć tą taką energiczną elektronikę z czymś, co rzeczywiście można też do tego potańczyć, potupać nóżką.
2: W ostatnim czasie dużo się dzieje w świecie technologii. Czy przez ten czas, od momentu premiery Unfold do teraz, doświadczyliście jakichś takich skoków technologicznych, które umożliwiły wam wypróbowanie nowych technik albo jakichś nowych kroków?
1: Jest jedna rzecz. Jeden utwór, który pojawi się na albumie, jest to utwór powiedzmy samplowany z jednym utworem z 70 któregoś tam roku i żeby dobrze samplować go, a raczej jeden konkretny element, to dzisiejsza technologia, która pozwoliła nam rozbić ten utwór na części, dosłownie na części, pozwoliła nam jeden konkretny fragment interesujący nas wyciąć go i zmodyfikować wedle naszych potrzeb. Więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o nowe technologie, to wykorzystaliśmy coś takiego, a jeśli pytasz o wykorzystanie przykładowo AI, to na naszym projekcie nie ma takiego miejsca, nie korzystamy z takich technologii. Staramy się robić praktycznie wszystko sami. Staramy się nasze pomysły własne robić za pomocą

0: pomocą przełożenia tego na syntezatory, ewentualnie na sample, a nie wpisanie promptu w ChatGPT na przykład.
1: No właśnie, jak wy oceniacie muzykę generowaną przez sztuczną inteligencję?
2: Brakuje tak naprawdę takiego feelingu, powiedzmy, tak? Ponieważ taka, jeżeli słuchamy artysty, to raczej utożsamiamy się z tym, co on tworzy, czyli z tym jego historią wcześniejszą i tak dalej. A w momencie, w którym mamy prompt, który jest stworzony w AI, to taka muzyka raczej nadaje się do muzyki, powiedzmy, reklamowej, a nie na zasadzie słuchania artysty i utożsamiania się z nim.
0: Tym bardziej w tym momencie jeszcze, na tym poziomie technologicznym AI, jeśli chodzi o tworzenie muzyki, ja przynajmniej, ja słyszę, który utwór jest zrobiony za pomocą sztucznej inteligencji. I to moim zdaniem słychać, więc to jeszcze odróżnia od innych muzyków czy artystów, ponieważ da się to rozróżnić i nikt nie każe nikomu tego słuchać, ale też nikt oczywiście nie zabroni. To jest taka ciekawostka moim zdaniem, bardzo często wykorzystywana w celach humorystycznych i fajnie by było, jakby na tym zostało.
1: Wy chłopaki jesteście duetem niemalże wybuchowym. Pamiętam, jak ostatnim razem, kiedy się spotkaliśmy, opowiadaliście o waszych procesach twórczych. Czy tym razem poszło troszeczkę łagodniej i troszeczkę zgrabniej?
2: Nie, to właśnie zdarza się, że potrafimy na kamerce rozmawiać o nawet kilka godzin tak naprawdę dziennie. Z uwagi na to, że mieszkamy w zupełnie innych miejscach. Patryk mieszka w Szczecinie, ja mieszkam w Koszalinie i praca niestety musimy wykonać niestety zdalnie. No i przez to zdarza się, że siedzimy na tej właśnie kamerce po 3-4 godziny i po prostu tworzymy.
0: I często jest tak, że nawet po tych kilku godzinach stwierdzamy, że okej, to nie był ten dzień, nie finalizujemy żadnego projektu, a przykładowo następnego dnia oboje wpadamy na jakiś pomysł i kilka dni później mamy już gotowy szkic utworu, który stwierdzamy, że okej, on się może pojawić na albumie i robimy wszystko, żeby go dokończyć, żeby już sfinalizować projekt.
1: A jak wy godzicie życie codzienne z produkcją muzyczną?
0: Przez ostatnie kilka miesięcy ciężko, ponieważ nie ukrywam, ten projekt, mimo tego, że album został w takiej surowej wersji zrobiony w 3 miesiące i ten proces dalej trwa, bo jeszcze jesteśmy na kończeniu pewnych tematów, to ciężko z tego powodu, że bardzo dużo godzin poświęcaliśmy na to. Mimo, że to są tylko 3 miesiące, to były bardzo intensywne 3 miesiące. Mnóstwo wolnego czasu, mnóstwo wolnych chwil spędzonych tak naprawdę na tym, żeby wszystkie pomysły zebrać w jedno miejsce, żeby zdecydować, które finalizujemy, które nie i żeby to miało ręce i nogi.
2: Tak, no i też muzyka to nie jest tylko tworzenie całej muzyki, tylko też pisanie, współpracę, różne ustalenia, promocja i tak dalej, bo to nie jest tylko muzyka, tylko właśnie też otoczka obok niej. Ona też dużo zajmuje czasu.
1: A co was zainspirowało do stworzenia takiej kosmicznej okładki? Jakie elementy tam się znajdują?
0: Jeśli chodzi o grafikę, dzieło przypadku tak naprawdę. I nazwa też jest dziełem przypadku, nie ukrywam. Sama jakby koncepcja duetu powstawała dosyć długo. Wpadliśmy na połączenie właśnie tego kosmicznego klimatu, jaką jest druga część nazwy, czyli właśnie Moon. I ten paper wyszedł całkowicie z poziomu burzy mózgów. Bardzo nam się ta nazwa spodobała. Postanowiliśmy ją jakby wdrożyć. No i tutaj efektem tego jest okładka, gdzie napis jest, powiedzmy, taki metaliczny trochę. I oczywiście na górze jest zarys księżyca, żeby też odwzorowywało tą nazwę. Także nie ma tutaj zbytnio bardziej głębszych jakby teorii. Po prostu wpadliśmy na taką nazwę, postanowiliśmy ją sfinalizować pod kątem takim graficznym. Mieliśmy oczywiście kilka projektów, które musieliśmy wybrać jako najlepszy i zostało to.
1: Chłopaki, czekamy w takim razie na premierę waszego albumu, który na początku przyszłego roku. Chłopaki, bardzo wam dziękuję. No i do usłyszenia.
0: Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję również.
3: SK Szczecinek.
1: Jak sami słyszycie, młodzi ludzie w Szczecinku potrafią robić naprawdę piękne i ciekawe rzeczy. Dobrym przykładem tego jest także turniej Wy i Poza Ekranem, który już od 10 lat dominuje scenę gamingową w naszym regionie. To jest impreza, która dzieje się na terenie zespołu szkół numer 1, czyli w popularnym Ekonomie. Nasze studio odwiedzili chłopaki, którzy rozpoczęli tę inicjatywę 10 lat temu. Porozmawiamy sobie z Marcelem Markaniczem, Kacprem Donatem i Przemkiem Jagielskim, którzy opowiedzą o tym, jak to się zaczęło, no i dokąd to zabrnęło.
4: Czym zajmowaliście się na pierwszych edycjach turnieju Wy i Poza Ekranem?
5: Dobrym pytaniem jest, czym my się nie zajmowaliśmy. Roboty było w brud, a rąk do pracy na pierwszej pierwszej edycji. Brakowało dopiero na drugiej, tak naprawdę masa wolontariuszy się pojawiła i ułatwiła życie. Marcel z tej strony, pomysłodawca, główny organizator, tak? Jest z nami Przemek, który pracował z nami od drugiej edycji.
6: Tak, ja jestem po starej szkole dźwiękowej Stasia. Ogarniałem wszystko inne dookoła, co trzeba było ogarnąć w związku z techniką i z logistyką.
7: Tak, i Kasper, drugi z współzałożycieli Vipera, tak w sumie. Z Marcelem zajmowaliśmy się tym od początku. Pomysł w zasadzie wyszedł od Marcela, a ja byłem zapleczem technicznym, które dbało o to, żeby wszystkie pomysły, które Marcel wymyśli, były realizowalne technicznie i dało się je po prostu przełożyć w rzeczywistość. No, nie powiem, była to nie lada przygoda i wyzwanie momentami, ale myślę, że koniec końców wyszło całkiem fajnie, biorąc pod uwagę, że jednak impreza utrzymuje się już od wielu lat i na razie nie zapowiada się, żeby się kończyła.
4: Skąd wziął się pomysł na organizację takiego turnieju w Szczecinku?
5: Chyba z powodu jego braku w takiej okolicy. No, ja od zawsze interesowałem się grami komputerowymi, zresztą też moje życie zawodowe jest z nimi związane. I tak wyszło, że mogliśmy to zrobić, bo dostaliśmy zielone światło, więc zaczęliśmy to robić. No, tak jak wszystkie rzeczy, które gdzieś się pojawiają i ludzie mają z tego fan, no to ktoś ma pomysł, postanawia zacząć i tak to się kręci. No, a później to już dużo dobrych osób przejęło tą inicjatywę, bo od początku cel był taki, żeby też pozwoliło to osobom wyjść poza takie ramy szkolne i się trochę rozwinąć i Magda Wilczyńska, tak, i Kamil Pysz, teraz już nawet nie wiem, kto się tam tym zajmuje wszystkim, ale no to ludzie zrobili masę dobrej roboty przy tym wszystkim i wiem, że grono uczestników, przynajmniej z tych edycji, które ja pamiętam, no to z roku na rok miało podnoszoną poprzeczkę i naprawdę mogło nieźle spędzić ten czas w ekonomiku.
4: Czy organizując te imprezy inspirowaliście się tą największą polską imprezą e-sportową?
7: Ja myślę, że jeżeli chodzi o uderzanie do tak wysokich nut, to niekoniecznie, aczkolwiek na pewno była tam delikatna inspiracja chociażby samymi pomysłami. Nam zależało głównie na tym, żeby taką imprezę zrealizować tutaj na naszym domowym podwórku, z której mogliby skorzystać przede wszystkim uczniowie naszych szczecińskich szkół. Zresztą cała ta pierwsza edycja została podpięta też pod jedną z takich nowych pseudo-olimpiad, które były organizowane, zwolnienie z teorii, to zresztą wciąż się dzieje. Właśnie polega na tym, żeby zorganizować jakiś taki społeczny event w swoim mieście i można było za to zdobyć, co prawda nie zwolnienie z zwykłej rekrutacji jakiejś uczelni, ale można było zdobyć certyfikaty, które gdzieś tam świadczyły o naszych zdolnościach menedżerskich. Zresztą z Marcelem byliśmy na ceremonii rozdania nagród tego typu w Warszawie właśnie w drugiej liceum. Była to też niezwykła przygoda i możliwość pojechania na taki event. Ale czy jak inspirowaliśmy się jakimiś wydarzeniami? Ja nie kojarzę. Może Marcel będzie miał coś do dodania, bo on tutaj jest bardziej taki związany ze sportem.
5: Na to jeździłem od kiedy pamiętam. Pod gimnazjum się pojawiłem na Poznań Game Arena. No i tam też były turnieje sportowe, tak? Ale na IEM-ie do dzisiaj nie byłem osobiście. No ale to jest niesamowita gałąź, która tak naprawdę rozwinęła się za naszego życia, tak? To moi rodzice byli zdziwieni, tak? A co dopiero dziadkowie, że można klikać w komputer i pieniądze z tego dają jakieś. I to jeszcze, a broń Boże, że to sportem nazwać, to już anomalia, którą nikt by nie uwierzył, jakby to usłyszał 20 lat temu. I ogólnie z grami komputerowymi, jak i z tą gałęzią rozrywki mam takie powinowactwo, że no to jest medium, które całkowicie rozwinęło się w Polsce za mojego życia, więc po prostu czuję się jakoś z nim skorelowany.
4: Jak wyglądała organizacja pierwszej edycji właśnie?
7: No, organizacja można powiedzieć, że była bardzo interesująca, ponieważ nie jestem pewien, czy cokolwiek szło nam zgodnie z planem, prócz tego, że byśmy zwolnili z ogromnej ilości zajęć lekcyjnych, co w czasach szkolnych, nie ukrywam, bardzo nam się podobało. No, ale tym ogromnym wyzwaniem, które stało przed nami, no było zorganizowanie budżetu na ten event, ponieważ jakby nie patrzeć, ludzie, którzy biorą udział w takich zawodach, no chcieliby, żeby można było też zdobyć coś fajnego, więc tutaj dużo kontaktów było trzeba pozbierać, a także no nieraz przejechaliśmy się na niektórych miejscach, że oczekiwaliśmy, że coś uda nam się ogarnąć, ale no niestety, no tak samo jedną chyba z takich najtrudniejszych wyzwań do pokonania było to, że trzeba było na salę gimnastyczną ekonomika dociągnąć internet o odpowiedniej wydajności. No i na pierwszym dniu chyba nie obeszło się też bez tego, że ten internet w pewnym momencie po prostu wywaliło, no i było bardzo dużo biegania, żeby to wszystko naprawić. A tak naprawdę pod względem takich wśród organizacji, no to znowu Marcelowi muszę przekazać, bo tutaj on bardzo dużo biegał, zwłaszcza, że był lokalny w Szczecinku.
5: Tak naprawdę to chyba sumptem pomocy ludzkiej to wszystko się udało, bo tak jak patrzę te 10 lat wstecz, tak, bo to już gdzieś tyle będzie, to po prostu na uśmiech i dobre serce masa osób nam pomogła, tak. Na pewno jedną z osób, które tak najbardziej pomogły, to Wiesław Markiewicz. Serdecznie pozdrawiam. Ale też organizacje tutaj turystyczne, tak, to Szlot wtedy pomagał, Sapik pomagał, zaplecze jakieś techniczne, tam pożyczaliśmy sprzęt. Tutaj też Radio SK też pomagało zresztą przy, nie pamiętam czy przy pierwszej, ale przy drugiej edycji na pewno tu byłem, żeby promować w ogóle wydarzenie, więc jakimś takim sumptem ludzi chyba zajaranych, że banda dzieciaków przyszła i chce coś robić. To jakaś pomoc ludzka nam uratowała, że tak powiem, zatki i udało się doprowadzić cały event do końca. Raczej chaotycznym sumptem to wszystko powstawało. Ja tak naprawdę nie wiem, jakim cudem to się udało teraz, jak tak o tym myślę. W sensie, po prostu banda dzieciaków biegała po mieście, pytała ludzi, czy im pomogą i ludzie pomagali. No, starostwo też dorzuciło pieniędzy, właśnie na te wspomniane przez Kacpra nagrody. Więc wiecie, jak 17-latek, który wtedy to organizował, usłyszy o tym, że budżet na nagrody tam przewyższył 10 tysięcy, a to jeszcze były czasy, gdzie te pieniądze inaczej trochę się liczyły, no to ja byłem w ogóle w szoku, że coś takiego się udało, tak? Że i każdy dołożył swoją cegiełkę, łącznie z panią dyrektor, która pozwoliła dwóm takim chłopakom na tak naprawdę zabawę, no tak naprawdę jak to dorosły człowiek mógł to wtedy oceniać, ale powstało, z tej zabawy powstało coś unikatowego na skalę Szczecinka.
7: Ja jeszcze można dodać, że tak naprawdę na pierwszej edycji byliśmy totalnie nieprzygotowani jako organizatorzy, ponieważ pierwsza edycja odbyła się praktycznie bez dobrze sformułowanego regulaminu. Coś, co przy drugiej edycji już dopilnowaliśmy, żeby było dopilnowane na tip-top. Mieliśmy jako organizatorzy właśnie takie problemy właśnie natury, że nie przewidzieliśmy, że ludzie mogą tak się zachować i trzeba to było uwzględnić w następnych edycjach. I też widać, że dużo wniosków zostało wyciągniętych i już następne edycje szły dużo gładziej. No ale też trzeba przyznać, że po prostu mieliśmy już ogromną rzeszę ludzi pomagających, bo jak przy pierwszej edycji była tak naprawdę nas tych głównych organizatorów czwórka plus kilka osób do pomocy, tak przy drugiej edycji chyba mieliśmy szczytowo 30 osób, które nam pomagały łącznie?
8: Tak, przy kolejnych już edycjach, tak jak chłopaki wspomnieli, to tych pomocników było znacznie więcej, no ale też trzeba sobie powiedzieć jasno, większość uczniów liczyła na to, że będą raz, że zwolnieni trochę z lekcji, a dwa inaczej też będą nauczyciele na nich patrzeć, że umiejąc zrobić coś więcej niż tylko uciekać z lekcji, czy jakkolwiek w nich przeszkadzać, że są w stanie dać coś więcej od siebie, chociażby na taki patetyczny cel, jakim jest promocja szkoły.
5: Niezależnie od tego, jeżeli jakakolwiek osoba z tej grupy pomagającej nas słucha, to ja chcę wam po prostu podziękować, bo zrobiliście kawał dobrej roboty, no i nie wymienię każdego z imienia i nazwiska, bo już tyle lat minęło, że sorry, nie spamiętam, ale... Szapoba.
4: Z jakimi przeszkodami spotykaliście się w pierwszych latach organizacji?
5: Chyba z moim chaosem przede wszystkim i masą pomysłów, które miały być i nie wypaliły. A później to jakoś poszło. Kacper mnie tutaj temperował na każdym kroku i mówił, że nie da się robić rzeczy, a moja wyobraźnia mówiła, a może jednak się uda. I najczęściej się nie udawało. Więc bym powiedział, no z takim przebiciem się do ludzi. Chyba to był największy problem, tak żeby w ogóle zacząć i gdzieś stworzyć ramy tego wszystkiego, no bo jak już wiemy, co tworzymy, no to łatwiej jest gdzieś to utemperować w pomysłach. Pierwsza edycja była taka, że trzeba było te ramy stworzyć, tak, więc jakoś to ugryźć temat od początku, gdzieś go zamknąć, tak, że jesteśmy w stanie, mamy takie możliwości, to jesteśmy w stanie dostarczyć, korzystajmy z tego, co mamy i lećmy. Nie wiem, komputery, które ledwo co uciągały grę, no to w pierwszej edycji były po prostu komputerami szkolnymi. Później tu już firma nam dostarczyła lepszy sprzęt na drugą edycję, no ale były to rzeczy, z którymi trzeba było się mierzyć. No już od drugiej edycji tak naprawdę było łatwiej, bo już mieliśmy jakiś schemat i z tego schematu mogliśmy czerpać, a tak jak dobrze wiemy, w kolejnych edycjach to po prostu cegiełka po cegiełce było dokładane i powstała ta edycja, która jest teraz, gdzie byli komentatorzy, sceny, neony, światła, szachermacher.
8: Ja bym bardziej odwrócił pytanie, z czym nie było problemów na pierwszych edycjach, bo na pewno nie można powiedzieć, że były problemy z pomysłowością, bo same problemy związane z realizacją takiego przedsięwzięcia w pierwszych dwóch, trzech edycjach to przysparzały się na każdym kroku, od momentu, gdy trzeba było znaleźć sprzęt, który uciągnie takie gry, jakie chcieliśmy mieć, poprzez realizację tego na sali gimnastycznej. Nawet taki prozaiczny przykład można sobie wyobrazić wykorzystaniem rzutnika na ścianie, gdzie jeszcze był jakiś wiecznik, który trzeba było zasłonić. Jak dobrze pamiętam, to chyba do tej pory jest zasłonięty. Jeszcze nikt nie zdjął tej plandeki, którą zawiesiliśmy chyba na trzeciej edycji, więc no to już będzie koło 8 lat? Tak, coś koło 8 lat już będzie, jak ta plandeka tam wisiała.
7: Tak, z takich wyzwań, które najbardziej mi się zapamiętały, to na pewno był to czas, bo brakowało nam zarówno czasu podczas organizacji już przed samym eventem, żeby wszystko dopiąć na ostatni guzik, ale na samym evencie. Pamiętam, że na pierwszej edycji mieliśmy opóźnienie chyba 8-godzinne pod względem pierwszego dnia turniejów. Myśleliśmy, że mecze nam się pozamykają w ciągu około 40 minut każdy, tam 5 minut przerwy i następny. No, rzeczywistość nas brutalnie zweryfikowała, ponieważ dzień mieliśmy skończyć o godzinie 15, skończyliśmy go chyba o godzinie 19. Następne edycje i następny dzień już staraliśmy się planować mniej odważnie. Całe szczęście mieliśmy trochę zapasu na ostatnim dniu, bo planowaliśmy go skończyć około 12, on ostatecznie skończył chyba około 15, więc jakimś cudem udało się to dopiąć. Z innych takich bardzo prozaicznych problemów to było to, że jednak sala gimnastyczna jest całkiem dobrze doświetlona, co niekoniecznie dobrze współgra z projektorami, o których wspominał Przemek. I chyba dzień przed turniejem szukaliśmy gorączkowo, w jaki sposób zasłonić wszystkie okna na sali gimnastycznej. Wiem, że na kolejnych edycjach już to było zrobione w miarę profesjonalnie, ale na pierwszych to były dosłownie jakieś losowe kartony poznajdywane w losowych miejscach, poprzeklejane taśmą do okien i o dziwo dawało to radę. Jeszcze to chyba jakąś czarną folią, którą Hubert chyba załatwił od siebie gdzieś tam z schowka gospodarczego w domu. To udało nam się tym czarnym streszem jakoś załatać, żeby to w miarę wyglądało i działało. Nie, też jakby ten projektor, o którym wspominał Przemek, to pamiętam, że chyba kombinowaliśmy pomoc Ospek wdy, żeby ten projektor tam w ogóle zawiesić i jakoś zaczepić go w takiej odległości, żeby dobrze wyświetlał wszystko, co znajdowało się na ekranie, więc no, była to technicznie duża przygoda.
8: Już o wysokościach mowa, to też musimy pamiętać, że jednak BHP bardzo hamuje pracę i trzeba by było też się zastanowić, jak pomimo braku posiadania jakiegoś rusztowania, czy nawet podnośnika, na tak wysokiej sali, jaką jednak ekonomik wówczas miał, ten stretch na tych oknach zawiesić. No i nie ukrywam, że no chyba już możemy to pójść po latach. No czasami trzeba było zająć czymś nauczycieli, żeby nie patrzyli, co my tutaj robimy.
4: Chłopaki, a co uważacie za swoje największe sukcesy w tamtym czasie?
5: Dowiezienie tego projektu do końca. To jest rzecz, którą ja do dzisiaj gdzieś się potrafię chwalić, że banda 16-17-latków była w stanie zrealizować wydarzenie chyba na 1000 osób z nagrodami, o których już wcześniej wspominałem. Nie paść po drodze, że gdzieś była ta motywacja, no bo przecież robiliśmy to dla idei, ale to jest też wiek, gdzie rzeczy się robi dla idei. I że to wszystko dowieźliśmy, tak? Pomimo braku snu, braku jakby środków takich organizacyjnych, o których teraz bym inaczej pomyślał, tak? Zrzucanie się z własnych pieniędzy na paliwo, żeby w ogóle móc się gdzieś przetransportować. I takie rzeczy, że chyba się nam po prostu chciało. I jakimś takim sposobem dowieźliśmy to wszystko do końca, więc to był największy sukces tego projektu, że udało się go dowieźć.
7: Ja myślę, że takim największym sukcesem dla nas jest też to, że ten event wciąż trwa, mimo że tak jakby my już jesteśmy poza Szczecinkiem od wielu, wielu lat, nie jesteśmy tak naprawdę tylko i wyłącznie od święta, to ekonomik i młodzież w ekonomiku wciąż ciągnie ten event i jakby jego legenda trwa, to jest cały czas coś, co się dzieje i nie umiera, mimo tego, że w ekonomiku zmieniła się dyrekcja, mimo tego, że tutaj w Polsce są różne zawirowania, to wszystko cały czas się dzieje, więc tak naprawdę udało nam się pozostawić coś, co mimo tego, że nas już tutaj lokalnie nie ma, to wciąż gdzieś jakieś takie nasze, powiedzmy, dziedzictwo wciąż się dzieje i z perspektywy lat jest naprawdę fajnie na to patrzeć, że cały czas jest to aktywne i cały czas są to nowi ludzie, więc ta nasza taka idea, żeby właśnie pobudzać młodzież do organizacji rzeczy z trochę własnej woli, do kombinowania poza schematami, które są utarte przez szkołę, że to wciąż się utrzymuje.
4: No właśnie, Wipe'a przyjęło już kolejne pokolenie. Czy macie dla nich jakieś rady?
8: Słuchajcie się starszych. To na pewno.
5: Ja powiem, nie słuchajcie się starszych, bo gdybym słuchał, to nic by nie powstało takiego. Cierpliwości. Cierpliwości życzę. To jest chyba rada, żeby się gdzieś nie poddawać po drodze. Korzystajcie z doświadczenia ludzi, nawiązując do tego, co Przemek powiedział, bo ułatwi wam to życie. My też korzystaliśmy z doświadczenia Pawła Kwietnia, który prowadził w tamtym momencie Szczecinek Games. Zajmował się takimi organizacją takich turniei, więc on też nam podpowiedział, jak coś zorganizować, jakich narzędzi użyć, tak? Bo tam było narzędzie, które nam rozpisywało mecze za nas. nas, więc można było sobie dużo rzeczy ułatwić tym sposobem, że właśnie ktoś nam podpowiedział, jak, od czego zacząć tak naprawdę. Jeszcze jakieś porady?
7: Ja bym powiedział, że przede wszystkim nie bójcie się, że coś pójdzie nie tak, że coś się nie uda, bo z naszych doświadczeń, zwłaszcza z pierwszych edycji, to mimo tego, że naprawdę dużo rzeczy było na taśmę i ślinę, żeby jakkolwiek działała, to koniec końców wszystko się udało, więc tak naprawdę grunt, żeby się nie poddawać i mimo wszystko iść cały czas w kierunku celu i ostatecznie jakimś sposobem wszystkie problemy uda się rozwiązać, może nie tak, jakbyśmy chcieli, może nie tak idealnie, jak sobie wymarzyliśmy, ale ostatecznie tak wyjdzie coś fajnego i naprawdę większość problemów da się pokonać, zwłaszcza jeżeli jest nas dużo i mamy wsparcie w kolegach, koleżankach. Do nas też się zawsze można odezwać, my zawsze chętnie posłużymy radą, nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie tutaj pomóc na miejscu.
4: Zamierzacie się pojawić na tegorocznej edycji Wipe'a?
5: Ja bym bardzo chciał, ale nie wiem, jak życie mi się ułoży, bo ostatnio jestem cały czas zajęty pracą i niekoniecznie mogę sobie wpisać przyjazd do Szczecinka w grafik, tak żeby hobbystycznie. Na poprzednich edycjach starałem się pojawiać co roku i tak sobie planować grafik.
8: Z tego co wiem, to mój identyfikator już się drukuje, więc no ja na pewno będę.
7: Ja będę musiał sprawdzić, ale niestety tak jak Marcel, z biegiem lat nasza zależność od pracy, gdzieś tam domu, który gdzieś tam stworzyliśmy, jest coraz większa i coraz ciężej jest się urwać, zwłaszcza w środku tygodnia na wyjazd, w moim wypadku 180 km z Gdańska do Szczecinka, ale na pewno będzie to coś, co będę chciał przynajmniej zobaczyć, czy będę w stanie, ale myślę, że na pewno będę się chciał pojawić i mam nadzieję też, że uda się zebrać większość ekipy, która budowała gdzieś ten turniej przez wszystkie lata, no bo na tą jubileuszową edycję fajnie było naprawdę się pojawić.
4: Chłopaki, dzięki wielkie za tę rozmowę i bardzo wam dziękuję za to, że w ogóle zapoczątkowaliście tą piękną imprezę.
5: Nie wiem, jak to mam podsumować. No my też dziękujemy, że komuś się chciało kontynuować to, co my zaczęliśmy i naprawdę masa pozytywnych osób mogła, mam nadzieję, jakoś rozwinąć skrzydła, wyjść poza ramy szkolne i niech kolejne pokolenie korzysta z tego, że jest taka impreza w Polsce, bo jest to coś unikatowego na skalę naszego kraju, żeby dzieciaki zmobilizowane po części chęcią wyjścia z lekcji, no nie oszukujmy się, ale też jakąś pasją do gier komputerowych i potrzebą samorealizacji organizowały coś takiego, bo najczęściej robią to po prostu ludzie dorośli. Chociaż z tego, co kojarzę, to jest tam osoba, która tym jakby steruje ze strony nauczycielskiej teraz.
8: Chciał pozdrowić Marcina Bocisa, który obecnie gdzieś tam się kręci przy tej imprezie. No i jeżeli miałbym to podsumować, uczniowie nie powinni myśleć o tej imprezie jako taki czynnik do zwolnienia się z lekcji, bo tak jak gdzieś ja na swojej ścieżce kariery się musiałem zetrzeć z rozmowami rekrutacyjnymi i miałem tego Wipe'a wpisanego w CV, to parę razy dostałem pytanie o tą imprezę i za każdym razem osoby, nawet nie tyle z HR-ów, tylko osoby techniczne były wręcz w szoku, że coś takiego można było stworzyć w tak małym mieście, jakim jest Szczecinek i na taką skalę, jaką to jest teraz.
7: Ja chciałbym podziękować tutaj za zaproszenie i podziękować przede wszystkim osobom, które umożliwiły nam organizowanie tego wydarzenia przede wszystkim na początku.
3: SK Szczecinek.
1: To już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Łochowska, bardzo wam dziękuję i do usłyszenia.
3: SK Szczecinek News.
1: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Łachowska. Dzisiaj usłyszycie rozmowę z wyjątkowym mieszkańcem Szczecinka, Łukaszem Kleinem. Łukasz podjął karkołomną próbę zdobycia najwyższego szczytu obu Ameryk, Aconcagua. Próba była nieudana, natomiast było bardzo blisko. Łukasz bardzo chciał wnieść flagę Szczecinka na ten szczyt. Po zakończonej wyprawie Łukasz odwiedził nasze studio i porozmawialiśmy o trudnościach, z jakimi zmierzą się fani gór. Łukasz, ty podjąłeś próbę zdobycia Aconcagua i chciałeś na tym szczycie postawić flagę Szczecinka, ale ty chyba ze Szczecinka nie pochodzisz.
9: Pochodzę ze Szczecinka, tylko mój tata pochodził z Wrocławia.
1: Tak. Urodziłeś się tutaj?
9: Tak, urodziłem się w Szczecinku, tak więc jestem ze Szczecinka.
1: Czy bycie dla ciebie mieszkańcem Szczecinka jest powodem do dumy?
9: Bardzo. Tym bardziej, jak czytałem ostatnio komentarz jednej osoby, która napisała mi, że mimo, że się utożsamiam się z miastem Szczecinek, to mam jakąś złą flagę. Tylko ta flaga Szczecinka to jest, powiem, trochę dłuższa dłuższa historia, bo ją dostałem od kogoś z mocnym przesłaniem i co by się nie działo, zawsze będę ją zabierał ze sobą, nawet na te mniejsze szczyty, ale moim celem jest tą flagę wnieść na 8 tysięcy i ją oddać po prostu na Orkiestrę Świątecznej Pomocy, na licytację, żeby ktoś wiedział, ile to pracy kosztowało i wyrzeczeń na to, żeby zdobyć kolejne szczyty.
1: Czyli wspinasz się tak naprawdę w szczytnym celu.
9: Ciężko mi powiedzieć, czy w szczytnym celu, po prostu bo w górach przede wszystkim szukam wolności. Góry są postrzegane jako mistyczne, które są łącznikiem między ziemią a niebem i będąc w górach, jej surowością natury, ciszą, niedostępnością, pogłębiam się w kontemplacji. I dzięki temu jestem w stanie przesuwać swoje granice i swoje słabości. Tak jak też powiedział kiedyś Krzysztof Wielicki, w górach jest element rywalizacji, ale elementem rywalizacji z własnymi celami, a nie z przeciwnikiem.
1: Piękne słowa. Łukasz, ja chciałam poprowadzić troszeczkę tę rozmowę tak, żeby zacząć od samego początku. Jak się zaczęła w ogóle twoja zajawka na góry? No bo skoro jesteś człowiekiem z zachodniego Pomorza, no to gdzieś ta zajawka musiała się u ciebie pojawić. Pamiętasz ten moment, kiedy zakochałeś się w górach?
9: Wiesz co, tak jak powiedziałem na początku, że to jest miłość na odległość, bo mam bliżej morza niż gór. Ale tak naprawdę góry pokochałem dużo wcześniej. Jak w ogóle kiedyś chodziłem po górach i nawet czasami z dyżuru z karetki wsiadałem rano, jechałem, zrobiłem jakiś tam szlak, załóżmy na śnieżne kotły, wracałem i naładowałem po prostu energię. Ale tak naprawdę punktem kulminacyjnym, kiedyś tak myślałem, że książki mi pomogły. Ale z perspektywy czasu uważam to, że miałem w pewnym okresie swojego życia bardzo trudne problemy. Pamiętam, jak kolega mi z pracy powiedział, Niemiec, jedzie ze mną na Mont Blanc? Ja dużo nie myśląc mówię, okej, jadę. Teraz z perspektywy czasu nie mam pojęcia, jak ja to zrobiłem. Po prostu byłem nieprzygotowany, nie miałem wiedzy, nie miałem ciuchów. W ogóle, jak ja sobie to przypomnę, to bym powiedział, że jestem wariat w pozytywnym znaczeniu, że ja to zrobiłem, ale udało się. I to tak naprawdę te góry w tym trudnym moim okresie życia pomogły mi przetrwać, bo życie nie jest usłane płatkami róż. Potrafią się pojawić kolce, które te rany ranią i to od nas zależy, czy my te rany zagoimy, czy pozwolimy, żeby je wykrwawiły. Bo tak jak na przykład teraz, większość, co mnie zna, albo teraz słuchacze mnie słuchają, to skupiają się na tym punkcie wspinaczkowym, że trzeba zdobyć ten szczyt. Ale dla mnie najważniejszym tym momentem tej całej wyprawy był odcinek z Konfluencji 3400 na 4300, gdzie masz 18 km, 8 godzin marszu, po prawej piękne góry, po lewej piękne góry, w oddali widzisz ten szczyt, który chcesz osiągnąć i to słońce palące i to cisza. Tak jak teraz, piękne studio wygłuszone i w tej ciszy, tam jak idę przez te załóżmy 9 godzin, przechodzi mnóstwo myśli. I to w tym czasie dla mnie zabieram przede wszystkim oprócz flagi Szczecinka, swoje bolączki, tęsknotę, problemy, z jakimi borykałem się w ostatnim czasie, z celem, którym idę oraz z nowym projektem. I to jest ten czas dla mnie najważniejszy, kiedy idę, żebym sobie wszystko poukładał w głowie. Bo chciałbym, żeby właśnie wchodząc na szczyt, żeby te trybyki zazębiły, abym wszedł z głową czystą. Bo jeśli z tą głową nie wejdę czystą, nawet jakby się nie udało zdobyć tego szczytu, to bym się załamał. A tak mimo to wszedłem na te 6,5 tysiąca, ale byłem dumny, bo wiem, ile to kosztowało mnie pracy, wyrzeczeń, potu i wróciłem do Szczecinka, gdzie mam siłę walczyć z trudnościami życia, że życie rzuca ci pod nogi kłody i jestem w stanie z nimi walczyć.
1: Zastanawiam się teraz właśnie, jak opowiadasz o tym, bo to jest taka ścieżka właśnie nie tylko po takim szlaku górskim, ale chyba też taka metaforyczna i duchowa ścieżka, którą pokonujesz podczas swoich wypraw.
9: To prawda, bo góry są mistyczne. Jeśli ktoś nie był w górach, albo ktoś był w górach, to wie, że ta cisza i ta natura sprzyja ci po prostu, żeby sobie wszystko poukładać. Mimo to, że tam jest zmęczenie, walka z różnymi czynnikami, ale jak już osiągniesz ten cel, ten szczyt i zejdziesz szczęśliwie, to jesteś pełny energii. Ale ta energia nie przychodzi, jak każdy sobie myśli, od razu. To przychodzi na przykład po tygodniu, po dwóch. Jak to wszystko ochłonie, to zmęczenie minie i wtedy wiesz, co zrobiłeś, bo przeważnie mało kto, załóżmy ze Szczecinka, wchodzi na 6,5 tysiąca. Przeważnie wchodzimy na przykład na Śnieżkę, na Rysy, na inne góry, a tu jednak mówimy o tych górach wysokich, gdzie uważam, że to jest naprawdę inne góry i inne przygotowanie.
1: No właśnie, tak jak wspomniałeś, większość ludzi tutaj od nas z regionu wspina się na polskie szczyty. Czym dla ciebie różnią się polskie szczyty od tych poza granicami, poza wysokością i poza klimatem? Czym one się mogą według ciebie różnić?
9: Ja oczywiście mówię tu o swoich przemyśleniach. Tak. Po prostu łamiesz swoją kolejną barierę. Tak samo jak ja poszedłem na Mont Blanc na 4800, to drugim moim etapem było przekroczyć tą barierę 5000. I tym się przede wszystkim sugerowałem, bo to dawało mi więcej takiej motywacji do pracy i przełamywać swoje te trudności i słabości, że postawiłem ten cel i po prostu chciałem go zrealizować. Tak samo było, jak teraz na Ankę wchodziłem, to chciałem pokonać tą barierę 6000. I następnym kolejnym etapem będzie coś coś innego, gdzie już tam się zaczynają inne elementy, które pozwalają mi się przygotować. I po prostu jest chyba ta niedostępność, bo przeciętny Kowalski, załóżmy, to skupiamy się na tych mniejszych górach, a jednak to wchodzenie na wyższe szczyty to przede wszystkim inne treningi, inna dieta, przygotowania, sprzęt i przede wszystkim ludzie. Tak jak ostatnio mi kolega, co byłem z nim teraz w Argentynie, powiedział, że nie jest najważniejszy szczyt. Najważniejsze są ludzie, którzy są z tobą, bo oni po prostu w trudnych momentach potrafią ci pomóc i w tych słabszych momentach ty ich wspierasz, albo oni ciebie wspierają i to pozwala nam jako zespół przełamywać kolejne jakieś słabości, bo jako zespół jesteśmy bardziej silniejsi niż w pojedynkę, bo indywidualistów w górach nie ma, bo indywidualiści źle kończą.
1: Wspomniałeś już troszeczkę o swoich przygotowaniach, no bo to samo pokonywanie kolejnych szczytów, przełamywanie kolejnych barier, trzeba być na to jednak przygotowanym. Jak ty się przygotowywałeś do ostatniego ataku na Aconcagua?
9: Dobrze, że powiedziałeś na tą górę, bo na Mont Blanc to w ogóle byłem nieprzygotowany, to jest w ogóle hit był, ale tak, ogólnie jak wróciłem z Gruzji, załóżmy w sobotę wróciłem, w niedzielę ogólnie poleciliśmy z pracy na powódź, to w ogóle ta radość tej zdobycia tego szczytu w ogóle poszła na drugi plan, były ważniejsze rzeczy. Miesiąc sobie dałem po prostu przerwy, współpracowałem z Formą na Szczyt, którzy przygotowują ludzi na to, żeby wspinać się na wysokie góry. I oni miałem swojego trenera indywidualnego, który mnie przez 3 miesiące prowadził. Pracowaliśmy na to, żeby budować bazę, wydolność, rozpisywał mi treningi biegowe, podbiegi, schody i różne rzeczy. I przez te 3 miesiące on był takim moim, powiem, aniołem, który monitorował moje zmagania. I po tym, jak to się skończyło, dało radę mi to, żebym pracował po prostu na tym. Miałem swoją podstawę i przez te kolejne miesiące to podtrzymywałem. Były różne momenty, były kryzysowe, i które miały duży wpływ na to, czy w ogóle polecę. Ale także tu Szumi, który mnie namówił na zrobienie korony półmaratonów. Tak więc udało mi się zrobić koronę jeszcze półmaratonu, które pozwoliło mi to jako wydolnościowo przygotować jeszcze do tej wyprawy. Plus to przygotowywanie to przede wszystkim też jedzenie, bieganie, siłownia, po pracy, gdzie czasami miałem tego dosyć, ale jak zrobiłem ten trening, to mówię, wow, udało się. Mimo to, że byłem zmęczony.
1: A ekwipunkowo, jak powinien być przygotowany człowiek, który chciałby zdobyć Aconcagua?
9: Przede wszystkim to nie jest tani sport. I to myślę, że to każdy powie, kto chodzi po górach wysokich. Nawet powiem buty wysokogórskie, które kosztują około 2600. Śpiwór, który też nie jest tani. Plus odzież termiczna, spodnie trekkingowe, spodnie puchowe, kurtka puchowa, inne rzeczy, które naprawdę łączą się w całość, gdzie tę całość wychodziło około 30 kg, jeśli chodzi o mój plecak. Plus jedzenie. Ja jedzenia miałem prawie 12 kg. Myślę, że jest tych rzeczy tyle, które pozwalają ci na to, żeby wejść bezpiecznie na tą górę. Był taki przypadek, gdzie byliśmy w Plaza de Mulas, tam było dwóch chłopaków z Francji, gdzie sprzętu nie mieli dobrego, bo mieli buty nieprzystosowane do niskich temperatur i on po prostu sobie odmroził palec, nie? I już nie atakował dalej, bo już po prostu zdrowie mu nie pozwoliło na to, żeby wejść dalej. Dlatego sprzęt jest ważny, który pozwala ci na to, żeby zachować jakąś termikę, żeby bezpiecznie sobie wejść i zejść. Oczywiście też były takie przypadki, gdzie my tam byliśmy na 6000, to trzeba było się dogrzewać takimi ogrzewaczami do rąk czy do stóp, bo temperatura była odczuwalna tam poniżej 20 stopni.
1: Prawie jak w Szczecinku w ostatnich tygodniach.
9: Prawie jak w Szczecinku, plus jeszcze spanie w namiocie. Pełny komfort.
1: No to teraz załóżmy, że już jesteś przygotowany fizycznie, jesteś przygotowany ekwipunkowo, lecisz do Argentyny. Jak wygląda ta trasa, którą pokonałeś?
9: Wiesz co, to lepiej może powiedzieć, bo był taki element, który naprawdę mógł spowodować to, że bym nie poleciał. Tydzień wcześniej, miałem tam zaliczenie z WF-u, pogłębiła mi się kontuzja pleców. Nie mogłem wstać. I tu rehabilitanci stanęli na wysokości zadania, plus jeszcze leki, zastrzyk w kręgosłup i byłem święcie przekonany, że nie polecę. Ale jakoś to wszystko się fajnie poukładało i udało się. I mówię, dobra, lecimy, nie? Czekam na pociąg. Super, pociąg jest. Jedziemy. pociąg się zepsuł. Mówię, nie wierzę, nie? I gdzie pociąg miał czekać w Poznaniu, żeby dojechać na lotnisko do Warszawy, nie poczekał. Tak więc 2 godziny opóźnienia, tamten nie poczekał, mówię, nie polecę, nie? Jakoś się udało, że dojechałem do tej Warszawy, dzwonię do kumfla, z którym byłem, pytam się, gdzie jesteś? Słuchaj, jestem na SAS Karambol, nie mogę dojechać do lotniska, nie wiem, co robić. Ja mówię, wszystko mówi to, żebym nie jechał.
1: Wszystkie kary na ciebie.
9: Tak, mówię, nie wierzę, nie? Ale dobra, udało się, polecieliśmy i już byliśmy na miejscu w Mendozie. To mieliśmy takie 2 dni odpoczynku, że można było wszystko sobie przygotować, popakować plecaki, które były wnoszone przez osoby lub przez te konie i część plecaka, który ja brałem ze sobą, żeby tam mieć poukładane. I po tych 2 dniach to właśnie pojechaliśmy do parku, gdzie tam podpisywałeś wszystkie dokumenty. Później ten pierwszy odcinek właśnie z parku do konferencji to było na 3400 weszliśmy. Tam spędziliśmy Sylwestra. Ciekawy Sylwester, piękne widoki. I później robiliśmy aklimatyzację, bo jest taka zasada, że wchodzisz za dnia wyżej, a w nocy śpisz niżej. To tam spędziliśmy 2 dni. Później właśnie z konferencji, to co opowiadałem na samym początku, to do Plaza de Mulas to szliśmy 9 godzin w tym pięknym, palącym słońcu, gdzie też zrobiłem błąd, bo ubrałem się elegancko. Wszystko zakryłem. Głowa, uszy, kremów, tysiące. A zapomniałem posmarować dłoni. I dłonie popaliłem tak, że musiałem smarować i później miałem problemy z dłońmi, ale to każda wyprawa czegoś uczy i mam nadzieję, że na przyszły rok, jak będę realizował kolejny projekt, to już nie zapomnę o rękach. I tam właśnie w Plaza de Mulas to było właśnie takie, my się śmieliśmy, że to jest takie miasteczko, gdzie tam jest bardzo dużo namiotów, gdzie tam też nam przygotowywali jedzenia. Miałeś swój namiot, gdzie tam go rozbijałeś i przez te parę dni po prostu robiliśmy aklimatyzację. Po prostu wchodziliśmy na 500, zeszliśmy, później dzień odpoczynku. Jeśli była możliwość, to regenerowałeś się, żeby ten odpoczynek naprawdę był adekwatny, to trzeba dużo spać. Ale to jeśli jest temperatura niska i śpisz w tym namiocie i to czasami naprawdę jest trudno, tak więc czasami mówię, Boże, trzeba by jechać do Grecji. Ale ogólnie to właśnie takie elementy, które tam były, to sprzyjały nam do tego, żeby się zregenerować. Nawet jak graliśmy w 1000, to się śmieliśmy, że jak ktoś wygra i ktoś przegra, to stawia prysznic, bo prysznic kosztował chyba za 7 minut chyba $30. Tak więc śmieliśmy się, że gramy o prysznic, bo tego najbardziej nam brakowało. I później była kolejna aklimatyzacja. Wchodziliśmy na C1 i C2 na obozowisko tego samego dnia, czyli weszliśmy na 5.50, później na 5.600 i tego samego dnia zeszliśmy do Plaza de Mulas, czyli na te 4.700 i wszystko było pięknie. Naprawdę, piękne słońce, piękna pogoda. Widzisz ten szczyt, który masz osiągnąć za parę dni. Idziemy spać, rano się budzę, otwieram w nocy namiot. Mówię, co jest? I ten śnieg mi wpadł, przecież mówię, śniegu nie było. I pogoda tak się zmieniła, że jak wyszedłem z namiotu, to nie poznałem namiotu, bo namiot był cały zasypany. Było śniegu po kolana i wtedy zastanawiałem się, czy ten projekt w ogóle się uda. Czy w ogóle wyjdziemy z tego Plaza de Mulas te 4700. Tu spędziliśmy wtedy 2 dni, bo nie dało rady w ogóle iść i droga nie była, nie można było w ogóle przejść. I tu właśnie już się rodziło pytanie, czy to jest sens iść dalej, mimo że warunki pogodowe są bardzo trudne, czy wycofać się. Ale Polacy są ambitni. Tak więc poczekaliśmy te jeszcze 2 dni. Weszliśmy na C1, czyli na 5.50. Tam spędziliśmy noc. Później weszliśmy na C2, czyli na 5.600. Tam też spędziliśmy jedną noc. I właśnie z C2 weszliśmy na 6.000, niecałe. Tam spędziliśmy noc i o 2 wyszliśmy w góry i udało się dojść do 6.500. Ja myślę, że jakbyśmy weszli nawet na ten trawers, który był, to po prostu może byśmy nie wrócili. I tu chyba doświadczenie przewodnika też i nasze to, że się pogodziliśmy z tym, że nie chcieliśmy na hura wchodzić, bo było wiele też takich czynników, tak jak nasz kolega, jak wchodziliśmy na 500, dostał obrzęku płuc i poleciał śmigłowcem do szpitala z naszej ekipy, a 3 dni wcześniej, na 6.500 jeden uczestnik dostał zawału i zmarł. I wtedy zapala się czerwona lampka, czy to jest warto ryzykować, czy lepiej nie poczekać. Ale za chwilę przychodzi ta myśl: Łukasz, jesteś po to, żeby spróbować. Jeśli coś będzie nie tak, po prostu robimy stop i wracamy. I tak jestem z siebie dumny, że udało wejść na 6,5 tysiąca z tą flagą Szczecinka.
1: A co było dla ciebie najtrudniejsze podczas tej wyprawy? Właśnie to pogodzenie się z tym, że jednak ten szczyt pozostał przez ciebie niezdobyty, czy ta droga, którą pokonywałeś?
9: Tęsknota za domem.
1: Jednak Szczecinek wygrywa.
9: Tak, i powiem ci, miałem kryzys na 5600, bo już był to chyba 14 dzień. Jednak za tym domem i za tym swoimi przyjaciółmi po prostu tęsknisz. I to wiadomo, że to była ograniczona komunikacja, ale czasami jak otwierałem plecak, widzę, ktoś tam napisane było miłe słowa, to naprawdę dawało kopa. I też na przykład jak ktoś napisał SMS-a, że jesteś kozakiem, do przodu, jesteśmy z tobą. I to naprawdę dużo mi pomogło, żeby właśnie w tych trudnych momentach, kiedy kryzysowych miałem, takich emocjonalnie w sumie, to budujące było. Naprawdę, że jednak wiele osób wierzyło w mój sukces i w sukces i w ten projekt. Oczywiście, jak wróciłem do Szczecinka, to są takie osoby, które tą radość mi zabrały. Ale one mnie po prostu zmotywowały do tego, do większej pracy nad sobą. I co było też dla mnie najtrudniejszym elementem, to ci powiem, że to było z kumplem, którym byłem w Gruzji. Bardzo dobrze mi się z nim współpracowało i z nim teraz ja go w sumie namówiłem na tą wyprawę. Trudniej było mi namówić jego żony, żeby go puściła, ale powiem ci, bardzo fajnie się współgraliśmy. I przed samym wyjściem na atak szczytowy, czy tam wchodziliśmy na C1, C2, C3, to godzinę przed tym strzeliły mu plecy. I widziałem jego dramat, gdzie on to przeżywał. Widziałem faceta, który leciały mu łzy po policzku, ale widziałem jego walkę do końca. Oczywiście, ile mogłem, temu jemu pomogłem, ale największą robotę to on zrobił. I on widział mój dramat i on mnie wspierał i widziałem jego dramat, gdzie naprawdę z całych sił próbował osiągnąć ten cel.
1: Wspomniałeś już trochę o tęsknocie za domem, a ja chciałabym cię zapytać właśnie o to, jak twoi bliscy, twoja rodzina, twoi przyjaciele zareagowali w ogóle na twoją zajawkę i na to, że chcesz się porwać właśnie na tak wysoki szczyt.
9: Obiecałem im, że już więcej nie będę wchodził na wyższe szczyty, tak więc muszę teraz powiedzieć, przepraszam, kolejny projekt się szykuje.
1: Przepraszam, skłamałem.
9: Dokładnie, troszkę skłamałem, ale to chyba jest adrenalina, że po prostu jak osiągniesz jeden szczyt, nawet który nie wyszedł, już masz cel na następny. Wiesz co, ja zawsze porównuję ludzi, tych, którzy tą pasję rozumieją i tych, którzy tej pasji nigdy nie zrozumieją i nigdy ich nie namówisz. Oczywiście, moi bliscy przede wszystkim się bali. I bali się to, że pogłębiła mi się ta kontuzja, miałem problem ze zdrowiem, bali się, żebym mądrze podejmował decyzje, ale tak naprawdę, żeby ten projekt wyszedł, to bez wsparcia nie osiągniesz nic. I to oni mnie tak naprawdę pomogli przełamywać te trudności i oni mnie motywowali. I wiem, że teraz jak dowiadują się, że jest kolejny cel, krzywo się na mnie będą patrzeć, ale wiem, że oni mimo to pomogą mi osiągnąć kolejny cel i zaakceptują to. Bo bez nich to ten projekt by się nie udał. Nie ma indywidualistów w górach. Musisz mieć wsparcie u swoich bliskich osób.
1: A czego cię nauczyła ta wyprawa?
9: Pokory.
1: Pokory wobec siebie.
9: Siebie przede wszystkim, ale także też do ludzi. Bo gdzie uważałem, że wszyscy będą mi kibicować, pokazało mi to, że potrafią mi zabrać tą całą radość z tego, co osiągnąłem. Bo ja uważam, że i tak dużo osiągnąłem, 6,5 tysiąca, gdzie 4 lata bym w życiu nie pomyślał, że wejdę na 6,5 tysiąca. Ale te osoby po prostu mnie motywują do dalszej pracy i do tego, żeby przełamywać kolejne bariery.
1: No właśnie, już tak opowiadasz o tym swoim kolejnym projekcie. Możesz zdradzić nam, uchylić rąbka tajemnicy. Co
9: powiem
1: planujesz?
9: Tak, na pewno mnie, powiem tak brzydko, kręci Matterhorn. Ja bym to chciał zrobić. On jest 4400, ale on jest bardzo trudny, jak dla mnie oczywiście, technicznie. I drugą wisienką na torcie, to bym chciał złamać tą barierę 7000, ale nie chciałbym teraz mówić, bo chciałbym chyba to zrobić trochę w ciszy, bo trochę mnie zaskoczył ten szum medialny wokół mojej osoby, bo nie jest medialny. Mam swój cel, który chciałbym to zrobić po prostu po cichu i w ciszy to zrobić i jak się uda po prostu to nagłośnić, ale ten cel, który jest zaplanowany za parę lat, może troszkę mniej, ten 8000, jest w zasięgu ręki, bo kiedyś bym nie pomyślał nawet o tym, bo bym powiedział, że to są bardzo kolosalne pieniądze, bo to około wychodzi 50 tysięcy dolarów za 45 dni wyprawy, ale jest do osiągnięcia. I myślę, że wtedy, jak to zrobię, te 8000, to wtedy mogę powiedzieć, kończymy.
1: No to w takim razie słowem końca, Czy są jakieś słowa, które ciebie najbardziej motywują, które chciałbyś przekazać naszym słuchaczom, które mogłyby czasami dodać komuś otuchy albo zmotywować do tego, żeby iść dalej?
9: Nic nas w życiu nie ogranicza. Jeśli coś nas ogranicza, to my sami to sobie narzucamy. I wierzmy w swoje plany i cele, bo one są w zasięgu ręki. I wszystkim życzę takiej miłości do góry, taką jaką ja mam, bo ta miłość potrafi się odwdzięczyć. I wierzmy i miejmy jakieś cele na swoją przyszłość, bo tak naprawdę one, te cele motywują nas do cięższej pracy, do tego, żeby przełamywać kolejne jakieś bariery.
3: SK Szczecinek.
1: A w tej części będziecie mogli posłuchać mojej rozmowy z Zofią Pilich, autorką 10 scenek z Gryfem i Jesiotrem, naszych symboli, które stoją rozproszone po całej przestrzeni naszego pięknego miasta. Można je podziwiać, można ich wyszukiwać w mieście. Takie najbardziej charakterystyczne to są chyba Gryfy i Jesiotry przy plaży miejskiej, Gryfy i Jesiotry przy zamku w Szczecinku, no i niedaleko Osiru, tam gdzie rozpoczyna się trasa biegu szczecińskiego Park Run. Zofia Pilich jest autorką, rzeźbiarką pochodzącą ze Szczecinka. Odwiedziła nasze studio i porozmawialiśmy sobie o całym procesie, jak te figurki powstawały.
4: Gryf i Jesiotr, czym dla pani są?
10: Gryf i Jesiotr, teraz wydaje mi się, że jest to nie tylko zadanie, które wykonałam, z którego jestem w sumie bardzo zadowolona i dumna, ale to już chyba jakaś oddana część mnie w przestrzeń, w eter, ale tak mają twórcy. To znaczy, tak mi się wydaje. Zawsze jak coś robię, to robię tak, żeby mi się najbardziej podobało, możliwie jak najbardziej, ale dużo też odczuwam różnych emocji podczas tworzenia i to, jaki to ma finalnie kształt, to jest obraz całego procesu i ja wiem, jak to wygląda intelektualnego, pracy fizycznej właśnie i pracy umysłowej. Stworzenie szkicu to był początek, ale później na podstawie szkiców powstają konstrukcje do prac, następnie prace w materiale miękkim, w masie plastycznej. Później ściągam negatywy silikonowo-gipsowe z tej masy plastycznej. Następnie wlewam wosk do tych negatywów. Na koniec wykonuję odlew w brązie i na zupełny koniec obróbkę końcową, cyzelowanie. Także proces jest bardzo złożony, a projektowanie do przestrzeni publicznej jest wyjątkowo

0: Było poważnym wyzwaniem, zadaniem, bo bardzo wiele czynników wpływa na to, jak ta praca się komponuje z przestrzenią zastaną, jak działa w przestrzeni. Muszę myśleć o tym, kto jest odbiorcą tej pracy i jakie będzie miała znaczenie w przestrzeni. Starałam się, tworząc Gryfy i Jesiotry, robić je trochę w konwencji komiksu. Inspirowałam się animacjami, też bajkami znanymi mi z dzieciństwa. Bajkami takimi jak radziecka bajka Wilki Zając, albo czeskie bajki, na przykład bajki z Muchu i Paproci. I to były takie moje inspiracje świadome, uświadomione. Poza tym sięgałam jeszcze do książek Janosza, bardziej tak wspominałam sobie książki Janosza o Misiu i Tygrysku i była taka seria Ach, jak cudowna jest Panama i w tej serii Miś i Tygrysek podróżując po Panamie są dla siebie najlepszymi przyjaciółmi, towarzyszami podróży i trochę w takiej konwencji chciałam utrzymać właśnie Gryfa i Jesiotra, żeby byli takimi dobrymi kumplami, towarzyszami podróży, żeby dzielili ze sobą fajne momenty, mieli przygody w Szczecinku.
1: No właśnie, pani ze Szczecinka osobiście nie pochodzi, ale pani swoje historie i anegdoty związane ze Szczecinkiem ma.
0: Moja rodzina, moja mama pochodzi ze Szczecinka, mam w Szczecinku dziadków, mam rodzinę. Jestem związana ze Szczecinkiem, spędzałam tu właściwie każde wakacje jako dziecko i przeżywałam sama bardzo fajne przygody z moim rodzeństwem, z kuzynką. Szczecinek jest wspaniałym miejscem i do zabaw, i do odpoczynku, i w ogóle do życia, mam wrażenie. Ale tak, jako dziecko wspominam, mam piękne wspomnienia ze Szczecinka i tak bardzo sentymentalnie postrzegam Szczecinek, lubię do niego wracać i robię to całkiem często.
1: A takie ulubione pani wspomnienie związane ze Szczecinkiem, które mogłaby się pani z nami podzielić?
0: Ja chyba byłam zawsze takim stworem wodnym, więc to jezioro mnie przyciągało i bardzo lubię jezioro, bardzo lubię pływać. Dodatkowo w Szczecinku jest tak wspaniale i pięknie, że Trzesiecko okala Szczecinek albo Szczecinek okala Trzesiecko. To sąsiedztwo jest absolutnie magiczne, że to jest tak, że ja jestem w mieście, ale jestem też w jeziorze, prawie że. Trochę mi tego brakuje na Mazowszu, ja mieszkam w Warszawie i brakuje mi wód. Brakuje mi wód, brakuje mi jezior. Także chyba te takie naturalne warunki, przepiękne przyrody są dla mnie najfajniejsze w Szczecinku. Ale poza tym też architektura piękna, poniemiecka. Bardzo dużo jest wydarzeń w Szczecinku, które też się odbywają i też mnie interesują. Ja jestem takim człowiekiem, który lubi wiedzieć, co się dzieje w świecie i w świecie sztuki szeroko pojętej. Więc jeśli jest Materia Fest, albo jeśli jest jakiś koncert w Szczecinku, to wszystko fajnie działa i fajnie, że Szczecinek jest taki, no, taki aktywny, że tyle się dzieje. Bardzo mi się to podoba.
1: Czy to był pani pierwszy projekt do przestrzeni publicznej?
0: Gryf i Jesiotr to mój drugi projekt do przestrzeni publicznej, ale pierwszy indywidualny, bo poprzednia praca była tworzona w Białce Tatrzańskiej ze znajomymi, ze studentami Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jeśli chodzi o studia, to ja przeszłam bardzo wiele różnych ścieżek i podjęłam się specjalizacji w zakresie medalierstwa, czyli no, sztuki medalierskiej małej formy i to najbardziej chyba lubię i w tym się chyba najlepiej też czuję, ale specyfika studiowania rzeźby jest taka, że trzeba przejść przez pracownię dużej formy. Robi się studium modela 1:1 w naturalnej skali właśnie. Poza tym przechodzi się szereg technologicznych też pracowni. Ja byłam w pracowni kamienia, w pracowni właśnie brązu przez 2 lata, w pracowni drewna, jest też pracownia ceramiki. Także moje doświadczenia ze studiami są, myślę, że bardzo bogate, bo wielu rzeczy próbowałam i przez to też wiem, co mi się najbardziej podoba, a takie realizacje jak ta w brązie, bardzo lubię brąz też jako materię, jako materiał. Przez to, że tyle rzeczy spróbowałam i tyle rzeczy robiłam, ja wiem, co lubię i te gryfy i jesiotry wpisują się w moje zainteresowania, bo jest to i mała forma, choć oceniam ją jako już w sumie większą, mniejszą formę. I brąz, który też bardzo lubię.
1: A jak w ogóle zaczęła się Pani przygoda z rzeźbą i ze sztuką? W jaki sposób ona pojawiła się w Pani życiu?
0: Sztuka była właściwie zawsze, bo w mojej rodzinie była sztuka i mój dziadek kończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Grafiki i Malarstwa. Moja mama kończyła ASP w Poznaniu, też Wydział Rzeźby, więc ta sztuka była obecna i była gdzieś w obszarze moich zainteresowań zawsze. No i właściwie stąd taki wybór. Ale studiowałam też na Wydziale Polonistyki, więc nie tylko rzeźbę.
1: Czyli można powiedzieć, że sztuka to jest taka Pani rodzinna tradycja.
0: Można tak powiedzieć. Oczywiście mogłabym nie kontynuować tej tradycji, bo mam braci, którzy tego nie robią, ale są wrażliwi na sztukę, więc wydaje mi się, że wychowanie się w takiej rodzinie, która jest artystyczna, daje taki start, że już się ma jakąś wrażliwość. I to może być wrażliwość na sztuki plastyczne, to może być wrażliwość na muzykę. Ja byłam też w szkole muzycznej, więc też jakoś tam się kształciłam w kierunku właśnie sztuk muzycznych. I ta jakaś wrażliwość, jakieś zrozumienie dla różnych form sztuki. Chyba w takiej rodzinie po prostu to się ma chyba.
2: SK Szczecinek.
1: To wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów. Natalia Włochowska, do usłyszenia.
2: SK Szczecinek News.
1: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włochowska. Jesień zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią rozpoczyna się sezon na grzybobranie. Dla wielu osób to jedna z ulubionych jesiennych aktywności. W lesie trzeba jednak zachować ostrożność, bo pomyłka przy zbieraniu grzybów może mieć poważne konsekwencje. Jak bezpiecznie przygotować się do grzybobrania? Które zasady warto sobie przypomnieć? I co zrobić, jeżeli nie mamy pewności, jaki gatunek znaleźliśmy? O tym porozmawiamy z Izabelą Jadwiżyc z Sanepidu.
3: To jest taki moment, kiedy już myślimy o tej jesieni. Niektórym włącza się taki tryb jesieniara, a skoro jesieniara, to i lasy, i grzyby. Chociaż ja wiem, że w tym roku także podczas wakacji grzyby się pojawiały w naszych lasach, ale mam nadzieję, że nieco więcej w tym momencie właśnie się dowiemy, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o grzyby w wakacje, no i przede wszystkim na co się szykować, jeżeli chodzi o grzyby jesienią.
4: Wysyp kurek był niesamowity. Skupy nie przebierały, co zresztą było widać po cenie. Najpierw było 18 zł za kilo, za chwileczkę było 10, za chwileczkę było 8 zł za kilogram, ale kurki były piękne, ładne, można się było objeść, można było sobie zrobić w słoiczkach, co ja też wykonałam, oczywiście przyznaję się bez bicia, ponieważ jestem klasyfikatorem grzybów świeżych, to zawsze się śmieję, wszyscy znajomi przychodzą, twoje zjemy, bo co do innych to nie mamy pewności. Szanowni Państwo, to może takie, żeby były grzyby, musi być las. Żeby był las, musi być woda, musi być zieleń, pomijając kleszcze, o których już była mowa i to niejednokrotnie, to ja chciałam Państwu powiedzieć, że z takich najpierw może zacznę ciekawostek, bo ciekawostki zachęcają, a za chwileczkę od ciekawostek przejdziemy do rzeczywistości, do realu. Przede wszystkim grzyby bardzo często występują w naszym menu. Ja już nie mówię o wigilii, która jest typowo grzybowa, ale chciałam Państwu powiedzieć, że w badaniach, które wykonywał Uniwersytet Warszawski, wykazano, że jedzenie grzybowego białka zmniejsza o prawie 15% stężenie cholesterolu we krwi. To jest fajna rzecz. I uwaga, najwięcej białka zawierają pieczarki i borowiki. Więc w tym momencie zaczynamy kalkulować, wyszukujemy kaloszy i myślimy o wyjściu do lasu. Ale grzyby zawierają również witaminy A, B1, B2, B12, czyli tu już mamy składnik przy niedokrwistości, a także bardzo dużo minerałów typu potas, fosfor, magnez, żelazo i wapń. I kwas foliowy. Więc proszę Państwa, ci, którzy mają anemię, ci, którzy mają niedobór żelaza,

wiadomo, że pomagają stracić kilogramy. Także są sprzymierzeńcami właśnie dla osób dbających o linię, bo takie grzyby można ugotować, można udusić, ale są też bardzo dobre jako farsz do naleśników czy pierogów. No i się zasiliniłam. I proszę Państwa, najmniej kalorii mają pieczarki, bo mają tylko 15 kilokalorii na 100 gram. I kurki, bo mają 18 kilokalorii na 100 gram. Tak, grzyby też wpływają świetnie na wygląd włosy, skóry, paznokci. Witamina A między innymi. Tak, skóra jest bardziej elastyczna i nie ma też przesuszania naskórka, bo mają wodę. Więc w tym temacie warto. Natomiast jak się teraz wybrać? Przede wszystkim pozdrawiam wszystkich swoich kolegów leśników, nadleśniczych, leśniczych, podleśniczych, ponieważ oni odpowiadają za ten las. I zawsze jest mowa, wchodzimy do lasu tam, gdzie wolno, a nie gdzie nie wolno. Nie toleruję, pomimo sama mieszkam w okolicach Bornego Solinowa, przez wiele lat mieszkałam w samym Bornym Solinowie, nie toleruję sytuacji, kiedy samochody, jak te, przepraszam, nie będę się wyrażała, bo nie wolno tego na linii, parkują na tym runie leśnym, rozjeżdżając wszystko, co jest po drodze. Są parkingi, są miejsca wyznaczone. Szanowni Państwo, szanujmy to, co mamy, szanujmy, bo po przypstryknięciu palcem las się nie odrodzi. Zostawmy po sobie porządek, to co przywieźliśmy, zabierzmy ze sobą. Nie zostawiajmy śmieci, nie rozrzucajmy butelki, nie rozrzucajmy puszek, nie rozrzucajmy zużytych pampersów i różnych innych rzeczy, które niestety wskazuje na bytność ludzi, dlatego że las to są też zwierzęta. I jeśli my nie będziemy się właściwie zachowywać, to co ludzie zostawiają, tak, butelki porozwieszane na drzewach plastikowe, bardzo wielka kultura, tak, proszę Państwa. No, mówimy, że czasami zachowujemy się, no jak, przepraszam, świnki, powiem tak bardzo grzecznie, kulturalnie, no ale taka jest prawda, myślę, że wielu kolegów leśników to potwierdzi, osób, oprócz tego, że wytrzepujemy różne rzeczy z samochodu, zostawiamy, no to jeszcze przywozimy ze sobą puszki, butelki, różnych napojów i też rozrzucamy, zostawiamy. No ludzie, no. Proszę Państwa, ja wiem, ja się też tak czasami może troszeczkę nakręcam do wielu rzeczy, ale proszę mi wierzyć, ja bardzo lubię chodzić na grzyby. Ja bardzo lubię spędzać czas w lesie. Mieszkając w okolicach Bornego Sulinowa, wiem, że są watahy wilków, więc też zastanawiam się, żeby pójść w takie tereny, w których można chodzić, a nie zagłębiać się Bóg wie gdzie. Poza tym zresztą grzybów szukamy w miejscach, które są typowo grzybowymi, a jak mamy czas na podchody w lesie, no to idźmy jakąś większą grupą, żeby się nie zgubić, bo tu jest zawsze prośba od kolegów policjantów. Proszę Państwa, idąc do lasu, rzecz pierwsza, naładowujemy telefon do pełna. Bo jak upadniemy w rowie i złamiemy nogę i nie będzie nikt przychodził, a my w przypływie dobrego humoru urwaliśmy się z pracy tak, żeby szef nie widział, zmieniliśmy buty na kalosze, bo żmije pełzają i nie tylko, wpadliśmy do rowu i nikt nie wie, gdzie jesteśmy, to nasz telefon zawsze będzie miał dostęp do telefonu alarmowego. Stąd warto też pamiętać, nauczona już pracą z leśnikami, jeżeli mijam jakiś słupek z numerami, to staram się zapamiętać i mówiąc, przyjechałam tu, postawiłam samochód tu, przychodziłam tu, ostatnią rzecz, jaką pamiętam, to są słupki. Leśniczy, nadleśnictwa mają drony na podczerwień, jeżeli już przynajmniej będą znać mniej więcej miejsce, w którym możemy przebywać, będą w stanie nas znaleźć i po prostu udzielić nam pierwszej pomocy. No więc ubraliśmy odpowiednie buty z wysokimi cholewami, odpowiedni strój, bo klaszcze niestety, to o czym była mowa w poprzednich wywiadach, uwielbiają wtedy znajdować się na szlakach przejść dla zwierząt, więc żeby któraś z pań nie wpadła na pomysł na szpilki i wręcz bikini z wyciętymi shortami, bo to nie jest dobra rzecz do ubierania się idąc do lasu, więc mamy długie spodnie, długie rękawy, jakąś czapkę na głowę, mamy naładowany telefon, mamy koszyk, przewiewny koszyk do zbierania grzybów, a nie żadne tam reklamówki jednorazowe, więc mamy kurtkę, buty, czapka, tak, koszyk, to co była mowa, nożyk do oczyszczenia grzybów, nie kopiemy, nie wyrywamy ze wszystkim, odcinamy, tak, i możemy oczywiście użyć takich różnych rodzajów preparatów do odstraszania komarów, kleszczy, możemy jak najbardziej się tym spryskać.

0: spotkać, tylko nie całą butelkę na centymetr kwadratowy. Różnie ludzie mają pomysły. No więc proszę Państwa, wybieramy się i idziemy szukać. Święta zasada każdego grzybiarza. Zbieram grzyby, które znam. Nie rozkopuję, nie rozrzucam. Są jeszcze zwierzęta, dla których jest to pokarm, więc mamy możliwość, że... A poza tym jest to też ekosystem tego lasu, więc no nie zachowujmy się jak... No, trudno powiedzieć jak zwierzęta, bo to takie świnki trochę brzydsze, między nami mówiąc. Więc zbieramy to, co znamy. Nie jesteśmy pewni? Zostawiamy. Szanowni Państwo, zbieramy dojrzałe okazy, które są rozpoznawalne, bo jeżeli nawet nie jestem pewien, jest klasyfikator grzybów. Zapraszam do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku między 7.25 a 15. Jest dwóch klasyfikatorów. Jeżeli nie będzie jednego, będzie drugi. Pomożemy Państwu sprawdzić, zweryfikować. Ja mam tylko taką serdeczną prośbę. Proszę nie zbierać wszystkich grzybów, które są po drodze i potem, wie Pani, bo ja jestem ciekaw, co to jest. Przy takiej ilości grzybów, przy takiej ilości odmian skupmy się na grzybach jadalnych. Tak, bo my też sami w sobie nie jesteśmy alfą i omegą, też czasami korzystamy z atlasów, bo jeżeli sami czegoś nie jesteśmy pewni, weryfikujemy, więc oczywiście każdy wychodzi z pełną, że tak powiem, z pełnym opisem i z pełną konsultacją, ale nie róbcie Państwo tak, bo rośnie przy drodze, fajnie wygląda, to niech Pani powie, co to jest. No, grzyb, prosta. To jest grzyb. Więc Szanowni Państwo, jak już zbieramy i wiemy, zbieramy do koszyka. Jak nie wiemy i nie jesteśmy na 100% pewni, to proszę zostawić. Proszę wziąć jeden okaz, ewentualnie zweryfikować. Sami doskonale wiecie, gdzie jeździcie na grzyby, więc nie będzie problemu. Pamiętajmy o tym, że grzyby się różnią między sobą. No i ten niestety najgorszy, muchomor sromotnikowy, który jest śmiertelnie trujący, mylony z czubajką kanią. Ja wiem, że ludzie czasami nad wyraz zbierają, tak? Poza tym kiedyś, 30 lat wstecz, było, że na przykład te grzyby bierzemy, 3 razy odgotowujemy i można spożywać. Zmienia się trochę zawsze klasyfikacja grzybów. Niektóre grzyby, które kiedyś były uważane za 3 razy odgotowane jadalne, my teraz mówimy, że są niejadalne, może nie trujące, ale... Nie trujące, tak, albo nie trujące, ale na pewno niektóre są niejadalne, więc tu zwróćmy też uwagę na to. No ale jeżeli zdarza się, jeżeli zaczynają się pojawiać nudności, wymioty, bóle brzucha, podwyższona temperatura i nie jesteśmy pewni, czy te grzyby z tą śmietaną i z cebulą to naprawdę był dobry pomysł, to proszę Państwa, przede wszystkim to jest 112, informacja o tym, że spożyliśmy i nie jesteśmy pewni. Rzecz druga, trzeba spowodować wymioty i zabezpieczyć, bo to jest też potrzebne toksykologii, dlatego że grzyby długo nam zalegają w żołądku, bardzo długo się rozkładają i tu jesteśmy w stanie ocenić, czy jest toksyna trująca, czy nie jest. Poza tym, Szanowni Państwo, przy zatruciu nie zaczynamy od picia alkoholu i mleka, ponieważ te akurat substancje nam nie pomogą, a powodują, że szybciej dostają się toksyny do krwiobiegu. Więc zapicie muchomora to nie. Absolutnie. Powtarzam, absolutnie. No niestety, proszę Państwa, jeżeli spożyjemy coś, czego nie powinniśmy, może to doprowadzić niestety do nieodwracalnych zmian w organizmie. Oczywiście, że medycy staną na wysokości zadania i oprócz płukania żołądka, co nie jest przyjemne, podawania węgla aktywnego oraz uzupełnianiu płynów i elektrolitów stosuje się przede wszystkim leczenie objawowe. Chciałam Państwu powiedzieć, że no, nie oszukujmy się, tu jest hospitalizacja, może być do 12 tygodni, może być stałe uszkodzenie wątroby, potrzebny przeszczep wątroby. Naprawdę ja zwracam szczególną uwagę, nie wiem, nie biorę, nauczmy się, proszę Państwa, jest tak, jak piję alkohol, to nie wsiadam za kółko, jak nie znam się na grzybach, to nie zbieram i nie biorę. Koniec, kropka, nie ma żadnych dyskusji. Nie poleca się ze względu na to, że tak jak już mówiłam, grzyby zalegają nam w żołądku i ciężko są bardzo strawne. Nie poleca się kobietom w ciąży, matkom karmiącym, no bo jak nie daj Bóg, tu się jeszcze pomylisz, to już w ogóle tragedia. Dzieciom, osobom starszym i osobom z zaburzeniami pracy przewodu pokarmowego, czyli z różnymi, że tak powiem, schorzeniami, zespołami, które występują. No bo niestety, ale różnie się to może skończyć, chociażby pogorszeniem stanu zdrowia. Szanowni Państwo, powiem tak, Jest atlas grzybów, są aplikacje, tak. Ja to uwielbiam, jak czasami leśnicy mi pokazują takie cudawianki. Cyk, sfotografował grzyba, wyskoczyła cała nazwa, wiadomo co to jest. Jest to naprawdę duże możliwości. Jest atlas, tak jak mówiłam. Sami dla siebie Państwo. Ja też jak się uczyłam, to brałam atlas, szłam do lasu i sprawdzałam, patrzyłam. No, szukałam najlepszej weryfikacji, jaka może być, mając świadomość tego, że jest to życie moje i mojej najbliższej rodziny oraz przyjaciół, którzy czasami wpadają na grzybki. A w związku z powyższym o grzybach, zawsze grzyby były w naszej kuchni, zawsze były spożywane. Suszone grzybki, pachnące, grzybki marynowane, tak, do sałatki, czy takie do pojedzenia. Fajnie kolorystycznie wyglądające, zielonki, bardzo smaczne, tak, które są właśnie jako grzyby blaszkowe bardzo wskazane nawet do spożywania. Ja myślę, że tak jak najbardziej to ten prawdziwek nasz, czy borowik szlachetny, będzie królował zawsze u podstawy. Nie wyobraża sobie chyba nikt barszczu wigilijnego, czy pierogów z kapustą i z grzybami właśnie przy tym gotowaniu i takich swojskich zapachach. No ale tak jak mówię, to jest fajne pod warunkiem, że odpowiednio się ubierzemy, wyszykujemy, przygotujemy, postawimy samochód w miejscu właściwym, nie nabrudzimy w lesie, bo to jest też podstawą. Będzie nam też miło zbierać. Wiecie Państwo, no to, bo to nie jest nic fajnego, kiedy rośnie piękny borowik, a obok jest wielka kupa, niekoniecznie jelenia. Więc samo z siebie nawet się nie chce tam podejść i już tego grzyba wyciągać. Stąd no, zwróćmy uwagę na nasze zachowania. Jeżeli ma być to symbioza, czyli współżycie dwóch organizmów, jak nas pięknie uczyli na biologii mnie ponad 30 lat temu, więc chciałam Państwu zwrócić uwagę, że dajmy szansę do tego lasu. Las nam się odwdzięczy właśnie tym, a jeżeli będzie świetna pogoda, bo musi być i deszczowo, i musi być ciepło, żeby te grzybki rosły, to faktycznie, jak to się mówi, jak grzyby po deszczu wyjdą, niekoniecznie robaczywe, zdrowe, kozaczki czerwone też przepyszne i wspaniale pachnące. Tego się trzymajmy. Będzie miło, będzie przyjemnie. Trochę ruchu, trochę dla zdrowia, trochę wycieczki w lesie, pogląd z dzieciakami, drzewa pokazać, poszukać bytności zwierząt, ptaków. Naprawdę, czy trzeba siedzieć przy tym telewizorze i zajadać chipsy? Myślę, że nie. Można pójść do lasu, można zobaczyć do takiego fajnego doświadczenia, zażyć trochę inności, świeżego powietrza, miłego spędzenia czasu. To też jest forma ruchu, forma aktywności, integracji rodzinnej. Czasami można porozmawiać ze swoim nastoletnim synem czy córką, podpytać się przy takim właśnie grzybobraniu. Może się Państwo czegoś dowiecie, czego nie wiedzieliście o swoich dzieciach. Może zapytać się wtedy o ich pasję, a może tak jak to lubią chodzić po prostu na grzyby i będą chcieli to też kiedyś kontynuować ze swoimi dziećmi. Więc warto ich uczyć dobrych przyzwyczajeń, dobrych zwyczajów prozdrowotnych, uczyć co jest dobre, co fajne, przyjemne, zjadliwe w każdym względzie, pod warunkiem, że są właśnie to grzyby jadalne, ale uczmy się, szanujmy tego, co mamy. Pozdrawiam wszystkich leśników, panie, panów, nie tylko tych, z którymi współpracuję, ale naprawdę wszystkich, bo gdyby nie ich ręka i nie ich dbałość o ten las, to by guzik z pętelką, a my nie zachowujmy się jak te dziki w lesie, tak? Dzik tylko rozora, a my potrafimy zrobić jeszcze gorsze rzeczy. Szanowni Państwo, dobrych, owocnych zbiorów, fajnego suszenia, fajnego marnowania, duszenia, mrożenia, przechowywania, smacznych potraw życzę osobiście, ale też jeżeli czegoś, powtarzam, nie jesteśmy pewni, nie bierzcie, nie zbierajcie. Bo potem hasło, niech mi powie co pani, co to jest za grzyb, no tak to pani może powiedzieć, ale po co? Nie jesteś pewien, nie masz, w ogóle nie zdajesz sobie sprawy co to jest. A tak, żeby przyjść i testować klasyfikatora, to jak znajdzie się takich osób 3 razy dziennie, to ja nie znajdę czasu, żeby naprawdę te grzyby, które budzą wątpliwość, dobrze obejrzeć. Więc szanowni Państwo, na grzyby. po prostu na grzyby.
1: SK Szczecinek.
2: To miejsce stworzone przez kobiety i z myślą o kobietach. Miasto Kobiet to przestrzeń organizowana przez dziewczyny z Sepiku, w której można spotkać się, porozmawiać i zdobywać nowe inspiracje. Odbywają się tutaj spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin. Są artyści, autorzy książek, psychologowie, ale także zajęcia artystyczne. Skąd wziął się pomysł na stworzenie Miasta Kobiet i jaka była jego idea na początku i co dziś jest najważniejszą misją tej inicjatywy? O tym porozmawiałam z Anetą Golan. W naszym studiu jest Aneta Golan, która zajmuje się z ramienia Sepiku Miastem Kobiet, czyli wspaniałą inicjatywą na kulturalnym kalendarzu naszego miasta. Przestrzeń od kobiet dla kobiet.
3: Tak, dokładnie. Z taką myślą, z taką ideą też ją tworzyłyśmy, bo tak jak wspomniałaś, ja z ramienia Sepiku się zajmuję w kontekście takim, że jestem koordynatorem Miasta Kobiet, natomiast tworzymy ją razem we czterech. Ja może przy tej okazji wymienię nas z imienia nazwiska, bo chyba nigdy tego nie zrobiłam. A jak mamy teraz czwarte urodziny, to taka okazja, że może dobrze by było wspomnieć, kto jest twórcą i kto tak naprawdę stoi za tą inicjatywą. Czyli tak jak mnie już przedstawiłaś, jest jeszcze oprócz mnie Monika Furmaniuk, Natalia Guzdaj-Sochocka i Katarzyna Zielińska-Smulczak i we cztery tworzymy taką kobiecą przestrzeń.
2: Cztery kobiety będą obchodziły czwarte urodziny swojej inicjatywy. Ta czwórka to chyba będzie taka wasza szczęśliwa liczba w tym roku.
3: No myślę, że taka symboliczna i też tak jak mówisz, cztery kobiety i cztery różne zupełnie. I myślę, że każda wprowadza jakąś taką swoją energię, swój charakter, swoją osobowość do tego i dzięki temu też jest tak różnorodnie, jest ciekawie i wydaje mi się, że mam tylko nadzieję, że kolejne lata przed nami i że my się tak naprawdę dopiero rozkręcamy.
2: Cztery zupełnie różne kobiety. Jakie wy macie temperatury?
3: Nie wiem, czy mogę zdradzać na antenie takie rzeczy. Na pewno jest nam bardzo dobrze razem. Jesteśmy zupełnie różne. Nawet kiedyś robiłyśmy sobie taki test Gallupa, który pokazuje, jaką jesteś osobowością, jakie masz talenty i każda z nas ma inne. Czyli jakby to świadczy o tym, że jesteśmy jednak zupełnie różne. Natomiast jakby na takim gruncie zawodowym i takiej współpracy, bo oprócz tego, że tworzymy Miasto Kobiet, to właśnie pracujemy razem w dziale promocji Sepiku, więc jakby koordynujemy i organizujemy te wszystkie imprezy, które się dzieją u nas w mieście. I jakoś wspaniale tutaj gdzieś tam dopełniamy, tak? No właśnie każda inna ma inne mocne strony, każda jest w czymś się lepiej czuje, natomiast jakby to gra. I tak naprawdę z Natalią pracujemy najdłużej, już 6 lat, z dziewczynami w tym roku będzie 5 i tyle lat razem. Naprawdę nigdy się ze sobą nie nudzimy. Zawsze gdzieś tam siebie same nakręcamy tą pozytywną energią, coś razem tworzymy. Właściwie mamy więcej pomysłów niż czasu na ich realizację, bo jakby bardzo mi się podoba ta taka twórcza, kreatywna energia, która jest u nas w pokoju. On jest taki właśnie bardzo dynamiczny, żywy. Tam się cały czas coś tworzy, dzieje. My cały czas rozmawiamy, dyskutujemy. Nigdy nie mamy siebie dość. Tak naprawdę po pracy też ze sobą piszemy, widujemy się, jeździmy razem na szkolenia, rozwijamy się. Bardzo dużo rzeczy robimy razem, czyli jakby ta więź już jest bardzo silna i myślę, że ona się też przekłada na to, że potem widać tego efekty, tak? Że to Miasto Kobiet udało nam się stworzyć jako taką społeczność, dlatego, że my też jesteśmy taką naszą małą wewnętrzną społecznością.
2: Czwarte urodziny to jest też dobra okazja do tego, żeby wrócić do samych początków. Skąd pojawiła się idea, żeby stworzyć taką przestrzeń dla kobiet?
3: Ja już gdzieś tam o tym wspominałam. Natomiast jakby to jest taki fajny temat i gdzieś tam fajna historia, że ona się po prostu pojawiła z potrzeby. I mi się wydaje, że jest bardzo dużo właśnie takich tematów, produktów, usług, rozwiązań, które się okazują potem świetne w praktyce, dlatego, że wychodzą z jakiejś potrzeby. Z potrzeby człowieka, który tworzy, czy tam zespołu, który tworzy. I najpierw to była moja potrzeba, natomiast ona była tak silna i jakby dotyczy właśnie młodych kobiet, czyli tej grupy, w której my jesteśmy też tym targetem, do którego kierujemy jakby naszą ofertę. W związku z tym cały jakby zespół, to my to od razu chwyciłyśmy, tak? I to była kwestia tego właśnie, że te nasze charaktery się musiały spotkać, zgrać i jakby stworzyć to kombo, którego teraz efekty widzimy. Natomiast jakby to jest właśnie o potrzebie, o tym, że Szczecinek w niczym nas nie ogranicza, że małe miasto w ogóle w niczym nie ogranicza i chcemy to pokazywać, chcemy się rozwijać, chcemy oprócz tego, że jesteśmy społecznością i pokazujemy sobie, że kobiety są silne, że się wspierają, że naprawdę mają moc do tego, żeby podbijać świat, to oprócz tego mogą się świetnie rozwijać nawet w małym mieście. Dlatego też ten przekrój tematów, które poruszamy, jest bardzo różnorodny. Staramy się, żeby to naprawdę było wszystko, co może wnieść coś do naszego życia, tak? Co gdzieś tam wpłynie na to, że właśnie się rozwijamy, że idziemy do przodu, że nic nas nie ogranicza, że wiemy, że ten świat stoi przed nami otworem.
2: Każde spotkanie w Mieście Kobiet jest inne, poruszacie inne tematy, zdobywacie nowe umiejętności, uczycie się nowych rzeczy, no i podczas czwartych urodzin nie będzie inaczej.
3: Dokładnie. Staramy się, żeby też były właśnie praktyczne zajęcia, czyli gdzieś tam takie bardziej warsztatowe, ale głównie stawiamy na takie prelekcje, wykłady z osobami, które nas mogą w jakiś sposób zainspirować, tak? Które coś nam mogą fajnego przekazać, czasami jest tak, że usłyszymy jedno zdanie w życiu albo właśnie jedno wystąpienie, które tak naprawdę motywuje nas do tego, żeby coś zmienić, coś zrobić, żeby zacząć coś tworzyć, tak? I że czasami jest takie jeden bodziec, jedna jakaś taka myśl, która zostaje z nami i ona jakby powoduje, że chce nam się na przykład działać czy coś zmienić. I staramy się, żeby te kobiety, które u nas są, ale też mężczyźni, którzy są naszymi gośćmi, żeby byli właśnie takimi osobami, które tą iskierkę jakiejś takiej inspiracji przekazują naszym uczestniczkom. I teraz właśnie naszą gościnią będzie Joanna Flis, psychoterapeutka, psycholożka, to jest też ekspertka projektu Martyny Wojciechowskiej Młode Głowy. Bardzo medialna osoba, ona publikuje w magazynach, które są ogólnodostępne i czytane w Zwierciadle, w Wyniosłej Psychologia. Też jest z nią wywiad wokoło psychologii, także jest taką medialną osobą, natomiast jest też bardzo merytoryczną osobą. I myślę, że to jest świetny gość, świetna osoba, świetna inspiracja, zwłaszcza, że tematem jest miłość do siebie i my kobiety niestety często o tym zapominamy.
4: Tematem warsztatów, tematem wykładu będzie pokochanie siebie. Czy tak. My będziemy mogły jeszcze jakoś dowieść tego, że warto kochać siebie podczas czwartych urodzin? Czy coś jeszcze planujecie?
3: Oczywiście, u nas zawsze kobiety są w centrum zainteresowania, tak? I też idea miasta kobiet jest taka, że raz w miesiącu spotykamy się ze sobą, żeby pobyć ze sobą, żeby się rozwijać, ale też, żeby właśnie wyjść od tych codziennych obowiązków, trochę się od nich odciąć, żeby się skupić tylko na sobie. Taki zdrowy egoizm, który jest nam, kobietom, bardzo, bardzo potrzebny. I myślę, że Joanna też na pewno o tym wspomni i wokół tego będziemy się kręcić, że kobiety bardzo często zapominają, że w tym zabieganiu myślimy o wszystkich innych, o tych obowiązkach, o tym, co jeszcze nas czeka, co jeszcze musimy zrobić, komu jeszcze musimy pomóc, a zapominamy, że tak naprawdę ten najdłuższy związek, który mamy w życiu i tak naprawdę najważniejszy, to jest ten związek ze sobą, bo my ze sobą jesteśmy przez całe życie. I jak siebie pokochamy, jak siebie docenimy, jak będziemy dla siebie dobre, to się przełoży też na wszystkie inne relacje nasze, na to, że będziemy się dobrze czuć w świecie z innymi ludźmi, w komunikacji. To jest tak ważne, to jest jakby taka podstawa do tego, żebyśmy wyszły w świat i myślę, że wokół tego tematu na pewno pokrążymy, a oprócz tego właśnie, tak jak mówiłaś, kobiety są w centrum zainteresowania. Wokół kobiet jest to wydarzenie. Nie chcę zdradzać wszystkiego, na pewno będzie jedna niespodzianka, której nie zdradzamy w ogóle oficjalnie, więc jakby to jest tylko dla naszych uczestniczek. Jest właśnie ta prelekcja, jest to też ten czas, w którym będziemy dziękowały naszym uczestniczkom, że są z nami już 4 lata, bo tak naprawdę są dziewczyny, które są z nami prawie na wszystkich spotkaniach. Mówmy się, to są 4 lata, raz w miesiącu z przerwą wakacyjną. To jest dużo spotkań. Nie zawsze one się zgrywają z naszym kalendarzem, z tym, co nam pasuje, a są dziewczyny, które starają się być na każdym spotkaniu i my chcemy też je docenić i tu mogę zdradzić, że podczas tych urodzin na pewno to zrobimy i będzie jak zwykle taka właśnie zdrowa, fajna atmosfera i myślę, że to jest taki bardzo fajny event, który łączy kobiety. Natomiast muszę też zdradzić, że nie mamy już wolnych miejsc. Miejsca rozeszły się tak naprawdę w 1,5 dnia po ogłoszeniu informacji, że Joanna Flis będzie naszą gościem i z oficjalnym komunikatem urodzinowym od razu jakby ruszyły zapisy. Obecnie mamy już wypełnioną salę po brzegi, nie mamy już więcej miejsc i wiem, że dziewczyny się nadal chcą zapisać i gdybyśmy miały możliwość większej sali, na pewno byśmy to zrobiły, więc myślę, że jak będziemy w przyszłym roku mieć 5. urodziny jubileusz, będziemy musiały pomyśleć o czymś na większą skalę, bo myślę, że to będzie już w ogóle symboliczna liczba i wokół tego musimy zorganizować coś jeszcze większego.
4: No ale warto też wspomnieć o tym, że te miejsca na zapisy rozeszły się jak świeże bułeczki, dlatego że Miasto Kobiet jest całkowicie bezpłatną inicjatywą.
3: Tak, staramy się, póki możemy, to tak działamy. Zależało nam na tym, żeby każda kobieta nie czuła się w jakiś sposób ograniczona, że z jakiegoś powodu nie może wziąć udziału, między innymi z tego, że na przykład jakiś tam budżet finansowy ją w tym ogranicza, tak? Czyli jakby ideą tego jest, że te spotkania są bezpłatne. Natomiast rozważamy taką opcję, że być może będziemy robić jeszcze takie dodatkowe spotkania, które byłyby symbolicznie płatne w bardzo małych kwotach, natomiast mogłyby nam pomóc organizować wydarzenia, które będą na przykład troszkę bardziej zamknięte, trochę bardziej warsztatowe i wtedy jest też ważna ta liczba osób, które przyjdą, faktycznie się zapiszą i będą potem fizycznie brały udział w tym wydarzeniu, tak? Bo zapisy są bezpłatne, wiemy, że udział jest bezpłatny. Nie zawsze to się potem przekłada na frekwencję, bo wiadomo, jak coś jest bezpłatne, potem nam coś wypada, czasem nie mamy siły, ochoty, jest jakiś gorszy dzień, nie idziemy. A przy zajęciach warsztatowych bardzo ważne jest to, żeby tam mamy określoną liczbę osób, uczestników, których możemy zaprosić, które mogą wziąć udział, więc jeżeli będziemy prosić kogoś merytorycznego o poprowadzenie takich warsztatów, to chciałbyśmy, żeby te osoby potem na przykład wzięły w tym udział, żeby nikomu te miejsce nie przepadło. Więc rozważamy taką opcję, że będą jakieś dodatkowe zajęcia, które być może będą, ale to tak naprawdę bardzo symbolicznie płatne, ale na razie póki co wydarzenia są zupełnie bezpłatne, także zapraszamy.
4: No właśnie, zapraszamy wszystkie mieszkanki Szczecinka i nie tylko na 4. urodziny Miasta Kobiet i Radio SK Szczecinek też będzie na tym wydarzeniu, bo jesteśmy patronem medialnym.
3: Tak, w tym roku Radio SK też nam towarzyszy w pełni i wspiera nas, bardzo dziękujemy, jest nam bardzo miło i tak naprawdę widzimy, że w zeszłym roku już było sporo partnerów, w tym roku jest już też dużo partnerów. Widzimy, że ta inicjatywa też się podoba, że się cieszy pozytywnym odbiorem, że nasza tutaj lokalna społeczność na nią pozytywnie reaguje. Nie tylko uczestniczki, ale właśnie też partnerzy, firmy, że widzą, że dostrzegają, doceniają, że chcą coś przekazać dla naszych uczestniczek. Jest nam bardzo miło i zawsze za to dziękujemy, bo to wsparcie jest fajne, że my możemy tym wsparciem się dzielić. Możemy je przekazać dalej, bo tak naprawdę te rzeczy, które dostajemy od partnerów, czy te usługi, my je przekazujemy naszym uczestniczkom, bo taka jest też idea, że chcemy się właśnie dzielić.
4: I dzielić się będziemy też radością i miłością do siebie już na czwartych urodzinach Miasta Kobiet.
1: SK Szczecinek.
2: Nie płacił w restauracjach, teraz Dania wybiera z więziennego menu. W Szczecinku policjanci zatrzymali 40-latka. Kilka godzin wcześniej opuścił areszt, w którym przebywał za to samo wykroczenie, mówi aspirant Anna Matys ze szczecineckiej policji.
5: Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące interwencji w jednym z lokali gastronomicznych, gdzie mężczyzna zamówił posiłek, zamówił też również kilka drinków alkoholowych. No a kiedy przyszło do zapłacenia, nie chciał za nie zapłacić, w związku z czym została wezwana na miejsce policja. Mężczyzna się awanturował, był pod wpływem alkoholu, w związku z czym policjanci go zatrzymali, ponieważ jeszcze kilkukrotnie prosili go o podanie danych osobowych. Mężczyzna wprowadzał ich w błąd, stąd decyzja o zatrzymaniu. Noc spędził w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, ale był to też czas, kiedy policjanci dotarli do prawdziwych danych mężczyzny. Okazuje się, że pan miał bardzo bogatą historię. Otóż właśnie w taki sposób funkcjonował w różnych miejscach na terenie Polski. I co więcej, okazało się również, że ten mężczyzna w dniu zatrzymania rano opuścił szczecinecką jednostkę, ponieważ dzień wcześniej w innej restauracji zamówił również posiłek z kilkoma drinkami i również nie zapłacił w tamtym lokalu. Policjanci sporządzili wniosek o ukaranie na mężczyznę z artykułu, które dotyczy szalbierstwa. Jest to wykroczenie, które polega na umyślnym wyłudzeniu płatnych świadczeń, takich jak na przykład przejazd, nie wiem, taksówką, autobusem, czy też jak w tym przypadku napoju i jedzenia. To wykroczenie jest zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 5000 zł. W związku z tym, że zaistniały przesłanki, że mężczyzna popełnił takie samo wykroczenie dzień wcześniej.
1: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
2: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włochowska. W internecie jesteśmy widoczni niemal cały czas. To, co publikujemy, jak się komunikujemy i w jaki sposób pokazujemy swoje umiejętności, może mieć wpływ na to, jak postrzegają nas inni. Dlatego coraz częściej mówi się o budowaniu marki osobistej w sieci. Jak świadomie ją tworzyć, czego unikać i czy każdy z nas potrzebuje być aktywny w mediach społecznościowych, żeby zbudować swoją markę? O tym porozmawiała Oliwia Rudnicka z Basią Kaleńczuk, specjalistką od marketingu, PR i mediów społecznościowych właśnie.
6: Na początku z grubej rury. Czy każdy może mieć markę osobistą?
7: Myślę, że każdy może mieć markę osobistą, ponieważ w każdym z nas jest coś wyjątkowego. Zresztą jeśli chodzi o samą definicję marki osobistej, to tu warto się posłużyć słowami Jeffa Bezosa, który jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie, że marka osobista to jest to, co mówią o tobie ludzie po tym, jak wyjdziesz z pokoju. Dam ciekawostkę, ponieważ również miałam przygodę z edukowaniem studentów na jednej ze szczecińskich uczelni, że mnie nazywali studenci tą żółtą od marketingu. Więc myślę, że to już było wytworzoną przeze mnie marką osobistą w ich oczach.
6: Ale nie ma takich cech, że ktoś w ogóle jest wyautowany na starcie?
7: Możesz doprecyzować, proszę?
6: W sensie, że bo to tak brzmi idealnie, że wszyscy mogą tworzyć markę osobistą i tak jest, że naprawdę, że nic takiego nas nie może, nie wiem, przystopować w tym?
7: Wiesz co, myślę, że najważniejsze jest to, że powinniśmy sobie zadać pytanie, po co mi jest ta marka osobista? Mhm. Jeżeli znajdziemy cele, które pomoże nam zrealizować ta marka osobista, to jak najbardziej każdy tą markę osobistą może mieć, ponieważ tak naprawdę tą markę osobistą budujemy na przykład też w pracy, niekoniecznie posiadając profil na Instagramie z zasięgowym kontem, czy organizując eventy, ponieważ tworząc markę osobistą w pracy, tworzymy markę osobistą wydajnego pracownika, osoby, której warto powierzyć premię na przykład świąteczną, czy osoby, której warto powierzyć jakieś poważniejsze zadania. Także moim zdaniem markę osobistą powinien mieć każdy, ale czy pchać ją do internetu, no to już zależy od tego, jak się na to czujemy i czy jesteśmy gotowi też wyeksponować się tak światu, na przykład hejterom.
6: Czyli można powiedzieć, że marka osobista to jest taki nasz wizerunek, jak nas postrzegają.
7: Tak, marka osobista to jest nasz wizerunek, jak nas postrzegają, zarówno za zamkniętymi drzwiami, gdy wyjdziemy z pokoju, ale też energia, jaką dajemy po wejściu do pomieszczenia.
6: To jaka jest różnica między tym a influencerstwem?
7: A to jest ciekawe. Bardzo często też właśnie jak uczyłam studentów z marki osobistej, to miałam taki właśnie duży slajd, na którym było napisane z jednej strony marka osobista, z drugiej strony przekreślony znak równości influencer. Influencer to jest osoba, która wywiera wpływ na ludzi, czyli influencuje z języka angielskiego. I jest to osoba, która jest znana ze względu na przykład swoje pasje, bądź znana jest, bo jest po prostu najzwyczajniej w świecie znana. A marka osobista, moim zdaniem, powinna siebie pozycjonować jako eksperta w danej dziedzinie i to tak naprawdę dywersyfikuje te dwa różne zawody, tak to nazwijmy. No i też nie oszukujmy się, wychodzą co roku rankingi zaufania do zawodów i influencer nie jest zbytnio lubiany przez Polaków jako zawód.
6: No właśnie, no bo teraz coraz więcej młodych ludzi marzy o tym, żeby zostać influencerem. Czy to jest takie marzenie na wyciągnięcie ręki?
7: Ciężko powiedzieć tak naprawdę. Ja sama influencerką się nie definiuję, więc ciężko mi to zdefiniować, ale jako specjalistka od marketingu uważam, że jeżeli znajdziemy coś, co nas wyróżni na tle innych, to będziemy w stanie zostać tym influencerem, jeżeli będziemy umieli opowiadać historię, chociażby o naszym życiu. Jeżeli opowiemy w turbo ciekawy sposób to, jak zrobiliśmy poranną kawę, oblaliśmy się nią na naszą białą kamizelkę. Drodzy słuchacze, siedzę w białej kamizelce i dzisiaj to nie był ten dzień. Natomiast jeżeli będziemy w stanie ciekawie przedstawiać fakty i w jakiś sposób zarazić swoją energią, zarazić tą iskrą wokół naszych odbiorców, to jak najbardziej mamy potencjał na stanie się influencerem. Zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach jest taki trend, że jest rekomendowane markom, by korzystały z usług bardziej mikroinfluencerów, czyli osób, które mają do 1000-2000 followersów, niż z tych influencerów większych, ze względu na to, że ci mikroinfluencerzy, czyli te osoby, które mają mniejsze zasięgi, są uznawani za bardziej autentycznych w oczach swoich odbiorców.
6: No właśnie, ta autentyczność, bo niby powinniśmy być w internecie autentyczni, ale z drugiej strony, no przynajmniej nie wiem, na Instagramie to tak wygląda, że ten świat jest taki idealny, więc w którą stronę?
7: Wiesz co, mnie to w ogóle strasznie bawi, bo jest bardzo mocno nagłaśniane to, że w dzisiejszych czasach tym trendem jest autentyczność, a ja uważam, że autentyczni powinniśmy być zawsze, ponieważ na dłuższą metę, jeżeli będziemy kogoś udawać lub kogoś grać, to po pierwsze nasi odbiorcy szybko wyczują pismo nosem, że coś tu jest nie tak, a po drugie my sami będziemy się męczyć, co będzie prowadzić do, nie wiem, jakichś zaburzeń psychicznych i tak dalej, więc tutaj to, co rekomendowałabym, to rzeczywiście wywalać kawę na ławę, bo szczerze odbiorcy będą preferowali taki styl komunikacji, jeżeli my będziemy mówili, jak to wszystko wygląda i będziemy bardziej przyziemni, ludzcy, relatable, to się nazywa w marketingu, czyli tacy, z którymi my się możemy utożsamiać. Więc no, ta autentyczność, moim zdaniem, to nie jest coś, co powinniśmy wdrażać, tylko coś, co powinno być normalnością i codziennością. Nawet taka ciekawostka, wiem, że Instagram powoli blokuje zasięgi treścią, które są zbyt mocno zmanipulowane, na przykład filtrami, które modyfikują rysy twarzy, czy nie wiem, wygładzają tą twarz. Więc tutaj lepiej być szczerymi i autentycznymi ze swoimi odbiorcami, bo kto wie, może spotkają was na ulicy, albo nie wiem, zorganizujesz event jako taki odbiorca, jako taki influencer i ludzie zobaczą ciebie na żywo i zobaczą kogoś zupełnie innego, co doprowadzi tak naprawdę do kompletnej klapy i takiego kryzysu wizerunkowego, kryzysu marki osobistej. A to jest też coś, co ja powtarzam przedsiębiorcom na naszych konsultacjach, że im bardziej wy będziecie autentyczni, im bardziej pokażecie, ile serca wkładacie w ten biznes, ile was kosztuje też różnych wyzwań, tym tak naprawdę wzrasta cena waszej usługi, cena waszego produktu, bo wasi klienci zobaczą, jaką pracę musicie wykonać w stworzenie tego, co im oferujecie.
6: To, co powiedziałaś, jest ciekawe. Czy ta autentyczność też ma być w naszych zdjęciach profilowych? Bo wiadomo, jak to jest. Trochę odbiegamy od tego, jak wyglądamy w internecie.
7: Wiesz co, jeśli chodzi o zdjęcie profilowe, to jest coś, co ja zawsze rekomenduję wszystkim, zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom na konsultacjach, że warto, żeby nasze zdjęcie profilowe przedstawiało nas, patrzących w stronę obiektywu. Najlepiej, gdybyśmy nie mieli okularów przeciwsłonecznych, żeby nic nam nie zakrywało tego spojrzenia, żebyśmy właśnie mieli tą taką iskrę wokół na tym zdjęciu i, no nie wiem, ja nie korzystam z żadnych aplikacji modyfikujących mój wygląd, błąd na moim profilowym, więc tu też ciężko mi się wypowiedzieć. Natomiast no to zdjęcie profilowe warto, żeby też się w jakiś sposób wyróżniało. Może miało jakiś charakterystyczny element kolorystyczny, tak jak u mnie jest to żółty, tak w przypadku Radia SK będzie jakieś pomarańczowe kolory. Także no tutaj starajmy się wyglądać tak, jak wyglądamy, ale z uśmiechem, z iskrą w oku, patrząc prosto w obiektyw.
6: Oczywiście, mi bardziej chodziło, że wiesz, że nie, że nakładamy na przykład jakieś filtry czy coś, ale na przykład specjalnie wyszykowałyśmy się na sesję. Wyglądamy na bosko po prostu. No ale wiadomo, że też nie wyglądamy tak na co dzień.
7: No to jest prawda. Nawet ja mam zdjęcie profilowe z profesjonalnej sesji zdjęciowej. Natomiast no to wydarzyło się naprawdę. Okej, jesteśmy lekko zmodyfikowani, ale istnieją też sytuacje, w których podrasujemy się bardziej, jak chociażby na jakąś, nie wiem, galę biznesową, czy chociażby na wesele znajomych. Też będą nas mogli zobaczyć nasi najbliżsi w innym, bardziej wyrafinowanym, tak to nazwijmy, wcieleniu.
6: I to jest okej, jak później będziemy tą, może nie gorszą wersją siebie, ale po prostu tą normalną.
7: Myślę, że tak. I tu też chciałabym, żeby słuchacze nie zrozumieli mnie w ten sposób, że takie zdjęcie z profesjonalnej sesji zdjęciowej jest wymagane w przypadku kreowania swojej marki osobistej w sieci. Jeżeli nie mamy na to na przykład odpowiednich zasobów finansowych, to nie musimy czegoś takiego robić. Wystarczy wyciągnąć aparat, telefon z ręki i cyknąć sobie to zdjęcie. Więc zarówno jest okej, gdy mamy zdjęcie zrobione telefonem, ale też jest okej, gdy mamy zdjęcie zrobione z profesjonalnej sesji zdjęciowej, bo na przykład jako marka osobista chcemy w oczach naszych odbiorców wypadać na bardziej profesjonalnych, przygotowanych.
6: Czy takim profesjonalnym zdjęciem jest na przykład zdjęcie z ręki, typowy selfiek? Czy to już wyszło z mody w internetach?
7: Wiesz co, jeżeli wyciągniemy, zrobimy zdjęcie z ręki, zrobimy dzióbek, dziwną minę, to nie będzie zbyt dobrze wyglądało. Natomiast jeżeli zrobimy to zdjęcie z ręki w taki sposób, że ani tej ręki nie będzie widać, będziemy po prostu mieli naturalny uśmiech, to będzie wszystko okej. Wystarczy, żebyśmy to odpowiednio ograli. Co ja rekomenduję, to postawić telefon na statywie ze szklanki i trzech książek, żeby telefon był na wysokości wzroku, włączyć samowyzwalacz, cyknąć kilka fotek, najlepiej na wykorzystując różne tła, najlepiej jedno na tle gładkiej ściany, żebyśmy mogli później to łatwo edytować przy pomocy jakiejś aplikacji to tło, żeby na przykład wrzucić ten nasz charakterystyczny kolor, albo na tle jakimś charakterystycznym dla na przykład naszego biznesu czy marki osobistej. Dla przykładu, jeżeli chcemy być marką osobistą czytelnika, to możemy sobie zrobić zdjęcie na tle regału z książkami.
6: Co oprócz koloru może być dla nas takie właśnie wyróżniające? Oprócz na przykład właśnie tych książek i tak dalej, czym możemy pokazać, że my to my?
7: W ogóle zanim zaczniemy robić taką markę osobistą i kreować ją w sieci, a raczej eksponować, to warto, żebyśmy sobie zrobili taki rachunek sumienia i przygotowali taką wstępną strategię, żebyśmy się zastanowili, jak chcemy się komunikować, jak chcemy wyglądać w oczach naszych odbiorców. I dla przykładu, tutaj odpowiadając już na twoje pytanie, ja chcę się komunikować jako szczecińska kumpela od marketingu, która pomaga biznesom nadać tą iskrę, światło, które pomaga dorzucić kilka pomysłów na eksponowanie się w sieci, więc dla mnie tym atrybutem będzie żarówka. I ja tą żarówką się komunikuję bardzo często, zarówno wykorzystując ją jako emoji w tekstach pod moimi postami, ale też na sesję zdjęciową również wzięłam żarówkę. Więc to może być jakiś atrybut, który jest związany z tym, czym my się zajmujemy. Dla prawnika będzie to toga, dla lekarza będzie to stetoskop. Także poszukajmy czegoś, co może kojarzyć się z tym, czym się zajmujemy, albo może kojarzyć się z efektem końcowym, jaki odbiorca uzyska po kontakcie z nami jako marką osobistą.
6: A ta żarówka jest mega ciekawa.
7: Mega ciekawa i bardzo się cieszę, że czasami udaje mi się zapalać ją w głowie moich klientów.
6: Bardzo ładne. Ale w ogóle powiedziałaś też o opisach. Czy opisy są teraz ważne? Hasztagi dalej są na czasie?
7: Rozróżnimy dwie rzeczy. Są opisy i są hasztagi. Hasztagi nie są już ważne. Są ważne o tyle, że pomagają nam w jakiś sposób kategoryzować te treści i je opisywać. Natomiast to, co jest teraz bardziej rekomendowane, na przykład na Instagramie, to są hasła kluczowe. Ze względu na to, że aplikacje takie jak Instagram czy TikTok coraz bardziej stają się wyszukiwarkami internetowymi, nie tylko miejscami i platformami do mediów społecznościowych. Dla przykładu, kochani, ja za każdym razem, jak chcę zawinąć tortillę, nigdy nie mogę zapamiętać, którą stroną i nie wpisuję tego w Google, tylko wpisuję to na TikToku i tam mam w bardzo szybki sposób pokazane, jak mogę to zrobić. Dlatego też powinniśmy traktować te platformy jak właśnie jako wyszukiwarkę, a ludzie wyszukują poprzez wpisywanie odpowiednich haseł kluczowych. Dlatego powinniśmy każdorazowo pod naszym filmem, czy zdjęciem, czy postem, czy karuzelą zdjęć na Instagramie wpisywać właśnie kilka takich haseł kluczowych, które są związane albo z naszym biznesem, a najlepiej, jeżeli są związane z naszym biznesem, ale też z tym, co przedstawiamy na naszym poście. Jeśli chodzi o opisy, myślę, że mamy teraz troszkę taką erę, gdzie te opisy wracają do łask. Już jesteśmy trochę zmęczeni tym przedopaminowaniem w filmach, w montażu i również lubimy poczytać, zwłaszcza treści, które są pisane od serca, ponieważ bardzo łatwo wyczuć, czy pisała coś sztuczna inteligencja. Natomiast ja rekomenduję wykorzystać sztuczną inteligencję, a potem doczłowieczyć to, co ta sztuczna inteligencja nam zaserwowała.
6: Czy bardzo w pracy ci się przydaje właśnie ta sztuczna inteligencja?
7: Bardzo często. To jest coś takiego, co bardzo mocno oszczędza mi czas. To jest też coś, czego uczę przedsiębiorców, żeby z tego korzystali, żeby się nie bali wykorzystywać na przykład do robienia researchu, czy jakichś innych sztucznych inteligencji. Jest taka właśnie model, który pisze świetne teksty, praktycznie nie do rozróżnienia między tym, czy napisał coś człowiek, czy sztuczna inteligencja. Dlatego ja uważam, że nie należy się zbraniać przed tym, wręcz przeciwnie, skorzysta na tym boomie sztucznej inteligencji ta osoba, która będzie sprawnie z niej korzystała, ponieważ będzie miała więcej waluty, istotnej waluty, jaką jest czas.
6: Mm-hmm. No ale żeby korzystać z pomocy sztucznej inteligencji, czy potrzebujemy wiedzieć, jakie hasła wpisywać? Chodzi mi o to, że mam wrażenie, że teraz jest dużo kont, które pomaga w ogóle uzyskać odpowiednią odpowiedź w sztucznej inteligencji, że po prostu tak wpisujesz hasło, żeby dostać to, co chcesz, a nie to, co akurat wyszło.
7: To prawda. Warto sobie prześledzić te wszystkie konta, ale tak naprawdę możemy dojść do tego wszystkiego sami. Wystarczy, że nakarmimy tą sztuczną inteligencję odpowiednimi treściami i odpowiednimi informacjami na temat nas, ale też na temat tego, co chcemy uzyskać. Dla przykładu możemy pierwszy prompt, czyli takie polecenie do na przykład czata GPT, napisać o treści. Cześć, jestem biznesem, który oferuje to i to, albo jestem marką osobistą, która jest taka, taka i owaka. Zadaj mi 5 albo 10 pytań, które pozwolą ci lepiej zrozumieć to, czym się zajmuję i lepiej serwować mi kolejne treści. I później, jeżeli ta sztuczna inteligencja nas zapyta, ponieważ tu też trzeba pamiętać, że to okienko, w którym my zadajemy pytania, jest nazwane jako czat, więc my tak naprawdę z tą sztuczną inteligencją gadamy i odpowiemy jej na te pytania. Następnie postarajmy się jak najlepiej zdefiniować to, co chcemy od tej sztucznej inteligencji uzyskać. Potraktujmy to trochę, jakbyśmy rozmawiali z 5-latkiem, a nie z kimś, kto świetnie czyta nasze myśli i jest telepatą.
6: Czyli w sumie wszystko, co wpiszemy, to zostaje zapamiętane na zawsze, czy też tak niekoniecznie? W sensie, bo tam są chyba różne okienka, że możesz sobie pootwierać tam chyba różne wątki, tak mi się wydaje.
7: Tak, zostaje zapamiętane. Po pierwsze, jeżeli korzystamy za darmo z tych wszystkich modeli do sztucznej inteligencji, to musimy mieć świadomość, że one wykorzystują to, co my jej serwujemy, po to, żeby móc się uczyć. Dlatego chat GPT zaczął tyle głupot wypluwać tak naprawdę, bo już został nakarmiony przez dużą liczbę użytkowników arcyciekawymi treściami, więc tutaj należy pamiętać, że to, co wrzucamy, w ogóle co wrzucamy do internetu, nawet jeżeli usuniemy, to to gdzieś jest na serwerach, czy serwerach Zuckerberga, Meta, Facebook, czy na serwerach właśnie OpenAI, to po pierwsze. Po drugie, możemy zaznaczyć w ustawieniach taką opcję, że zapamiętuj wszystkie moje wiadomości i ucz się na ich podstawie na mój temat. Ja ostatnio nawet zrobiłam taką ciekawą rzecz, że napisałam do czata GPT, napisz, co o mnie wiesz. I słuchajcie, on wiedział nawet, że biegam. I tu moi przyjaciele będą wdzięczni, że powiedziałam tą informację w radiu, bo się ze mnie chichrają, że wszędzie to przekazuję. Także nawet chat GPT wiedział, że biegam, że zorganizowałam event.
6: To teraz słuchacze też wiedzą, że biegasz.
7: Tak, kochani, polecam, bardzo dobry sport.
6: Jest trochę też strach z korzystania z sztucznej inteligencji.
7: Niekoniecznie, tylko warto być po prostu czujnym, nie? Dla przykładu, jeżeli dostajemy badania lekarskie po badaniach krwi, no nie wrzucajmy ich do sztucznej inteligencji. Nie karmmy jej, nie wiem, informacjami na temat stanów naszych kont bankowych, tylko podawajmy jakieś takie wrażliwe informacje. To jest też coś, czego uczą w większych firmach, że jeżeli chcecie korzystać, po pierwsze, niektóre duże firmy w ogóle blokują pracownikom dostęp do sztucznej inteligencji po to, żeby nie wrzucali zbyt dużo poufnych i wrażliwych informacji, ale są też firmy, które mówią, hej, korzystajcie, natomiast jeżeli chcecie korzystać, to zamiast pisać nazwę firmy, na przykład zamiast pisać Radio SK, no to napiszcie Radio X, żeby ta sztuczna inteligencja nie do końca wiedziała, na jaki temat wy się komunikujecie.
6: Jasne. A powiedz tak z innej beczki, bo teraz dużo promuje się kont, które tworzą treści, ale bez pokazywania twarzy. To ma prawo bytu?
7: Jak najbardziej, jeżeli będziemy w stanie w ciekawy sposób opowiadać historię, bo tak naprawdę media społecznościowe to jest nic innego jak przeglądanie historii za historią. Więc jeżeli my będziemy umieli opowiedzieć tą historię za pomocą zdjęć na przykład z perspektywy POV, czyli punktu widzenia, jeżeli będą widoczne nasze dłonie, które, nie wiem, gotują czy robią sobie kawę, jeżeli my będziemy w stanie zaciekawić naszych odbiorców, to jak najbardziej ma to prawo bytu. Musimy zrobić sobie właśnie tą strategię, ten rachunek sumienia, w jaki sposób chcemy się komunikować jako marka osobista. Możemy się komunikować jako marka osobista bez twarzy, natomiast też przestrzegam, będzie to o wiele trudniejsze, ponieważ o wiele ciężej będzie się zżyć naszym odbiorcom z nami, ponieważ naszym największym takim atutem wizerunkowym w przypadku marki osobistej jest tak naprawdę nasza twarz. Więc tu też odpowiadając na inne pytanie, które być może się pojawi, być może nie, nie rekomendowałabym na przykład robienia logotypu dla marki osobistej, ponieważ tym naszym znakiem graficznym powinna być nasza twarz, nasze oczy, nasz uśmiech.
6: Jasne. A czy w takim razie to nie jest tak, że jak nie widać twarzy, to jest trochę taka notka tajemnicy, tak jak na przykład pewnie kojarzysz popularnych podcasterów, którzy tworzą treści i którzy się nie pokazują.
7: Tak, no są popularni podcasterzy, jest też taki youtuber Zebo, który jak już się pokazuje w internecie, to ma maskę zebry na sobie. Jest to jakaś nutka tajemniczości, ale zobacz, wymieniłyśmy 3 czy 4 influencerów, czy 3 czy 4 osoby. Uważam, że będzie to o wiele bardziej skomplikowane i cięższe. I druga rzecz, jako marka osobista, jeżeli chcemy ją kreować, to nie chcemy jej kreować po to, żeby po prostu być popularnym, tylko po to, żeby mieć z tego jakieś korzyści. Marka osobista taką korzyść może mieć na przykład w tym, że jest zapraszana na konferencje, jest zapraszana do radia, tak jak ja dzisiaj bardzo dziękuję za zaproszenie, czy jest zapraszana, czy może pisać jakieś teksty popularno-naukowe, czy może zarabiać poprzez jakieś konsultacje. Tu wymieniłam takie 4 źródła przychodu jako marka osobista, natomiast w zasadzie każda z tych rzeczy skupię się na kontakcie z drugim człowiekiem, więc tu na koniec dnia będziemy zobligowani, jeżeli chcemy w jakiś sposób monetyzować tą naszą markę osobistą, będziemy zobligowani do tego, żeby komuś się pokazać.
6: Tak od razu pomyślałam, czy jesteśmy wówczas autentyczni, jak nie pokazujemy twarzy?
7: Tak, jeżeli powiemy, słuchajcie, nie pokazuję twarzy, bo się nie czuję na siłach, żeby ją pokazywać. Może kiedyś pokażę, ale dzisiaj chciałabym wam się pokazać jako osoba, która ma świetny intelekt i świetną wiedzę na dany temat. Wystarczy, że będziemy szczerzy z naszymi odbiorcami.
6: Właśnie, a co do takich osób, że chcę publikować, chcę to robić, ale się wstydzę?
7: Co do takich osób? Chcę publikować, ale się wstydzę. Wrzuć tą treść do internetu, wrzuć tego posta. W dzisiejszych czasach każdego dnia jest wytwarzane więcej treści niż jest ludzi tak naprawdę na świecie, więc ta twoja treść to nie jest tak, że będzie wyeksponowana na wszystkich twoich znajomych. Platformy mediów społecznościowych nie działają już tak, że pokazują wszystkie treści, tylko pokażą tą naszą treść wybrańcom, kilku osobom najpierw i zobaczysz, że jak to opublikujesz, to tak naprawdę świat nie wybuchnie, ludzie nie będą cię wyśmiewać za to, jaki jesteś, tylko tak naprawdę przełamiesz siebie. To jest trochę tak jak z przełamowaniem każdego lęku. Tak delikatnie, po troszeczku. Tak jak wchodzimy do zimnej wody, to też nie wchodzimy, nie wskakujemy cali, tylko staramy się oswoić swoje ciało, to tak samo oswoimy się z tymi z tym publikowaniem treści do internetu.
6: Wydaje mi się, że to już jest rzadziej, ale wcześniej było tak, że ludzie się bali, że właśnie, że ktoś ich oceni, że robią z siebie celebrytów i tak dalej, i to był chyba ten największy lęk przed właśnie pokazywaniem siebie.
7: No i pomyślą tak, i co z tego? Ja mam takie podejście. Ja zresztą tak naprawdę pasjonuję się marketingiem, ale też pasjonuję się w ogóle internetem i nowymi mediami tak naprawdę od czasu, jak miałam chyba 13 czy 14 lat, bo myśmy zawsze mieli komputer i internet w domu, dzięki temu, że mam starszego brata informatyka, tatę, który uczył również takich przedmiotów informatycznych na uczelni.
6: To też musiałaś skończyć w tym internecie.
7: Musiałam. Mama nawet żartuje, że do mojego taty: widzisz, Rysiu, tak na ciebie krzyczałam, że dzieciaki siedzą przy komputerach, a teraz zarabiają za to, na tym siedzeniu przy komputerach. Ale wracając, więc od zawsze gdzieś tam miałam tą styczność chociażby z blogami. Ja też prowadziłam bloga lifestyle'owego, modowego, można powiedzieć. I od zawsze lubiłam właśnie wrzucać jakieś przemyślenia czy w ogóle treści do internetu. I szczerze, nigdy przez myśl mi nie przeszło, co ludzie pomyślą, ale to też wynika z tego, jak mnie wychowali rodzice, jaką mam w sobie pewność siebie, więc tutaj myślę, że zamiast na konsultację ze mną, to radziłabym na przykład udać się na konsultację z terapeutą, co poszło nie tak, albo co poszło tak, żeby właśnie oswoić się z tym, że jesteśmy eksponowani do świata zewnętrznego. Zresztą jesteśmy eksponowani do świata zewnętrznego, jak po prostu idziemy ulicą.
6: Więc... Czyli najpierw do terapeuty, później do ciebie.
7: Dokładnie. Zapraszam, chociaż ja też chętnie wysłucham, przytulę i doradzę, jak wzmocnić biznesy. Nazwijmy mnie terapeutką dla przedsiębiorców, dla biznesów, a nie terapeutką dla ludzi i ludzkich utrapionych dusz.
6: Oczywiście, ale powiedziałaś też o blogach. Czy blogi jeszcze istnieją?
7: Wiesz co, no blogi jeszcze istnieją jak najbardziej. Są taką ciekawym narzędziem do pozycjonowania w Google, bo im więcej mamy treści na naszych stronach internetowych, a blogi są takim świetnym miejscem, na którym możemy wrzucać i aktualizować treści. Natomiast ludzie już bardziej czytają blogi, bo trafili na nie z wyszukiwarki i często te blogi są odpowiedzią na jakieś pytanie, na przykład techniczne, typu wszyscy znamy Anię Gotuje, która nas uczy, jak mamy przygotować żurek, czy pierogi, czy rozrobić ciasto na pizzę.
6: Czy jak ugotować szparagi.
7: Czy jak ugotować szparagi, dokładnie. Więc no, to jest nic innego, jak no, już bardzo rozwinięty blog, bo Ania zaczynała od właśnie bloga, a teraz to już jest wielki portal z przepisami, więc no, te blogi mają miejsce bytu, istnieją, natomiast czy są świetnym źródłem dla marki osobistej? To zależy, to jest nasze marketingowe ulubione sformułowanie. Są dobrym miejscem, żeby gdzieś recyklingować treści, które już na przykład wrzucamy do social mediów. Na przykład wrzucamy posta, w którym edukujemy naszych odbiorców i inspirujemy na przykład top 5 książek kryminalnych, które przeczytaliśmy, to warto też tę treść skopiować, przerobić troszeczkę i wrzucić w formie posta na blogu. Dlaczego? Ponieważ też tu chciałabym uczulić, że ten blog czy własna strona internetowa to będzie coś, co my będziemy mieli na zawsze i będziemy mieli do tego dostęp, a platformy w mediach społecznościowych mogą kiedyś zniknąć albo mogą nam ten profil usunąć w jakiś sposób, albo ktoś nam może się na ten profil włamać. Także blogi istnieją. Czy są świetnym źródłem na rozhulanie marki osobistej? Niekoniecznie. Natomiast są też dobrym źródłem na to, żeby gdzieś zdywersyfikować i zróżnicować miejsca, w których my pokazujemy naszą eksperckość.
6: Mhm. To w takim razie dla słuchaczy, którzy o tym myślą, jak zacząć?
7: Jak zacząć z marką osobistą? Przede wszystkim zacząć od zrobienia rachunku sumienia i zadania sobie ważnych pytań, takich jak: jaką marką osobistą chcę być, jaką energię chcę, żeby ludzie ode mnie odbierali, dla kogo i do kogo ja chcę w ogóle kierować swoje treści, bo przypominam, drodzy słuchacze, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, więc do kogo chcemy kierować swoje treści, najlepiej znaleźć jakąś taką niszę. U mnie tą niszą są na przykład szczecińskie biznesy, głównie kobiety, bo z kobietami mi się lepiej rozmawia, zresztą co widzisz, to po pierwsze. Po drugie, jak już zrobimy ten rachunek sumienia, zastanówmy się, w jakich miejscach chcemy być obecni jako marka osobista. Tu rekomendowałabym skorzystanie z takiego modelu marketingowego, on się nazywa POEM, czyli Paid, Owned i Earned Media. I to polega na tym, że powinniśmy być obecni w jednym kanale własnym, może to być na przykład jakaś platforma social media, w jednym kanale pozyskanym. Tutaj musimy zastanowić się, w jaki sposób możemy się dostać na przykład na audycję do radia, albo możemy znaleźć jakąś lokalną gazetę i napisać tam maila, że hej, chętnie podzielę się wiedzą, napiszę dla was artykuł za darmo, nic nie musicie płacić, tylko mnie opublikujcie, więc to jest taki kanał pozyskany. I kanał płatny, czyli na przykład reklama na Facebooku, czy możemy, nie wiem, znaleźć również inną gazetę, gdzie będziemy mogli napisać artykuł, tylko tym razem już za pieniądze. czy na przykład wystąpić na jakiejś konferencji za pieniądze. Także tu rekomenduję te trzy kanały i wiadomo, możemy w ramach z duchem czasu rozwijać te kanały, założyć własny newsletter, założyć stronę internetową i szukać tak naprawdę miejsc, w których my będziemy mogli jeszcze lepiej i jeszcze łatwiej komunikować się z naszymi odbiorcami. I tu uczulam. Zastanówcie się, gdzie ci wasi odbiorcy są, gdzie oni spędzają czas. Czy oni są bardziej na TikToku, czy bardziej na Instagramie, czy być może waszą grupą odbiorców są ludzie na przykład powyżej 35 lat. No to i rekomendowałabym wtedy na przykład założenie fanpage'a na Facebooku, bo to nie jest prawda, że Facebook umiera. Nadal w raportach jest definiowany jako jedno z bardziej ulubionych mediów u Polaków.
6: Mm-hmm. A trzeba określać swój kierunek, w sensie kuchnia, podróże, lifestyle?
7: Warto by było określić ten swój kierunek, bo po pierwsze będzie nam o wiele łatwiej tworzyć treści na jeden określony temat. Po drugie, wyspecjalizujemy się też w tym jednym kierunku. I po trzecie, też o wiele łatwiej będzie nam dotrzeć do osób zainteresowanych tym mniejszym wycinkiem tak szerokiego obszaru zainteresowań. Więc no tutaj rekomendowałabym jednak skupienie się na jednej rzeczy, ale to też nie znaczy, że nie wiem, z czasem nie ewoluujemy na osobę, która będzie jeszcze się zajmowała czymś innym. Natomiast dobrze, żeby nasi odbiorcy czuli się bezpieczni i gdzieś tam spodziewali się, jakich treści mogą się spodziewać, jakich treści mogą oczekiwać od nas, które będziemy publikować. I tu też ja wiem, że znalezienie własnej niszy jest szalenie trudne. Ja zaczynałam najpierw właśnie tu blogerka lifestyle'owa, później jakieś treści modowe wrzucałam. Później jak zaczęłam się zajmować marketingiem, to był taki ogólny marketing, że bardzo ciężko mi to było znaleźć, aż w końcu zdefiniowałam i znalazłam to coś, tylko to też nie zajęło mi tygodnia, a zajęło tak naprawdę 2 lata działalności w sieci, gdzie odkryłam, z kim tak naprawdę najlepiej mi się rozmawia jako z klientem, ale też do kogo najlepiej będzie mi się komunikować jako po prostu odbiorcy.
6: Mhm. A czy ludzie się jeszcze wybijają na lifestyle? Lifestyle?
7: Na lifestyle'u? Tak, myślę, że jak najbardziej się wybijają, ale bardziej, znowu, tu marka osobista influencer. Mamy bardzo dużo kont lifestyle'owych na TikToku, gdzie tam dziewczyny robią story time, malując się i opowiadają o jakichś rzeczach, czy nie wiem, nagrywają daily vlogi. Jest taka dziewczyna Zuzia BMW na TikToku. Ona ma bardzo duże wyświetlenia, a nic nie robi poza tym, znaczy robi dużo, bo nagrywa daily vlogi, nagrywa się telefonem i nagrywa cały swój dzień, ale robi to w tak charyzmatyczny sposób i właśnie ma tak wspaniały storytelling, czyli umiejętność opowiadania historii, że tym sobie zaskarbiła serca odbiorców. Więc jak najbardziej ten lifestyle ma jeszcze prawo bytu, natomiast dla bycia influencerem, a niekoniecznie marką osobistą.
4: Jak sami słyszycie, marka osobista to nie tylko liczba obserwujących czy dobrze prowadzone profile w mediach społecznościowych, to przede wszystkim to, jak jesteśmy odbierani przez innych i z czym kojarzy się nasze nazwisko. W rozmowie z Basią Kaleńczuk mówiliśmy o tym, jak świadomie budować swoją obecność w sieci, jak pokazywać swoje kompetencje i dlaczego autentyczność jest dziś tak ważna. To wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów. Natalia Błochowska, do usłyszenia.
1: SK Szczecinek.
8: Muzyką się żyje.
9: No i mamy, my, Radio SK, niespodziankę dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To multimedialny magazyn Eski, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących zarówno kariery, jak i życia prywatnego. Zdradził na przykład, jak dorabiał sobie w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo. I to wszystko czeka na was w SK Story. Na naszej antenie możecie regularnie usłyszeć jego ostatni singiel Bez końca, a niebawem będą kolejne nowości.
10: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez końca.
9: Więcej o Oskarze Cym się czeka na was w nowym numerze SK Story, wersję papierową możecie zgarnąć w Radiu SK, wystarczy nas uważnie słuchać. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, nie tylko muzycznie, ale i prywatnie, po 20 latach nagrali, no właśnie a propos tej muzyczności, wspólną piosenkę. Ostatnio zrobiło się bardzo głośno o tym, że artyści są znowu parą. Teraz weszli do studia, nagrali piosenkę Będzie Było, w której śpiewają o swojej przeszłości i odnajdywaniu siebie na nowo. W sieci można znaleźć teledysk do tego kawałka. A w Eskowej Gorącej 20 też zrobiło się romantycznie. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Zali Tylko Kochaj Mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugie Gorącej 20 wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoi Axel i Bon. Podium zamyka Sąb z kawałkiem My Body Isn't Ready. Ten artysta ogłosił niedawno światową trasę koncertową. Polskę niestety ominie, a całą Gorącą 20, która was nie omija, czeka, cała Gorąca 20, która was nie omija, czeka na SK.pl. Tam głosujecie też na wasze ulubione numery i słuchacie tej listy w każdy piątek. Uwaga, zaczynamy wcześniej, bo po godzinie 17. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie zakończył. Za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz, a w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysztof Zalewski. Wstęp na te koncerty, a wszystkie SK-owe koncerty jest darmowy. Jak to jest, że wczoraj jedliśmy kolację razem, radiową, a dzisiaj śniadanko mamy wspólne. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie, 2 po 9. Justin Bieber, Sorry. Tak zaczynamy, przyjemnie i delikatnie.

Wiem, że kusiło, żeby teraz kałką od głośności trochę dać w prawo, ewentualnie plus nacisnąć tam, gdzie się głośność reguluje, ale nie można jeszcze, bo to jak na niedzielę trochę wczesna godzina, 17 po 9, a numer bardzo przyjemny, bo takie tylko hity na czasie wam gramy w Radiu SK. Fast Boy, Music Sounds. Ktokolwiek jechał kiedykolwiek w niedzielę na rano do pracy, albo robi to dość regularnie, ten chyba zgodzi się ze mną, że ta rzeczywistość poranna, niedzielna jest dookoła nas zupełnie inna. My wychodzimy z domu, wiadomo, do roboty, ale dookoła jakoś tak cicho. Ktoś półprzytomny jedynie czasami gdzieś tam nam przemknie, bo spaceruje z psem. Albo też jedzie do pracy i wygląda tak samo idealnie, w cudzysłowie, jak my, też jadący do pracy. No ale niedziela, niedziela rządzi się swoimi prawami. Nieco dłużej rano jest cicho, dla niektórych nawet przyjemnie. Ale jak komuś teraz dosiadłem się do samochodu, ewentualnie wprosiłem do kuchni na śniadanie, a ewentualnie pod tę kawę, która już się parzy, to mi jest bardzo miło, mam nadzieję, że zaprosicie. Ja przynoszę hity na czasie. Co wy dajecie w zamian? Gdybyście chcieli coś porzucić, zapraszam 664-402-302, ewentualnie głosówki na Messengerze. Co w zamian za hity na czasie jesteście w stanie mi tutaj zaoferować? Będzie Dawid Kwiatkowski, nie sam, bo w duecie z Margaret, genialnym duecie, ale wcześniej Eminem i Houdini w Radiu SK.

0: Można nim powiedzieć prawdziwy ojciec dancehallu. Mogliście, jeżeli tylko wam PESEL pozwala, przez ostatnie 3 minuty próbować potwerkować. I wcale nie chodzi o to, że może w pewnym wieku nie wypada, tylko w pewnym wieku to sobie można, podejmując takie próby L4 na najbliższy tydzień, załatwić. Sean Paul, Get Busy w Radiu SK i już za nami, bo u nas hity na czasie. A teraz halo, halo, czy ja dodzwoniłem się do lasu?
1: Tak, witam serdecznie.
0: Cześć Tomek, moi drodzy. Tomek wysłał mi MMS-a, zdjęcie przysłał z pozdrowieniami ze środka, bo jesteś w środku lasu, prawda? Wysłałeś swoje obozowisko.
1: Tak.
0: Słuchaj, strasznie mnie to zainteresowało, jak to jest i co ty robisz w lesie o tej porze? Twoje obozowisko, skąd w ogóle taki pomysł, taka idea? Co ty naprawdę spałeś w lesie dzisiaj?
1: Dokładnie tak. Słuchaj, sobota, południe, pakuję plecak i jadę do pierwszego lepszego lasu. Nie wiem, wybieram se losowo, jadę, szukam i widzę fajny las, wjeżdżam, rozbijam obóz.
0: Słuchaj,
1: nocuję tutaj.
0: Pierwsze pytanie, słuchaj, jakie przychodzi mi do głowy, to czy to jest bezpieczne, czy miałeś jakichś gości?
1: Nie. Poza zwierzętami, które nas otaczają, wow, nie ma. Ale słuchaj, no zwierzęta zazwyczaj obawiają się ludzi, nie my ich, tak? Mhm. Także może i blisko podchodzą, ale słyszymy je w nocy. Ale nie ma to, żeby to było gdzieś coś strasznego.
0: Czyli to jest taki porządny reset dla głowy po całym tygodniu spędzonym w pracy, nie? Po tym wszystkim, co nas tak czasami ciśnie, męczy, no to taka cisza to jest coś fajnego.
1: Dokładnie tak, słuchaj, leżysz, szum lasu, ptaki z rana śpiewają, jesteś po takiej jednej nocy naładowane baterie na cały kolejny tydzień. I zbliża się kolejna sobota, jeżeli pozwala na to czas. Jedziesz znowu, tak?
0: Ale napisałeś też, że
1: uzależnia.
0: Nie do końca jest taka cisza, bo jednak małe radio na baterię zabierasz i tam SK i hity na czasie ci grają, to napisałeś.
1: Dokładnie. To jest Radio SK, zawsze z nami było, jest, no i będzie, gdziekolwiek byśmy nie pojechali.
0: Napisałeś jeszcze w SMS-ie, śniadanko w lesie. Słuchaj, no właśnie, jak to śniadanie w lesie wygląda? Czy to jest klasyczna konserwa jedzona prosto z puszki, mielonka, czy też coś innego? Czy może coś bardziej wykwintnego sobie przygotowujesz tam? Jak to wygląda?
1: Różnie bywa, ale zazwyczaj jest to kiełbasa z ogniska, pieczona na patyku.
0: Już żałuję, że zapytałem.
1: Także, no, takiego smaku nie ma nigdzie indziej.
0: Czyli ty dzisiaj w lesie zjadłeś lepiej niż ja w domu.
1: Na pewno, gwarantuję ci.
0: Tomek, wszystkiego dobrego w takim razie. Życzymy, żeby pogoda sprzyjała oczywiście takiemu fajnemu spędzaniu czasu. Może kogoś teraz zainspirowałeś, może ktoś też pójdzie w las w weekend i tak będzie sobie odpoczywał. Dla ciebie koszulka eskowa z napisem cześć na piersi w prezencie.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz was.
0: I żeby tam robale cię nie kąsały, bo to może być jakaś uczulka.
1: Nie ma takiego.
0: Okej, no to zaprawiony w boju. Wszystkiego dobrego, trzymaj się.
1: Wzajemnie, wszystkiego dobrego.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
6: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: I po reklamie.

Mam taką nadzieję, że jako że niedziela w kalendarzu, to żaden budzik wam teraz o poranku ring, ring, ring nie robił, albo nie grał tym znienawidzonym przez was budzikiem, który przecież was budzi do roboty albo do szkoły. Że jakoś inaczej sobie to ustawiliście. H, R&B, Ring My Bell, to jest SK, to są hity na czasie, 7 minut i będzie godzina 10. Słuchajcie, Tomek, jak się okazuje, który pojawił się na naszej antenie dosłownie przed chwilą, mówiąc o tym, że w weekend jak tylko może, to wybiera się do lasu i tam spędza noc, bo to jest rzeczywiście super reset, bliżej natury i tak dalej, i tak dalej. Tak zainspirował niektórych, że ja tu zaczynam dostawać szczegółowe pytania, ale no nie potrafię wam odpowiedzieć szczegółowo, jaki namiot, jak przygotować obozowisko. Pewnie internet jest niezłą kopalnią wiedzy. Ja w lesie jeszcze nie nocowałem, wszystko przede mną. Gdybyście wy to chcieli zrobić po raz pierwszy, to może nawet z wami do takiego lasu na taki nocleg wybiorą się Sońta i Korościel, bo oni mają taką zabawę SK po raz pierwszy. Bardzo chętnie pomożemy, a właściwie oni pomogą czemuś, co wy pierwszy raz w życiu chcecie zrobić. Zgłoszenie do tej zabawy na sk.pl albo w naszej eskowej apce. A jak nic, jak ich znam, Sońta i Korościel z wami do tego lasu na ten nocleg, no kto wie, kto wie. Więc działajcie, SK po raz pierwszy już jutro po godzinie 15 u Sońty i Korościela. Wy się zgłaszacie na sk.pl albo w naszej SK-owej apce.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
6: Szczecinek na czasie.
7: Natalia Włochowska, jeżeli lubicie sztukę pełną kolorów i emocji, to 10 września warto zajrzeć do Galerii Sztuki Zamek. O 18 odbędzie się tam wernisaż wystawy Bachanalia Reaktywacja Tomasza Bachanka, nazywanego Malarzem Słońca. Artysta tworzy pełne energii barwne obrazy. Pojawią się w nich m.in. portrety, akty i sceny z codziennego życia. Co ważne, podczas wernisażu będzie można spotkać samego autora. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.
5: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
8: Muzyką się żyje.
9: Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK Kuba i Kuba wpadli ostatnio do nas z nowym numerem. No i przyznali, że jeszcze nie zdążyli ochłonąć po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują bardzo dobrze.
10: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
11: Już tak podrósł nawet kilka centymetrów.
10: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam
11: Wielki. My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
9: No i udało się zdobyć bursztynowego słowika, a wszystko za hit stygnie lato. Teraz mają dla nas nowy numer, Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
11: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
10: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej.
9: Nowy numer Kuby i Kuby na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce, a Mrozu szykuje się do wydania nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka już niedługo będziemy mogli usłyszeć na żywo. 2 października Mrozu ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Erga Arenie w Trójmieście i Tauron Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego też postanowiła zniknąć ze sceny, no i przestać tworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa urlop Ariany. Urlop urlopem. Ja wiem, że są tacy, którzy zaczynają, bo Tomek napisał, inny Tomek niż ten, który noc w lesie spędzał, że on właśnie 2 tygodnie wolnego rozpoczyna, więc tych urlopowiczów troszkę spóźnionych pozdrawiamy. A dla wszystkich gramy hity na czasie. Rafał Adamczak, dzień dobry. A gdyby ktoś miał opóźniony zapłon, jeżeli chodzi o weekendowe porządki, to weźcie sobie w ogóle, odpuśćcie już w ten weekend, w kolejny posprzątacie. A jak? Tak jak Dawid Podsiadło. Na błysk. 9:50 to jest SK.

A może gdzieś tam ktoś stosuje przy aktywności fizycznej taką samą filozofię jak ja, czyli wrzucam sobie eskę na słuchawki i tempo wszelakiej aktywności, wszelkich ćwiczeń dostosowuję do numeru, który akurat leci w esce. No to teraz wasze tętno mogło podskoczyć, jeżeli tak robicie, bo to Somebody's Watching Me, Bitflix, numer, który wam zagrałem, ale za chwilę czy będzie spokojniej? No, raczej nie nastawiałbym się. Łatwe ganki Majko już czekają, potem Avicii i Liteora, potem Oscar Sims, czyli krótko mówiąc, energii brakować nie będzie. 17 po 10 to jest niedzielny poranek, chyba jest dobrze, prawda? A na pewno jest dobrze w Krynkach, to jest Podlasie, bo tam pojawiło się takie oryginalnie wyglądające, chciałem powiedzieć, urządzenie, ale chyba nie możemy tego nazwać urządzeniem. To jest niewielka budka na kołach, przy której nie ma sprzedawcy, ale można sobie tam zakupić ziemniaki. Mało tego, jak głosi napis, jest to kartoflomat, moi drodzy, czyli bierzecie sobie woreczek ziemniaków, zostawiacie zapłatę, można do skrzyneczki gotówką, można ewentualnie jakąś drogą elektroniczną przesłać i już. I proszę bardzo, i za tym dziełem stoi 17-letni Franciszek Perkowski. On to wykombinował, on to wymyślił, no jak się okazuje, działa. Kartoflomat w Krynkach na Podlasiu, jak jeszcze nie macie zdjęcia przy kartoflomacie i nie pochwaliście się w socialach, to trzeba nadrobić, ale przy okazji jak tam będziecie, to trzeba worek ziemniaków, nie? Wiadomo. Mamy już kwiatomaty, mamy paczkomaty, mamy bankomaty, ale to, co zrobił 17-letni Franek w Krynkach właśnie, to nie dość, że kartoflomat, ale prawdziwy, biznesowy szach

0: Najnowsza propozycja od Margaret, Prima Ballerina w Radiu SK. Gramy hity na czasie i wszystkie hity zaczynają się w 128 minut, zostało do godziny 11. Słuchajcie, jeszcze lato walczy, jeszcze nasze nastroje odpowiednio nastawione nie odpuszczają, jeszcze chcemy się bawić, jeszcze chcemy lata i w związku z tym SK Music Tour to jest oczywiście nasza letnia trasa koncertowa, na którą zapraszamy. Jeszcze dzisiaj w Zelowie możecie spotkać się z Kamilem Noselem, który poprowadzi dla was koncert, na którym, uwaga, Maryla Rodowicza. Za tydzień jesteśmy 11 i 12 w Rawiczu. Tutaj zagrają Dawid Kwiatkowski i Seth Smiles. Do tego też na pewno na scenie pojawią się Łzy i Golec Orkiestra. No i za tydzień też jesteśmy w Wałbrzychu, gdzie OSR, Lemon, Maryla Rodowicz, Warius Manx, Zalewski i Zalia. Czyli na bogato, prawda? No ale przyjdzie taki czas, kiedy skoki narciarskie wystartują. To już jest mocny dowód na to, że rzeczywiście jesienio, zima, a potem i zima do nas przyjdą i te pory się zbliżają. A dokładnie za 3 miesiące będziemy mieć mikołajki. No w sumie słuchajcie, będzie inaczej, ale źle nie będzie. Nie ma co narzekać, potem znowu przyjdzie piękna wiosna, znowu przyjdzie lato i znowu przyjdą wakacje. Faruko i Pepas już za chwileczkę w Radiu SK. Będzie też Smiliczka Smafia z nowością, czyli numerem nagranym z Lykeli. Happiness is so sad.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co byście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: O. Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
14: I po reklamie.

nóżka chodzi, co? Bo to jest bardzo dobry numer. White 2115, Palar i Vivi Simon, to coś. W Radiu SK hity na czasie, 6 minut i będzie godzina 11. Jeżeli w ramach ratowania jeszcze klimatów letnich poszlibyście na jakąś fajną imprezę, to chyba mam dobrą propozycję i chyba mamy ratunek, bo w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo G-Mac z orkiestrą i z gośćmi, czyli historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni i podwójne zaproszenie zupełnie przypadkiem na tę imprezę znalazłem. Bardzo chętnie wam oddam, tylko słuchajcie, tradycyjnie dajcie znać, że chcecie, albo inaczej, że bardzo chcecie i że to właśnie wam owe podwójne zaproszenie się należy na Jimka i na historię polskiego hip-hopu. Przypominam, rozdział trzeci, ostatni za tydzień, a właściwie nie cały tydzień, bo w sobotę na lotnisku Bemowo w Warszawie. Czekam na wasze głosówki na eskowym messengerze.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bye.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Paciu, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Beton? Jest. Piasek? Jest. Żwir? Podbudowa? Kamień i kruszywa? Są oczywiście. Nowość w żwirowni Wierzchowo. Dostępny beton towarowy. Do tego szeroki wybór materiałów w niskich cenach dla firm i klientów indywidualnych. Budujesz? Remontujesz? Wybierz żwirownię Wierzchowo. 790-111-112. Żwirownia Wierzchowo 17D. Kopalnia Wierzchowo.pl.
7: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: W Stanach zakończyła stadionową trasę koncertową. W piątek zagrała filmowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na scenie pojawiło się wielu gości. To m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja czy nawet 1-8-L, z którymi Stanach wykonała kultowy hit Jak zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd piątkowego koncertu był też Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie też zobaczyć na SK.pl to wszystko. Przed koncertem w Stanach wydała nowy singiel Cicho Szach, który na pewno usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. A Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysz, tą pierwszy, która zawiera 3 pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruśniak, Kundelbury oraz Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Pojawiło się zaledwie 1000 egzemplarzy, które artystka osobiście podpisała. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki. Rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów. Wielki powrót zapowiedziała na przyszły rok. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. Na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. Grałem wam już nowość o tę Margaret. Chodzi o hit Prima Ballerina, który zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka dobrze się słucha w samochodzie. Może nawet zbyt dobrze.
16: Ja myślę, że to też jest nocny numer. W sensie, jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik. Jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej, i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
15: Potraktujcie może to ostrzeżenie od Margaret absolutnie poważnie. A Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl, głosujcie i pamiętajcie, że gorąca 20 teraz zaczyna się godzinę wcześniej, bo w każdy piątek już o 17. A my teraz odpalamy kolejną godzinę pełną weekendowego odpoczynku, luzu, chillowania, a jak trzeba to i pracy. Minuta po 11. Rafał Adamczak, dzień dobry. To niezły duecik na początek. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. W Radiu SK już teraz gramy.

Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than a Game. I zawsze przy okazji tego numeru, który przypomina nam mundial, ten wielki, ten mundial mężczyzn w piłkę kopaną, który za nami, będę przypominał o tym, co dzieje się teraz w Polsce, bo mamy Mistrzostwa Świata w piłkę nożną kobiet U20. No i Polki tak bardzo ładnie rozgromiły na dzień dobry Argentynę wczoraj 3-0, że są teraz na pierwszym miejscu w grupie A. Kolejny mecz, kiedy Polki się zaprezentują, to wtorek i wtedy na pewno zagramy z Meksykiem, a do tego jeszcze mnóstwo innych po drodze fajnych meczów, fajnych emocji piłkarskich w wykonaniu pań, więc zachęcam do tego, żeby się tym wydarzeniem zainteresować i śledzić, bo rzeczywiście chyba tutaj panie mają nam dużo do pokazania, dużo dobrej piłki. Tak, pamiętam bilety na Gymka i historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni mam, oddam wydarzenie w sobotę najbliższą na lotnisku Bemowo w Warszawie, ale cały czas czekam na te głosówki, które mnie przekonają do tego, że te bilety właśnie powinny trafić do ciebie albo do ciebie. A bilety są dwa, albo jak kto woli, jeden podwójny. Teraz już numer jeden ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK. Zalia, tylko kochaj mnie.

0: Måneskin i Supermondo w Radio SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Sanach znowu wrzuciła przyspieszenie. Jakieś takie wyższe obroty podkręciła. Dopiero co dostaliśmy Kapitana, w sensie nowy singiel. A już proszę bardzo, zaraz po tym jak finałowo zamknęła koncertowo, oczywiście Sanach na stadionach, koncertem w Warszawie na PGE Narodowym, dostaliśmy kolejny numer Cichosza. I moi drodzy, jest się czym zachwycać. Nie oszukujmy się. Sanach, Cichosza, wesce już teraz.

0: Jest kilku artystów, a może nawet wielu, którzy siedzą w tak zwanej tanecznej muzie, a zaczynali od rockowego grania. To właśnie jeden z takich artystów, Denzel, u nas z You Spin Me Round. A chcecie kolejny przykład? Bardzo proszę, chociażby duet Offenbach. Zaczynali rockowo, a tak naprawdę wypłynęli, kiedy zaczęli robić taneczną muzę. I też ich doskonale pewnie kojarzycie z naszej jaskowej anteny. 26 minut i będzie godzina 12, jak kto woli, będzie niedzielne południe. A propos Jimka i historii polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, czyli fajnego koncertu, który szykuje się w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo. Taka oto przyszła głosówka od Agaty.
1: No hej, bardzo mi zależy na wejściówce, na Jimka. Już nieraz do was pisałam, startowałam, a jednocześnie zostałam oszukana na jednym portalu i nie dostałam biletów, także bardzo mi zależy. Liczę na was, dzięki, hej.
0: O nie, no my nie jesteśmy jak ten jeden portal. Nie, Agata, od nas na pewno ten bilet podwójny na Jimka dostaniesz, tym bardziej, że uwaga, Agata ma też swoją grupę wsparcia, bo chwilę później przyszła jeszcze taka głosówka.
2: Bardzo chcę, żeby moja mama zdobyła bilety i spędziła dobry czas z moim wujkiem, bo bardzo dużo razy nie trafiała bilety i chciałbym, żeby w końcu trafiła.
0: No to w końcu trafiła i w końcu ten podwójny bilet dla mamy i wujka na Jimka jak najbardziej. Ciekaw jestem, dlaczego młodemu tak zależy. Wiadomo, może być zasady, kota nie ma w domu, myszy harcują. Ale spokojnie, jak wam się teraz z tymi biletami nie udało, bo nie jesteście Agatą, to jeszcze dzisiaj będzie szansa na pewno w Radiu SK.
3: Reklama.
4: Duda!
5: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
6: Marian, jaki laptop jest top?
7: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
8: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Wielkie otwarcie Fundacji Lwie Serca już 18 września od 11. Od 21 września zajęcia dla dzieci i młodzieży. TUS, trening kontroli złości, asertywność oraz zajęcia twórczo-sensoryczne. Dla dorosłych do końca września bezpłatne konsultacje psychologiczne. Zapisy 730 002 904. Fundacja Lwie Serca, Warcisława 4 34. Z sercem tworzymy miejsce wsparcia i rozwoju.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
12: I po reklamie.

To jest Radioeska, to są hity na czasie, Alex Warren i Passenger. A propos, tak trochę w nawiązaniu do tytułu tego numeru, kiedyś w sieci krążył taki mem, taka grafika, która doskonale obrazowała i opisywała, jaką rolę w aucie pełni pasażer. Ten siedzący z przodu obok kierowcy, ten z tyłu po prawej, ten po lewej, prawda, że jeden tam zarządza muzyką, drugi reguluje temperaturę w klimatyzacji i tym podobne. Są też tacy pasażerowie, którzy w kółko zadają pytanie, czy daleko jeszcze? Pozdrawiamy ich gorąco, nie ma co. Słuchajcie, ciekaw jestem, czy was taki podział ról w aucie w ogóle interesuje i czy wam to odpowiada, czy może raczej jest, należycie do tych pasażerów, czy też może nawet do tych kierowców, kiedy właśnie to was totalnie drażni. Czego kierowcy nie lubią u swoich pasażerów, ewentualnie czego pasażerowie nie lubią u kierowców, bądź za co chcą w samochodzie odpowiadać i czym się tam wtrącić. Może jakimś słowem, nie jedź szybko, zwolnij i tak dalej, wiadomo. Podróże z matką tutaj przodują. Dajcie znać, jeżeli macie takie swoje ulubione, w cudzysłowie, zachowania w aucie. Może na Messengerze, może głosówką, czekam. A może też SMS-em pod 664 402 302.

0: So don't call me up.
1: SK.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Chcesz poszerzyć wiedzę, zdobyć nowe kwalifikacje? Zaoczne szkoły ZDZ w Połczynie Zdroju zapraszają. Liceum zaoczne, szkoły policealne, kursy zawodowe. Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej. Nauka, kurs, szkolenie kończy się odpowiednim świadectwem. Zapisy przez internet www.ipołczynzdz.edu.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
12: Szczecinek na czasie.
13: Natalia Błachowska, już w przyszłym tygodniu Szczecinek ponownie zabrzmi jazzem. 11 i 12 września w Kronospan Design Center odbędzie się druga edycja Gryf Jazz Festival. Przez dwa dni usłyszymy czołowych artystów polskiej i europejskiej sceny w programie m.in. Kari Sal z Adamem Bełdychem, Aga Zajran z jubileuszowym koncertem 2550, Henryk Miśkiewicz Full Drive Walk Away oraz Unleashed Cooperation z Maciejem Prokopowiczem. Będą też bezpłatne wydarzenia specjalne, wystawa plakatów i projekcje filmów.
11: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn-Zdrój Młyńska 11A, www.redan.pl.
14: Muzyką się żyje.
15: Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Do deskowego studia wpadli zdobywcy bursztynowego słowika, czyli duet Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
16: Poznaliśmy się w Radiu Węźle Szkolnym tak naprawdę.
17: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
16: Warto było.
17: Tak, teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
15: Kuba i Kuba przez twoje wakacje bujali nas hitem Stygnie Lato, a teraz mają dla nas nowość na koniec lata. To kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Kini Zimmer wskoczył na szczyt Rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem jeden najnowszego notowania. Kini wyprzedził m.in. Gipsa i Kukona, O Co Chodzi czy Żabsona, którzy też znaleźli się w czołówce. Cała lista czeka na SK.pl. Możecie tam głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gramy w SC w każdy poniedziałek po godzinie 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Jutro już poniedziałek. Ojej, strasznie to zabrzmiało. Ale jutro gościem Rap 20 będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gibsonem w hicie Drive. A Sombr będzie blisko, ale Polską minie. Artysta, którego znacie z hitu Back to Friends czy Undressed, ogłosił światową klasę koncertową. Niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę. Sombr najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. 2 minuty po godzinie 12. Czego wy nie lubicie? Co wam pasażer robi w samochodzie, albo odwrotnie, jak już jedziecie, jesteście pasażerem, czego nie znosicie u kierowców? Dajcie znać, czekam na głosówki, zapowiada się wyjątkowo ciekawy temat. Rafał Adamczak, dzień dobry. Ojeju, no ja też mam swoje dziwactwa, niektórzy jeszcze ze mną nie jechali, a już wiedzą, że ja mam i już wiedzą jakie. Alessandra, Queen of Kings.

0: Kto nie śpiewał teraz razem z Sylwią Grzeszczak, ten... A nie, dobra. Może sobie to oszczędzimy. Mango, tak nazywa się najnowsza propozycja, którą wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas hity na czasie. Zaraz Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls, będzie Sombr, będzie Dua Lipa i The Baby, będzie Riviera, będzie jeszcze Britney Spears. Po takie klasyki sięgniemy. Ja was zapytałem, czego nie lubicie, będąc pasażerem u kierowcy, albo odwrotnie, czego wy jako kierowca nie lubicie u pasażerów, albo na co sobie pozwalacie w samochodach, nie wiem, albo jakie tam macie role, podział. I odezwała się Agnieszka, która napisała: ja najbardziej nie lubię, jak prowadzę auto, tego pouczania, uważaj, wolniej. Nie lubię też syczenia pasażerów, kiedy tak naprawdę jadę normalnie. Justyna z kolei pisze: nie lubię, jak kierowca taksówki pyka w telefonie. Wolę przeżyć kurs, a nie zostać pasażerem w trybie game over. I jeszcze wpadła głosówka od Żanety.
1: Wszystko się toczy wokół jedzenia, ale będziesz tu jadła, ale nie na krusz. Będziesz to sprzątała po sobie. Boże, musisz tak trzaskać. Dwa teksty mojego męża, tradycyjne.
0: Ty zupełnie jakby Żaneta ze mną podróżowała. Jeszcze Litka?
2: Z reguły to bardziej wolę jednak być pasażerem, ale wtedy u kierowcy nie lubię, kiedy zamiast patrzeć przed siebie, ogląda się jednak za kobietami. No niestety, pół żartem, pół serio, ale prawdziwie.
0: Ja pamiętam, jak na jednej z pierwszych jazd, kiedy jeszcze uczyłem się i oczywiście zanim zdobyłem prawo jazdy, instruktor powiedział do mnie: nie patrz na boki, tylko tam, gdzie chleb będzie. Więc jakby co, ja już się nie rozglądam. 18 po 12 to jest SK.

0: Oops, I did it again. To Britney Spears. A gdybyście wy tak w kontraście chcieli coś po raz pierwszy zrobić, to pamiętajcie o naszej nowej zabawiaska po raz pierwszy w naszej nowej popołudniowce. Popołudniowce Usointy i Korościela, czyli SK w Radiu SK, bo oni bardzo chętnie wasze marzenia spełnią i w tym pierwszym razie pomogą. Serio, serio, naprawdę. Jutro po godzinie 15 Sointa i Korościel czekają w SC i każdego dnia po południu, a w piątek to nawet wcześniej, bo już od godziny 14, więc w sprawie tych pierwszych razów to zapraszam na sk.pl i do naszej apki eskowej. Tam się możecie zgłosić. A za chwileczkę Temper City i Self Aware w Radiu SK. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
10: O Boże, co wyście tu zrobili?
11: Czy możemy zwolnić go?
12: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
11: Michel, ty jesteś już mój asystent.
9: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
13: I po reklamie.

0: posłuchanej swojej Sunflower. Łukasz, ciekaw jestem, czy my byśmy jakiś duecik mogli nagrać.
1: No to spróbujmy.
2: Sunflower w naszym wykonaniu.
1: Tylko nie wiem, czy to można by było nazwać śpiewem. To był między śpiewem a rapem. Coś takiego.
0: Nie wiem, co jakby ludzie reagowali, jakby tego posłuchali.
2: Mój Boże.
1: My byśmy byli słoneczniki, po prostu.
0: Słuchaj, mi już jest blisko do... A dobra. Słuchajcie, Łukasz z Duńczyk, jak słyszycie, w świetnej formie. Zostaje z wami po godzinie 13, będzie grał hity na czasie. Ale Łukasz, muszę ciebie zapytać o to, co było tematem w tej godzinie. Czego ty nie lubisz, jak pasażer robi w samochodzie, kiedy ty jesteś kierowcą?
1: Jak je chipsy albo paluszki. Jeju, daj spokój.
0: Ja kiedyś to w ogóle byłem trochę przegięty, bo nie lubiłem nawet, jak mi przesuwał fotel tył przód. Znaczy nie, że mój, tylko ten swój.
1: Ale najgorzej jest, jak wsiadasz po kimś. Ustawiłeś sobie idealnie, lusterka, wszystko ustawione, nagle ktoś wsiada i znowu muszę ustawiać.
0: Albo najgorzej jest jeszcze, jak pasażer, który siedzi obok, tak blisko sobie przesuwa fotel, nie wiadomo po co, że ci siedzi w szybie i ty patrzysz w prawo, widzisz pasażera, nie widzisz nic.
1: A ja miałem raz taką sytuację, że moja narzeczona obsługuje zawsze butelkę wody i była tak zaspana, że mi tą butelkę podała, potem ja jej oddałem, żeby zakręciła.
0: A ona
1: i nie zakręciła.
0: Okej. Okay. Łukasz Zujczyk z wami zostaje, Rafał Adamczak, dzięki za dzisiaj.

0: Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z białka, cukru, brak, Duda, Duda Day.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
10: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
11: Wyjazd na maksa.
10: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22.00 w TTV.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To nasz multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl. Artysta szczerze odpowiedział na wiele pytań dotyczących swojej kariery i zdradził na przykład, jak radzi sobie z popularnością. Czy Oskar Cym może jeszcze tak spokojnie po prostu wyjść na ulicę?
19: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam.
18: A, czyli jak zobaczycie kogoś w dresie na ulicy, to zwracajcie uwagę, czy to przypadkiem nie jest Oskar Cym. Całą rozmowę znajdziecie na story sk.pl i na sk-owym kanale na YouTubie. A w Radiu SK możecie regularnie usłyszeć nowy hit Oskara bez końca. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie skończył. Już za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysiek Zalewski. Wstęp na koncerty jest darmowy. Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli do nas ostatnio z nowym numerem i przyznali, że jeszcze nie ochłonęli po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują godnie.
20: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
21: Już tak podrósł nawet kilka centymetrów.
20: Tak, jest
21: super.
20: Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości, tego, który jest w Operze Leśnej. Tam
21: tak. My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną mieliśmy już kilka sytuacji możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
18: No i marzenie się spełniło za hit Stygnie Lato, a teraz panowie mają dla nas nowy numer Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
21: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
20: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu,
21: tak,
20: bo ich
21: tak,
20: było jak najmniej.
18: Zagram wam ten numer już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC 3 minuty po godzinie 13. Ja wam się muszę, słuchajcie, jeszcze poskarżyć na Rafała Adamczaka. On mi tak tu klimę w studiu teraz rozkręcił, że ja zaraz kurtkę założę. Lato mamy, tak tylko przypominam, ale powietrze to już takie jesienne. Kto dzisiaj usłyszał to zdanie? Na szczęście jeszcze w Radiu SK letnia playlista. Łukasz Duńczyk, cześć!

I tak się leniwie kołyszemy w niedzielne popołudnie, 18 minut po 13. Ale przy tym numerze samochód tak fajnie sunie po asfalcie. W drodze do teściów na obiad na przykład. Nelly Furtado z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. A ja was serdecznie zapraszam na strefę kibica do Radia SK. Startuje punktualnie o godzinie 15. Wtedy będziemy kibicować polskim siatkarkom, które dzisiaj zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy z Serbkami. Wczoraj niestety w półfinale nie udało się wygrać z Włoszkami. Nasze przegrały 1-3. Ale słuchajcie, to nie jest tak, że nasze słabo grały czy coś. Ja tylko przypomnę, że trener polskich siatkarek Stefano Lavarini jest Włochem. One po prostu nie chciały mu robić przykrości, bo to dobry facet jest.

0: Pamiętacie to? Pamiętacie, jak się przy tym numerze na wakacje jeździło? Zawsze jak ten kawałek leciał w Radiu SK, to ja z fotela pasażera słyszałem: ej, no Łukasz, weź to przycisz trochę, bo za głośno. No nie da się słuchać po cichu. A teraz czas na nowość od wielkich zwycięzców.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Bo w Radiu SK zawsze najlepsze świeże numery z najwyższej możliwej muzycznej półki. I teraz zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, Kuba i Kuba, ostatnio wpadli do naszego studia i zdradzili, co czuli w momencie ogłoszenia wyników w Operze Leśnej.
2: No to była taka adrenalina nagle, w ogóle euforia, w ogóle skakaliśmy tam z radości. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje za bardzo.
0: Z hitem Stygnie Lato zdobyli szczyt, a teraz na antenie Radia SK rozpoczyna się nowy hit Kuby i Kuby. Chłopaki, już teraz. Ten numer jeszcze nie brzmi jak jesień, ale jak taka fajna, ciepła końcówka lata. Test SK to są hity na czasie.

0: nazywa Ładowanie baterii przed nowym tygodniem. Florida i Kesha z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Słuchajcie, przed chwilą w telewizji pokazywali chiński sklep, w którym ludzi obsługuje normalnie, słuchajcie, robot. Dobrze, że w Polsce czegoś takiego nie ma. Już mamy wystarczająco dużo problemów z kasami samoobsługowymi, prawda? Wystarczy, że coś raz źle zeskanujemy i trzeba asystenta wzywać i czekać 5 minut, zanim ktoś do nas przyjdzie. Z robotem te same problemy by były. Prawdziwy kasjer może co jakiś czas jest winny grosika, ale przynajmniej dogadać się normalnie można.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wielkie otwarcie Fundacji Lwie Serca już 18 września od 11. Od 21 września zajęcia dla dzieci i młodzieży. TUS. Trening kontroli złości, asertywność oraz zajęcia twórczo-sensoryczne. Dla dorosłych do końca września bezpłatne konsultacje psychologiczne. Zapisy 730 002 904. Fundacja Lwie Serca. Warcisława 4 34. Z sercem tworzymy miejsce wsparcia i rozwoju.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
6: I po reklamie.

To MJ Deli, zapamiętajcie tego pana, bo on jeszcze namiesza, on jeszcze narobi szumu na polskim rynku muzycznym, a my takie hity dla was odkrywamy w Radiu SK. A teraz mam coś dla fanów rapu, ale takiego starszego rapu, oldschoolowego, rapu sprzed lat. Już w najbliższą sobotę, 12 września, na lotnisku Bemowo w Warszawie zagrają legendy BDOS, PZ, Łona, Soku, OSR, Paktofonika i wielu innych. I to wszystko w towarzystwie orkiestry Jimka. Przed nami historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Jeżeli chcecie być na tym wydarzeniu, no to odezwijcie się do Radia SK, bo ja mam dla was podwójne zaproszenie i po godzinie 14 wręczę komuś z was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, albo mogą być też SMS-y 664-402-302. Dawajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się wybrać na to wydarzenie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10.99. Szczegóły na shell.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
13: O Boże, co wyście tu zrobili?
14: Czy możemy zwolnić go?
15: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
14: Michel, ty jesteś już mój asystent.
12: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
18: Szczecinek na czasie.
19: Natalia Błochowska do szczecineckiego kina Wolność. Wielkimi krokami zbliża się komedia z dużą dawką zamieszania. Dokładnie 24 września zobaczymy spektakl Rubinowe Gody. Grażyna i Marian wybierają się do luksusowego hotelu, żeby świętować 40. rocznicę ślubu. A ten romantyczny wieczór szybko zamienia się w prawdziwą komedię pomyłek. Wszystko za sprawą tajemniczego gościa z podłóżka i portiera, który zaczyna snuć własną teorię na temat tej sytuacji. Zapowiada się dużo humoru i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
17: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
20: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych prowadzi czynności sprawdzające na Podlasiu, a chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. W ten rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec. Wysłannicy Donalda Trumpa już w Kijowie, a przywitał ich Wołodymyr Zełański. Steve Witkow i Jared Kushner przyjechali pociągiem z Rzeszowa do ukraińskiej stolicy na rozmowy pokojowe. Wczoraj byli w Moskwie, gdzie spotkali się z Władimirem Putinem. To wydarzenie łączy dobre jedzenie, aktywność fizyczną i świetną zabawę dla całych rodzin. Trwa kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
21: Power Food Festival w Płocku trwa w najlepsze. Co prawda raz świeci słońce, raz pada deszcz, ale nam to absolutnie nie przeszkadza. My pokazujemy, że można zdrowo i można smacznie. Ja właśnie podchodzę do naszego szefa kuchni, Mariusza Jeznacha. Dzień dobry.
22: Dzień dobry, witam.
21: Co ty tutaj robisz?
22: Aktualnie jest tutaj na grillu kotlet, taki hamburger zagrodowy z kurczaka i mamy z drugiej strony hamburger z łososia.
21: Przybywajcie, bo jest tutaj bardzo pysznie. Do zobaczenia.
20: Patronem jest Radio SK, a wydarzenie jest bezpłatne.
23: Legendy polskiego rapu w Towarzystwie Orkiestry Dżimka. To już w najbliższą sobotę w Warszawie. Jeśli chcecie tam być, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przekonujcie mnie, z kim i dlaczego. I będę miał też coś dla tych, którzy są teraz w trasie. Beat, dobry pas, autostrada, lewy pas. Gips i Opał na pewno w tej godzinie zagrają. Opał jutro wpadnie do Radia SK na rap 20 po 23. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. To są właśnie hity na czasie, a razem ze mną teraz nasz słuchacz Krzysiek, który niczego się nie spodziewa. Wyrwałem go właśnie z rodzinnej imprezy. Cześć Krzysiu.
1: Witam.
0: Słuchaj, bo wiem, że teraz jesteś na imprezie, ale mam nadzieję, że szybko sprawę załatwimy, bo twoja żona mi w zaufaniu powiedziała, że ty lubisz rap. Czy to się zgadza wszystko?
1: Oczywiście.
0: Agnieszka jest razem z nami. Hej Agnieszka.
2: Hej, hej.
0: Krzysiu, powiem ci, że masz naprawdę dobrą żonę. Naprawdę, słuchaj, bo ona w tajemnicy z tej imprezy uciekła na inne piętro, żebyś ty niczego nie widział. Odezwała się do Radia SK i powiedziała, że lubicie rap, że od zawsze słuchacie. A byliście ostatnio razem na jakiejś imprezce?
1: No i zdarza się.
0: Zdarza.
1: Oczywiście.
0: Ale słyszałem też, że będziecie mieli wolną chatę. Że dziecko wyjeżdża na jakiś wyjazd.
1: Zgadza się, wszystko się zgadza. Jesteście dobrze poinformowani.
0: SK zawsze dobrze poinformowana. Aż się prosi, żeby coś z tym wolnym czasem zrobić, prawda Agnieszka?
2: Dokładnie tak.
0: No i dlatego Agnieszka odezwała się do Radia SK, bo wie, że tutaj się zaczynają najlepsze imprezki. Słuchajcie, będziecie mogli usłyszeć legendy polskiego rapu na żywo w towarzystwie orkiestry Jimka. Tam będzie PZ, Łona, Sokół, Paktofonika i wielu innych, bo teraz zgarniacie podwójne zaproszenie na historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. To już w sobotę w Warszawie.
1: O kurczę, dziękuję bardzo. Dzięki.
0: To już wracajcie do stołu, bo rodzina będzie dziwnie patrzeć. Dobrej zabawy wam życzę.
2: Dzięki bardzo.
3: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych Skyrów. Gdy otworzysz

0: wdech, wydech. I tak sobie odpoczywamy, odstresowujemy się przed dniem na P, który jest bardzo daleko. Tak brzmi niedzielne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To była Lana Del Rey. Zanim zrobimy jakikolwiek remont, słuchajcie, musimy się trzy razy zastanowić, bo pewna para z Warzymic w województwie zachodniopomorskim zrobiła remont i straciła oszczędności życia. Nie dlatego, że materiały budowlane były drogie. Słuchajcie, para wyrzucała stare meble i zapomniała opróżnić pewną starą komodę, w której były oszczędności życia. Wystawili na śmietnik starą komodę, a w środku było kilkaset tysięcy złotych. Kiedy się zorientowali, komoda już pojechała prawdopodobnie na wysypisko i teraz policja prowadzi dochodzenie. Nawet ta para wynajęła prywatnego detektywa, żeby tę komodę znalazł. Na razie śladu po niej zaginął, słuchajcie. Ja myślę, że ci państwo czują coś podobnego co my, gdy zapomnimy wyciągnąć kasy z kieszeni i wyrzucimy spodnie do prania. Tylko że tak kilkaset tysięcy razy bardziej. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów. Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Beton? Jest. Piasek? Jest. Żwir? Podbudowa? Kamień i kruszywa? Są oczywiście. Nowość w żwirowni Wierzchowo. Dostępny beton towarowy. Do tego szeroki wybór materiałów w niskich cenach dla firm i klientów indywidualnych. Budujesz? Remontujesz? Wybierz żwirownię Wierzchowo. 790-111-112. Żwirownia Wierzchowo 17D. Kopalniawierzchowo.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: Wygenerowaną z AI.

U nas ciągle jest wakacyjnie. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 15, a polskie siatkarki właśnie teraz wybiegają na boisko w Stambule i już za kilka minut zaczną walkę o brązowy medal Mistrzostw Europy. Zmierzą się z Serbią. Za chwilę będziemy kibicować. Zapraszam Was serdecznie do strefy kibica Radia SK. Będę ten wynik dla Was śledził. Jak tylko coś się fajnego wydarzy, od razu Wam o tym opowiem. Ale Wy też opowiedzcie, właśnie tak w sprawie medalu, w jakiej sprawie zasługujecie dzisiaj na medal, albo ktoś inny Waszym zdaniem zasługuje. Może taki schaboszczak na obiad Wam wyszedł, że miodzio po prostu. Pochwalcie się tym. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. W jakiej sprawie zasługujecie na medal? SK jest najlepsza w graniu hitów na czasie. No i po godzinie 15 na pewno Temper City się pojawi.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Chcesz poszerzyć wiedzę, zdobyć nowe kwalifikacje? Zaoczne szkoły ZDZ w Połczynie Zdroju zapraszają. Liceum zaoczne, szkoły policealne, kursy zawodowe. Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej. Nauka, kurs, szkolenie kończy się odpowiednim świadectwem. Zapisy przez internet www.ipołczynzdz.edu.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: I po reklamie.
7: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Złota nie będzie, ale o brąz też warto powalczyć. Za chwilę początek meczu Polska-Serbia podczas siatkarskich Mistrzostw Europy Kobiet. Polki wczoraj w półfinale uległy Włoszkom 1-3. Dziś szansa na pozytywne zakończenie mistrzostw.
8: Też nie będzie to łatwy mecz, ale głowa do góry. Wyjdziemy zmotywowane i przygotowane dobrze tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
7: Mówi kapitan naszej kadry Magdalena Stysiak. Z naszymi siatkarkami Serbki w tym roku grały dwukrotnie i to Polki były dwukrotnie lepsze. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, to potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Okazało się, że w systemy obserwacji wleciało duże stado ptaków. Zablokowana krajowa 15 w Dylewie w Kujawsko-Pomorskiem, to między Toruniem i Brodnicą. Zderzyły się tam dwa auta, trzy osoby są ranne, a utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny.
9: A na zegarach ściennych właśnie kąt prosty 90 stopni, taka matematyka. Punktualnie godzina 15, nasze siatkarki już ustawione, już gotowe do gry. Za chwilę piłka pójdzie w ruch, a my w Radiu SK będziemy śledzić dla Was ten mecz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A no i przede wszystkim będę dobrze grał. Keanu Silva już teraz. Yeah,

0: Ten pan dzisiaj jest w Polsce. Wstawił zdjęcie chyba z jakiegoś hotelu z podpisem Warsaw Poland. Age w Radio SK, gramy hity na czasie. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Bardzo wyrównany początek pierwszego seta, ale no z tego co widzę, to teraz Serbki wychodzą na prowadzenie. Jest 16 do 13, ale spokojnie, jeszcze wszystko wróci do normy. A wy wręczacie sobie medale. Za co? No, teraz medal biegnie do Marzeny, która spowodowała wielki bałagan w domu w słusznym celu.
1: Cześć Eska. Ja dzisiaj postanowiłam zrobić jesienne porządki mojej szafy. Nie było litości. Większość rzeczy wylądowała w kontenerkach. Łącznie 6 worków na śmieci. Pozdrawiam.
0: To jest jeden z niewielu momentów w życiu, kiedy da się odnaleźć w damskiej szafie, kiedy jest wszystko poukładane i tak będzie, myślę, że przez tydzień, dopóki się znowu bałagan nie zrobi. Ale zaraz... Skoro się pojawiło dodatkowe miejsce w szafie, to twój facet już się może szykować na zakupy, bo te braki trzeba uzupełnić. Radio,

0: Jajajaj, to jest cały czas dobre. Hit zawsze na czasie. Black Eyed Peas w Radiu SK. Polskie siatkarki niestety przegrały pierwszego seta z Serbią w meczu o brąz Mistrzostw Europy, ale spokojnie, nadrobimy zaległości. Wystartowała druga partia. Teraz aktualnie 2-1 dla reprezentacji Serbii. A wy przyznajecie sobie medale. Sobie albo komuś innemu. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobiła Michalina.
1: Hej SK. Hej SK. Ja dzisiaj byłam w lesie. Chodziłam 3 godziny i znalazłam jednego rubaczywego prawdziwka. Także myślę, że ten medal jest dla mnie. Za cierpliwość.
0: Nie, to nie jest medal za cierpliwość. To jest medal w eliminowaniu przeciwników. Michalina po prostu teraz wysłała wiadomość do wszystkich grzybiarzy w jej okolicy, że nie, słuchajcie, tam nie ma żadnych grzybów. Absolutnie. W ogóle nawet nie idźcie do tego lasu, bo tam nic ciekawego nie znajdziecie. Radio
2: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Kaufland jest
9: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
11: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej. Play.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
16: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
17: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

U nas cisza i spokój, a na boisku wielkie emocje. Sienna Spyro w Radiu SK. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy, no i niestety nie jest dobrze. Pierwszego seta wygrały Serbki, a w drugim prowadzą 21-17. No właśnie, a może chcielibyście kiedyś w przyszłości po raz pierwszy obejrzeć na żywo na stadionie mecz polskich siatkarzy? Dajcie nam znać, jaki pierwszy raz chcielibyście przeżyć. Nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korościel rozdają codziennie kasę na wasze pierwsze razy. Wpadajcie na SK.pl i nas przekonujcie, jaki pierwszy raz wam macie w głowie, tylko proszę nie mówcie, że na przykład wyprawa na Mount Everest, bo to potrafi kosztować kilkaset tysięcy złotych, żeby nas prezes nie zbankrutował. Ale może chcielibyście po raz pierwszy nauczyć się jeździć na rolkach, ale brakuje wam sprzętu? Sońta i Korościel codziennie po południu wam to załatwiają. Zgłaszajcie się na SK.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
7: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępno od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
17: Szczecinek na czasie.
18: Natalia Włochowska, jeżeli lubicie książki, ale jeszcze bardziej lubicie rozmowy o nich, to ta propozycja jest dla Was. 24 września odbędzie się pierwsze spotkanie Klubu Książki Miasta Kobiet w Szczecinku. To jest nowa inicjatywa, która ma być okazją do rozmowy o literaturze, wymiany opinii i poznania ciekawych osób. Na pierwszym spotkaniu uczestniczki porozmawiają o powieści Mój mąż i podzielą się swoimi ostatnimi czytelniczymi odkryciami. Będzie także wymiana książek, swoje lektury będzie można wymienić albo sprzedać. Jeżeli chcecie dołączyć do klubu, zapisy są prowadzone.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
19: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Trudny początek meczu o brązowy medal dla polskich siatkarek. Nasze zawodniczki przegrały pierwszego seta z Serbkami 21-25. Trwa drugi set, a spotkanie śledzi Michał Rawa.
20: Obserwowaliśmy wyrównany początek meczu o trzecie miejsce, ale tylko do wyniku 7-7. Potem Serbki odskoczyły, grały dobrze pod siatką i przede wszystkim popełniały mało błędów. Niestety autowy serwis Martyny Czerniańskiej zakończył rywalizację w pierwszym secie, ale jego końcówka pokazała, że nic w tym meczu nie jest jeszcze stracone dla naszych zawodniczek.
19: Całe Niemcy obserwują wybory w jednym z landów. Jeszcze do 18:00 otwarte będą lokale wyborcze w Saksonii-Anhalcie. Mieszkańcy tego regionu wybierają władzę swojego kraju związkowego. Zdecydowanym liderem sondaży jest skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. Rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB i SK Kids Race to główne atrakcje tegorocznego Małopolska Tour w Nowym Targu. Wydarzenie już w przyszły weekend, a szczegóły na małopolskatour.pl.
0: No i niestety na tablicy wyników już 0-2. Polki na razie przegrywają w meczu o brąz Mistrzostw Europy. No tak to jest, słuchajcie, jak się wychodzi z domu bez obiadu. Spokojnie, słuchajcie, jest niedziela dzisiaj, wszyscy są tacy wyluzowani, nic się nie chce. Jeszcze się dziewczyny rozbudzą, będziemy kibicować. Łukasz Zdończyk, witajcie. Nie jest wszystko stracone.

Hit zawsze na czasie, to Madonna w Radiu SK. Ja wam teraz polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo tam się dzieją rzeczy niesamowite. Jesteśmy razem z wami w Krakowie, gdzie, uwaga, odbywają się pierwsze w Polsce zawody biegowe dla robotów. Tam nawet startuje, słuchajcie, nasz zawodnik. SK ma swojego robota humanoidalnego, nazywa się Axel. Jak mu poszło, to możecie zobaczyć na relacjach na eskowym Instagramie. A jak skończył bieg, to nawet zatańczył taki fajny taniec radości. I super mu to wyszło. Także gratulujemy naszemu robotowi. Ja mam tylko nadzieję, słuchajcie, że ten robot nie będzie miał ambicji, żeby zostać prezenterem radiowym.

0: Jak odpoczywać w niedzielne popołudnie? To z takimi numerami. U nas słowo poniedziałek nie istnieje. Robin Schulz i Watermat to nowość. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a polskie siatkarki aktualnie zaczynają odrabiać straty. Słuchajcie, jest dobrze. Ja nie wiem, co tam się wydarzyło. Pierwsze dwa sety przecież przegraliśmy, ale w tym trzecim nagle nasze dziewczyny sobie przypomniały, jak się odbija piłkę. Ja nie wiem, czy one w przerwie jakąś kawkę wypiły, obiad zjadły, a może reprymendę od szefa dostały, ale aktualnie, słuchajcie, to jest pogrom. O, właśnie wygrały. I słuchajcie, odrabiamy zaległości. Jest 2-1 dla Serbii, a tego trzeciego seta wygraliśmy 25-15. A my w Radiu SK za chwilę gramy dalej po krótkiej przerwie. Jason Derulo.
1: Radio SK. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
11: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
14: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Pan Rębiszewski?
17: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
21: O, ale że to tak dla mnie?
20: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
23: Włączamy niskie ceny.
24: I po reklamie.
25: Eska.

0: Bez przerwy.
1: Bez przerwy. Są hity na czasie na antenie Radia SK. White 2-1-1-5, Palar i Vivi Simon. Wielkie emocje w meczu polskich siatkarek. Słuchajcie, to jest decydujący moment tego meczu. Biało-czerwone walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Serbia prowadzi 2-1 w setach i w tym czwartym przegrać już nie możemy. Niestety teraz Serbki wychodzą na prowadzenie i prowadzą 19-15. Ale słuchajcie, piłka jest jeszcze w grze. Zaraz wam powiem, jak to się zakończy. Za chwilę też najnowsze newsy Radia SK.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
3: Wyjazd na maksa.
2: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
14: O Boże, co byście tu zrobili?
15: Czy możemy zwolnić go?
16: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
15: Michel, ty jesteś już mój asystent.
13: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
17: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W waszym domu widać kobiecą rękę?
20: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
21: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
23: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem Wołodymyra Zełenskiego a wysłannikami Donalda Trumpa w Kijowie. Przed nami druga, rozszerzona, z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Rozmowy dotyczą zakończenia wojny. Jutro znów zobaczymy ją na korcie. Iga Świątek zmierzy się z mistrzynią olimpijską sprzed 2 lat, Chinką Qin Wenzhen. Nasza tenisistka awansowała do 1/8 finału wielkoszlamowego US Open.
24: This is the most positive part of the year for me.
23: To najbardziej pozytywny moment roku dla mnie. Cieszę się, że miałam więcej czasu na pracę z trenerem, ponieważ to mi dużo dało, zarówno pod względem tenisowym, jak i pewność siebie. A przypomnijmy, spotkanie z Czeszką Marię Buzkową, Polka wygrała 2-0. Ponad 20 maszyn pobiegło w szczytnym celu. Za nami pierwszy w historii wyścig robotów towarzyszących 15. edycji Poland Business Run w Krakowie. Był także robot Radia SK.
25: Go!
0: Robot, który ma na imię Axel. Axel to SK od tyłu plus L. Mati Fuczyło, prezenter radia SK. Jest to nasz robot. Nie był pierwszy, ale był wspaniały.
3: Bartosz Książek, jestem z zespołu Deep Dog. To jest robot humanoidalny G1. Towarzyszy nam bardzo długo, jeździ na eventy do dzieciaków, do szkół. Jest bardzo aktywny, no i udało się pokazać, że jest również najszybszym.
23: A na miejscu była Ula Bienia-Niesyczyńska. W krakowskim Poland Business Run wzięło udział 17 tysięcy osób. W wydarzeniu patronowało Radio SK.
10: I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Niestety polskie siatkarki właśnie przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy. Serbia wygrywa 3-1. Ale słuchajcie, nie ma tego złego. Dzięki temu, że przegrały, to mogą teraz od razu jechać do hotelu i nie muszą czekać na tę nudną ceremonię medalową. Są plusy tej historii. Poprawmy sobie jakoś humor. Ja obiecuję, że załatwiam hity na czasie, a wy nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co u was dobrego się dzisiaj wydarzyło? Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. Polskie siatkarki, przypomnę, przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy, ale się nie smucimy. Wy udowadniacie, że humory wam dopisują, dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co dobrego u was się dzisiaj wydarzyło. I teraz uwaga, wielkie gratulacje dla naszego słuchacza Konrada.
1: Cześć SK, no okay. To się u mnie dzisiaj wydarzyło dobrego, to się okazuje, że się zmieścimy w spodnie od garnitury.
0: Brawo.
1: Gdzie żona obstawiała, że się nie uda.
0: No brawo Konrad, wielkie gratulacje, bo żona w ciebie nie wierzyła, ale ty jej udowodniłeś, że jednak miałeś rację, że w dobrej temperaturze uprałeś te spodnie. W nagrodę leci do ciebie eskowa koszulka z napisem cześć i magazyn Radia SK, SK Story z Oskarem Cymsem, a dla żony z dedykacją romantyczna Zalia.

0: Ed Sheeran w Radiu SK, a teraz czas na nowość od polskiej artystki, która ma z Edem Sheeranem sporo wspólnego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Bo i on, i ona grali na Stadionie Narodowym. Mam dla was świeży numer Sanach, która w piątek zakończyła swoją stadionową trasę koncertową wielkim występem na PGE Narodowym w Warszawie. Była masa gości, wielu znanych artystów. Nawet Maciek Musiał się pojawił, znany aktor, który w czasie jej występu zamiatał scenę. Sanach z okazji zakończenia trasy koncertowej wypuściła nowy numer. Teraz pewnie odpoczywa po tym wielkim wysiłku, a my odpocznijmy razem z nią. Sanach i Cichosza już teraz w Radiu SK.

0: Beyoncé i Jay-Z w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie. Spokojnie, to był tylko fałszywy alarm. Dzisiaj rano polskie wojsko poderwało śmigłowiec. To po tym, jak się pojawiły informacje, że znad Białorusi do Polski miał wlecieć niezidentyfikowany obiekt latający. Jednak słuchajcie, jak się później okazało, po weryfikacji, polskie systemy radiolokacyjne zauważyły przelot dużego stada ptaków. Słuchajcie, jakby nie patrzeć, to też jest pewnego rodzaju zagrożenie, prawda? Zwłaszcza jak człowiek dopiero co samochód umył.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Marian, jaki laptop jest top?
12: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
13: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
21: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
22: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
25: Wyjazd na maksa.
24: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
26: I po reklamie.

na eskowej playliście. Cały czas jest piękne, upalne lato. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Za chwilę najnowsze newsy, w których powiemy o meczu polskich siatkarek, które niestety przegrały walkę o brąz na Mistrzostwach Europy. No ale słuchajcie, są też dobre sportowe informacje. Robert Lewandowski strzela jak szalony. W nocy strzelił 5. gola w tym ligowym sezonie w barwach Chicago Fire. Słyszeliście to ten odgłos podziwu? Chyba nasz Lewandowski Amerykanom się podoba. Jedno jest pewne, słuchajcie, Robert Lewandowski robi Polakom za oceanem bardzo dobrą reklamę.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
7: Tutaj szybko! Mamy go!
8: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
9: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
21: Szczecinek na czasie.
22: Natalia Włochowska, stand-up wraca do Szczecinka i to jeszcze jaki. 22 października o 19 w Kinie Wolność wystąpi sam Paweł Chałupka z zupełnie nowym programem Życie jest nowelą. Będzie sporo absurdów historii z codzienności i tego charakterystycznego, nieco pokręconego spojrzenia na polską rzeczywistość. Chałupka znany jest z opowieści inspirowanych m.in. pracą w gastronomii. Tym razem zapowiada jeszcze więcej niespodziewanych zwrotów akcji.
20: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
23: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polki poza podium. Nasze siatkarki przegrały mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Brązowy medal zdobyły Serbki, które wygrały to spotkanie 3-1. O szczegółach Michał Rawa.
24: Serbki zdecydowanie wygrały dwa pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w trzecim secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w czwartym secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na czwartym miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatnie nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
23: A właśnie teraz rozpoczyna się finał Mistrzostw Europy. Włoszki o złoto zagrają z Turczynkami. Roman Rzet w prokuraturze krajowej w Katowicach. Trwa jego przesłuchanie, które jak podaje TVP Info prawdopodobnie będzie kontynuowane jutro. To w związku ze śledztwem Zonta Krypto. Przed nami biało-czerwony wieczór. Szymon Marciniak poprowadzi wtorkowy mecz FC Porto Manchester City. To będzie inauguracyjna kolejka fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jednym z sędziów liniowych będzie Tomasz Listkiewicz, a w drużynie FC Porto również Polacy Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
15: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: I po reklamie.

0: Brescia. Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z pianka, cukru, brak. Duda,
1: Duda, day. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie! Gdzie moja kasa?
11: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: I po reklamie.

0: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
7: I po reklamie.

0: SK Szczecinek.
1: Reklama.
2: Pan Rembiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
9: I po reklamie.

0: Szczecinek News.
1: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Błachowska. Dla jednej osoby może to być kilka godzin poświęconych na badania i formalności, a dla kogoś innego szansa na życie. Mowa o dawstwie szpiku i komórek macierzystych. Kto może zostać potencjalnym dawcą? Jak wygląda droga do rejestracji w bazie do rzeczywistego pobrania komórek i czy należy się w ogóle tego bać? O tym, jak zostać dawcą i dlaczego warto zdecydować się na ten krok, porozmawialiśmy z Mateuszem Lisem z Fundacji DKMS oraz pielęgniarką Edytą Białoch. To rozmowa o tym, że czasem niewielki gest może dla drugiego człowieka oznaczać naprawdę bardzo wiele.
2: Fundacja DKMS zajmuje się m.in. walką z chorobami krwi, z poszukiwaniem właśnie potencjalnych dawców komórek macierzystych i szpiku kostnego. Zderzyliśmy się z tym w momencie, kiedy rzeczywiście nasz Kacper zachorował.

0: zachorował i to nagle. Wydawało się, że to tylko zwykłe przeziębienie, zwykły kaszel, zwykłe jakieś takie osłabienie, a wyszło z podstawowych wyników, z podstawowej morfologii podejrzenie białaczki. Później rzeczywiście te badania były rozszerzone i ta choroba się potwierdziła. Więc każdy z nas z czasem, no tak ma w swoim życiu, że mimo wszystko gdzieś tam pracujemy, jesteśmy ciągle zajęci taką codziennością życia i przychodzi taki moment, kiedy rzeczywiście czujemy się bardziej osłabieni, gdzieś tam bardziej zmęczeni, bardziej tacy mniej energiczni i rzeczywiście nie wiemy tak naprawdę, co w nas drzemie. I w przypadku naszego Kacpra tak się stało, więc dlatego też szukamy dla niego bliźniaka genetycznego. Bardzo zapraszamy wszystkich, tym bardziej, że ta fundacja jest światowa, więc to nie jest tylko w samej Polsce, ale rzeczywiście to jest ogrom osób, które rzeczywiście rejestruje się. Miałam przyjemność poznać wiele już osób, które rzeczywiście już byli dawcami. Przeogromny szacunek, wręcz podaję im rękę i kłaniam się w pół z takim szacunkiem, bo rzeczywiście to jest wielki dar dla takiej osoby, która rzeczywiście oddaje ten szpik i to trwa około 3 do 6 godzin, cała ta transplantacja tej krwi. To jest mały czas, tak? A dla osoby, która rzeczywiście oczekuje, to jest całe życie. Mówię głównie o osobie chorej, w przypadku naszego Kacpra, więc on rzeczywiście walczy, on teraz jest na oddziale w Szczecinie, na oddziale hematologii, więc na razie póki co walczymy, czekamy, szukamy i będziemy go wspierać.
1: Jakie wymagania trzeba spełnić, aby móc zostać dawcą?
2: Są to podstawowe wymagania. Przede wszystkim rejestrujemy osoby między 18 a 55 rokiem życia. Najwcześniej każdy, kto chce, może dołączyć do bazy dawców w szpiku w dniu swoich 18 urodzin. To jest zawsze weryfikowane podczas rejestracji. Rejestrujemy osoby na stałe mieszkające w Polsce, czyli przez kolejnych 18 miesięcy od momentu rejestracji. Wynika to z faktu takiego, że my koordynujemy procesy pobrań później, gdy już się zostaje dawcą rzeczywistym, z klinikami w Polsce, więc ktoś, kto zostanie dawcą faktycznym, musi być po prostu dostępny przez kilka tygodni w Polsce, żeby oddać komórki macierzyste bądź szpik. Rejestrujemy osoby o ogólnym, dobrym stanie zdrowia, czyli jest to kwestia chorób przewlekłych. Jeżeli ktoś jest przeziębiony, to może się zarejestrować, to nie przeszkadza w żaden sposób w pobraniu wymazu, wyznaczeniu antygenów HLA. Natomiast jest kwestia chorób przewlekłych i też jest tak, że nie każda choroba jest od razu przeciwwskazaniem do rejestracji. Jeżeli ktoś się z czymś zmaga, ktoś się na coś leczy, to zapraszamy do naszego punktu rejestracyjnego, porozmawiać z wolontariuszami. Nasi wolontariusze są przeszkoleni, przygotowani. My zweryfikujemy, czy z danym schorzeniem możemy taką osobę zarejestrować, czy też nie. Rejestrujemy osoby, które mówią w języku polskim, ponieważ formularze są w języku polskim, więc trzeba umieć go wypełnić i to też wiąże się z tym, że bardzo nam zależy na świadomych rejestracjach, czyli osobach, które rejestrują się, wiedzą, z czym to się wiąże, wiedzą, na czym to polega, ponieważ rejestrujemy się raz i tak jak już Edyta powiedziała, my osoby, które się u nas zarejestrują, przekazujemy ich zapis antygenów HLA do Poltransplantu, czyli organizacji rządowej, to jest baza ogólnopolska i później też ten zapis antygenów trafia do baz ogólnoświatowych, czyli każdy, kto się zarejestruje w jakimkolwiek tak naprawdę ośrodku dawców szpiku, trafi do bazy ogólnoświatowej i tym samym może pomóc jakiemukolwiek pacjentowi na całym świecie, więc zależy nam na tym, żeby każdy wiedział, żeby w momencie telefonu, gdy okaże się, że jest zgodność z osobą chorującą, nikt się nie wycofał, nie stwierdził, że się zarejestrował, bo fajnie słońce świeciło, była fajna, mroźna pogoda i po prostu tak chciał spędzić czas, bo był to jakiś impuls, tylko zawsze tłumaczymy, o co w tym wszystkim chodzi. No i też z tą świadomością decyzji wiąże się to, że osoba, która się rejestruje, musi znać obie metody pobrania materiału do przeszczepienia, bo gdy już jest się dawcą faktycznym, no to pobranie materiału do przeszczepienia jest jedną z dwóch metod i my chcemy, żeby każdy już na etapie rejestracji wiedział, jakie są to metody. Oczywiście wolontariusze nasi, którzy prowadzą rejestrację na akcjach, są przeszkoleni i znają te metody, zawsze je wytłumaczą. Mamy też na akcjach materiały, na których te metody są opisane, jeżeli ktoś woli się z nimi zapoznać w formie pisemnej.
1: W jaki sposób można się zapisać do bazy DKMS?
2: Sama procedura rejestracji jest bardzo łatwa. Zajmuje około 10-12 minut i polega ona na tym, że na początku osoba, która chce się zarejestrować, przechodzi krótki wywiad medyczny, nazwijmy go, z wolontariuszem, który jest na akcji. Natomiast są to też pytania nie tylko o kwestie medyczne, ale to o to, czy się mieszka na stałe w Polsce, czy jest się w odpowiednim wieku. Sprawdzamy na tym etapie, czy nie ma przeciwwskazań wstępnych do rejestracji. Jeżeli wszystko jest ok i tych przeciwwskazań nie ma, to wtedy przechodzimy do wypełniania formularza. Osoba, która się rejestruje, wypełnia formularz, podając swoje dane kontaktowe, imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numery kontaktowe, adres mailowy. I jeżeli formularz jest wypełniona, to przechodzi do pobrania wymazu. I właśnie to, co ja tutaj mam przy sobie w teczce, to są pałeczki, przy pomocy których pobiera się wymaz. Wymaz pobieramy dziś 3 pałeczkami. Z buzi jest jeden policzek, potem drugi policzek i trzecią pałeczką pobiera się wymaz z dowolnego policzka albo z całej buzi. Każdą z tych pałeczek trzeba przez minutę pobierać wymaz i wymaz pobiera sobie osoba sama, która się rejestruje. Nie, żaden wolontariusz, że tak powiem kolokwialnie, nie grzebie nikomu w buzi. Każdą pałeczką po minucie, czyli to są 3 minuty. Później jeszcze 2 minuty musimy poczekać, aż pałeczki obeschną. Pakujemy je do odpowiedniej koperty i te koperty są po akcji odsyłane do nas. Można zarejestrować się również poprzez internet, online, zamówić taki pakiet poprzez naszą stronę, natomiast ja naprawdę polecam rejestrację stacjonarną, podejść do jednego z dwóch punktów, które będą w najbliższą niedzielę przy okazji akcji związanych z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, bo to zajmuje około 10-12 minut i tak naprawdę temat mamy z głowy. Wolontariusze sprawdzą, czy możemy się zarejestrować. Poświęcamy te 10 minut i my się później już zajmujemy przebadaniem tych pałeczek.
1: Jak już mamy wykonane te wymazy, ile trwa taki proces zarejestrowania nas do bazy?
2: Proces rejestracji trwa około 3-4 miesięcy od momentu rejestracji. To jest taki maksymalny czas, kiedy trafimy do bazy potencjalnych dawców szpiku. Każda osoba, która się rejestruje, też zostanie oczywiście poinformowana drogą mailową, że jest już aktywnym dawcą potencjalnym. I w tej bazie jesteśmy do 60 roku życia. Tak naprawdę jedyna rzecz, która później taki dawca robi, to jest, powiedzmy, oczekiwanie na telefon, chociaż my zawsze mówimy, że jeżeli ktoś tego telefonu nie dostanie, to jest dobra wiadomość, bo to znaczy, że ten gdzieś nasz bliźniak genetyczny jest zdrowy i nie walczy z chorobą nowotworową. I druga kwestia, również bardzo ważna, o którą bardzo prosimy, żeby nasi dawcy pamiętali, to jest aktualizacja danych. No bo rejestrujemy się, możemy się zarejestrować, tak jak mówię, w dniu 18 urodzin. Jesteśmy w tej bazie później przez ponad 40 lat, jeśli teraz dobrze szybko liczę w głowie. Więc w naszym życiu może się dużo zmienić. Mogą się zmienić kwestie medyczne, ale może się zmienić adres zamieszkania, numer telefonu, nazwisko, więc dobrze by było, żeby te dane u nas zaktualizować. Można wyjechać za granicę na jakiś okres czasu dłuższy, więc też dobrze nam wtedy dać znać, żebyśmy daną osobę zablokowali w bazie. Na przykład jeżeli kobieta zajdzie w ciążę, to też byłoby fajnie, żeby nam dała znać, bo my ją wtedy w bazie zablokujemy. Każda kobieta, która jest w ciąży jeszcze pół roku po urodzeniu pociechy, jest w bazie zablokowana, żeby w spokoju odchowała dziecko. Więc fajnie, żebyśmy mieli te dane aktualne.
1: I załóżmy teraz taką sytuację, że DKMS znajdzie mojego bliźniaka genetycznego. Co się wtedy dzieje? Jakie są wtedy dalsze badania?
2: Jeżeli pojawia się bliźniak genetyczny, który potrzebuje przeszczepienia, no to my oczywiście dostajemy takie zapytanie. Dzwonimy do dawcy, który u nas się zarejestrował i pierwszym pytaniem, które taka osoba słyszy, to jest pytanie, czy twoja decyzja jest dalej aktualna, czy chcesz zostać dawcą szpiku, więc to też jest jakby, myślę, ważny aspekt, żeby każdy wiedział, że różne rzeczy mogą się w życiu wydarzyć, natomiast tak jak mówiłem, zależy nam na tych zawsze świadomych rejestracjach, żeby jak najrzadziej słyszeć później w odpowiedzi, że ktoś się jednak rozmyślił. Zakładamy, że ktoś ucieszył się z tego telefonu, powiedzmy, jest zdecydowany i nie waha się, żeby oddać szpik, czy też komórki macierzyste. Wtedy pierwszym krokiem jest przejście dokładnych badań zdrowia w miejscu swojego zamieszkania albo w miejscu bliskiego swojego zamieszkania. Dzięki tym badaniom my wiemy, że dawca jest osobą zdrową, że jemu nic nie grozi. Wiemy, że też jego szpik czy komórki macierzyste są zdrowe. Pamiętajmy, że po drugiej stronie jest pacjent, którego organizm jest już osłabiony, dla którego to przeszczepienie jest tak naprawdę ostatnią szansą na uratowanie życia, więc on musi dostać szpik od zdrowej osoby. Potwierdzamy też zgodność. Jeżeli to wszystko mamy potwierdzone, wiemy, że do przeszczepienia może dojść, to wtedy jest tak naprawdę oczekiwanie, aż pacjent będzie gotowy do przeszczepienia. Trzeba po prostu zabić wszystkie komórki rakowe w jego organizmie. Gdy pacjent jest gotowy, to my wtedy dzwonimy do dawcy i jest kierowany do jednej z klinik w Polsce, z którymi współpracujemy. Zawsze staramy się tak to dopasować, żeby to była klinika najbliżej miejsca zamieszkania dawcy. Jesteśmy w Szczecinku Zachodniopomorskim, współpracujemy z kliniką w Szczecinie, w Poznaniu, w Gdańsku. Myślę, że to są takie najbliższe rejony, miejsca, gdzie jesteśmy. Natomiast może się też zdarzyć tak, że nie będzie miejsca w klinice i wtedy kierujemy po prostu dawcę do kliniki, w której jest miejsce w danym momencie i dawca udaje się na pobranie materiału do przeszczepienia. Tutaj dodam oczywiście, że dla niektórych może to gdzieś tam zapalić się jakaś lampka, powiedzmy, że będzie trzeba jechać albo do Szczecina, albo do Gliwic, bo tam też mamy klinikę, to jest duża różnica. Natomiast dawca ma zawsze zwracane koszty, nie ponosi żadnych kosztów w związku z dawstwem, ma zwracane koszty za dojazd, ma zwracane koszty za nocleg, za wyżywienie w tym okresie, jeśli jest potrzeba. Może wziąć ze sobą również osobę towarzyszącą, wsparcie, powiedzmy, w tym okresie. Koszty za tą osobę również są zwracane i także prawo polskie. Ustawa gwarantuje dawcom na okres pobrania materiału do przeszczepienia zwolnienie lekarskie, L4 tak zwane, płatne 100%, więc to też jest pewien...
1: Panie Edyto, ja chciałam panią zapytać pod takim kątem medycznym, jak wygląda sam zabieg oddawania szpiku? Czy to jest bolesne?
0: Są dwie metody. Jeżeli chodzi o kwestie oddawania, to są komórki macierzyste i szpik kostny. Komórki macierzyste to jest przetaczanie krwi. PAI jest oczywiście w żaden sposób bezbolesne. Tak jak idziemy do danego laboratorium, pobieramy krew, tak to wygląda w ten sposób. Jeżeli chodzi o kwestię szpiku kostnego, to rzeczywiście pacjent jest oddawany na salę pooperacyjną, tam jest w znieczuleniu ogólnym, pobierany ten szpik w dwóch punktach talerza biodrowego i no, po około półtorej godziny pacjent jest wybudzany, wiadomo, i wraca do takiej normalności. Wczoraj miałam przyjemność rozmawiać z jednym z dawców, pan Piotr, bardzo go serdecznie pozdrawiam, był dwukrotnie, chciałam również podkreślić, że był dwukrotnie dawcą i zapytałam się go z ciekawości, powiedz mi, jak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestię po, jako ty dawca. lekarza, jak się czułeś? On mówi, że czułem się świetnie. Jedynym mankamentem dla mnie było to, że rzeczywiście te 4 godziny musiałem przesiedzieć na tym krzesełku, bo wiadomo, okres tego przetaczania tych komórek macierzystych też trwa. Także to jest od 4 do 6 godzin, w związku z czym to troszeczkę trwa, ale mówię, kwestia 3-4-6 godzin w stosunku do życia, oddania szansy na życie swojemu bliźniakowi genetycznemu jest bezcenne.
2: Jak mógłbym jeszcze dopowiedzieć
1: pewnie, panie
2: do
1: Mateuszu,
2: tych dwóch metod pobrania, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości. Edyta bardzo dobrze przedstawiła, natomiast chciałem powiedzieć, że ta pierwsza metoda, pobranie z krwi obwodowej, to tworzymy taki jakby układ zamknięty, możemy powiedzieć. Dawca ma zakładane dojście do żylny na jedną rękę, krew trafia do urządzenia, gdzie są z niej oddzielne komórki macierzyste i drugim dojściem do żylnym wraca do organizmu dawcy. Całość trwa około 4-5 godzin i potem zasadniczo dawca może iść do domu. To, jak długo to trwa, zależy od tego po prostu, jak dużo tych komórek macierzystych potrzebujemy i jak szybko one dawca odda. I ta metoda pobrania występuje w aż 90% przypadków, czyli to jest najpopularniejsza metoda. Ta druga metoda, pobranie szpiku bezpośrednio z talerza kości biodrowej, to jest metoda występująca w 10% przypadków. Myślę, że ważną rzeczą tutaj, żebyśmy dodali, to jest jeszcze to, że to ona odbywa się w znieczuleniu ogólnym, czyli dawca leży, śpi na brzuchu przez około godziny, półtorej i 3 dni spędza w klinice, dzień przyjęcia, dzień zabiegu, dzień wypisu.
1: A jak taka osoba musi się przygotować do oddania szpiku?
2: Jeżeli chodzi o oddanie komórek macierzystych z krwi obwodowej, to 5 dni przed zabiegiem dawca zaczyna przyjmować czynnik wzrostu. To jest w postaci zastrzyków przyjmowanych co 12 godzin w brzuch. Można sobie te zastrzyki robić samemu. Jeżeli ktoś nie chce, to może chodzić do przychodni, gdzie te zastrzyki będą mu robione przez wykwalifikowaną osobę. Dzięki tym zastrzykom organizm dawcy wyprodukuje więcej tych komórek macierzystych. Bo może się też tak zdarzyć, że dawca odda troszkę za mało tych komórek macierzystych i będzie trzeba jeszcze kolejnego dnia wrócić, oddać brakującą liczbę komórek macierzystych. Dawca od razu tą informację dostaje już podczas pobrania, czy jest to wystarczająca ilość, trzeba jeszcze wrócić. I tak naprawdę trzeba przyjmować te zastrzyki. Tak, jakichś wielkich przygotowań nie ma, natomiast tutaj dodam, że każdy dawca jest otoczony opieką lekarza, ma jakby takiego swojego przewodnika z ramienia Fundacji DKMS. Prowadzimy go przez tą całą procedurę, więc jeżeli ma jakiekolwiek pytania, to zawsze takie pytania trzeba skierować do nas, zapytać się. My po to jesteśmy, żeby to wszystko wytłumaczyć.
1: Powiedzcie mi proszę, jakie choroby może wyleczyć szpik, który oddamy?
2: Przede wszystkim walczymy z nowotworami krwi, natomiast chorób, które możemy wyleczyć poprzez, czy to przeszczepienie komórek macierzystych, czy szpiku, jest ponad 200, więc najpopularniejszą taką chorobą jest zapewne białaczka, to jest nazwa, którą każdy z nas słyszy, każdy kojarzy. Wydaje nam się, że to jest coś, co nas nie dotyka, ale też statystycznie w Polsce co 40 minut ktoś słyszy, że choruje na białaczkę. Na świecie co 27 sekund ktoś słyszy taką diagnozę. Wiele z tych osób będzie potrzebowało później przeszczepienia, czy to komórek macierzystych, czy szpiku. Dlatego ważne jest, żeby rejestrować się w bazie potencjalnych dawców szpiku.
1: Na czym polega ta genetyczna zgodność? Czyli co tak naprawdę musi się zgadzać, żeby ktoś mógł zostać genetycznym bliźniakiem?
2: Ta rzecz, którą my wyznaczamy na podstawie tego wymazu pałeczkami, to są antygeny HLA. To jest zapis genetyczny. Na podstawie zapisu genetycznego my stwierdzamy, czy jest zgodność między pacjentem a dawcą. Ta zgodność jest mierzona w procentach. Wiadomo, że czym wyższa jest ta zgodność, tym jest większe prawdopodobieństwo, że to przeszczepienie się przyjmie. Kombinacji tych antygenów HLA jest około 5 miliardów. Dlatego szansa, że jakby z kimś się spasujemy, no to wiemy, jakie to są liczby, tak? No może najlepiej na przykładzie tym u nas liczbowym. Zarejestrowanych w bazie Fundacji DKMS w Polsce jest ponad 2 miliony 100 tysięcy osób. My działamy w Polsce od 2008 roku i od tego czasu zrobiliśmy 16 tysięcy przeszczepień, czy to komórek macierzystych, czy szpiku. Czyli to jest około od 0,5% osób z tych potencjalnych dawców szpiku, które zostały dawcami faktycznymi. To dopasowanie bliźniaka genetycznego naprawdę nie jest łatwe, dlatego jest ważne, żeby jak najwięcej ludzi się zarejestrowało, bo każda taka rejestracja, no to jest realna szansa na uratowanie komuś życia. A w Polsce takich pacjentów jak Kacper, czekających na swojego bliźniaka genetycznego, jest bardzo wielu. Statystycznie co piąty pacjent w Polsce cały czas czeka na informację, że znalazł się jego bliźniak genetyczny.
3: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
4: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włochowska. W internecie jesteśmy widoczni niemal cały czas. To, co publikujemy, jak się komunikujemy i w jaki sposób pokazujemy swoje umiejętności, może mieć wpływ na to, jak postrzegają nas inni. Dlatego coraz częściej mówi się o budowaniu marki osobistej w sieci. Jak świadomie ją tworzyć, czego unikać i czy każdy z nas potrzebuje być aktywny w mediach społecznościowych, żeby zbudować swoją markę? O tym porozmawiała Oliwia Rudnicka z Basią Kaleńczuk, specjalistką od marketingu, PR i mediów społecznościowych właśnie.
5: Na początku z grubej rury. Czy każdy może mieć markę osobistą?
4: Myślę, że każdy może mieć markę osobistą, ponieważ w każdym z nas jest coś wyjątkowego. Zresztą jeśli chodzi o samą definicję marki osobistej, to tu warto się posłużyć słowami Jeffa Bezosa, który jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie, że marka osobista to jest to, co mówią o tobie ludzie po tym, jak wyjdziesz z pokoju. Dam ciekawostkę, ponieważ również miałam przygodę z edukowaniem studentów na jednej ze szczecińskich uczelni, że mnie nazywali studenci tą żółtą od marketingu. Więc myślę, że to już było wytworzoną przeze mnie marką osobistą w ich oczach.
5: Ale nie ma takich cech, że ktoś w ogóle jest wyautowany na starcie?
4: Możesz doprecyzować, proszę?
5: W sensie, że no nie wiem, że, bo to tak brzmi idealnie, że wszyscy mogą tworzyć markę osobistą i tak jest, że naprawdę, że nic takiego nas nie może, nie wiem, przystopować w tym?
4: Wiesz co, myślę, że najważniejsze jest to, że powinniśmy sobie zadać pytanie, po co mi jest ta marka osobista? Mhm. Jeżeli znajdziemy cele, które pomoże nam zrealizować tą markę osobistą, to jak najbardziej każdy tą markę osobistą może mieć, ponieważ tak naprawdę tą markę osobistą budujemy na przykład też w pracy, niekoniecznie posiadając profil na Instagramie z zasięgowym kontem, czy organizując eventy, ponieważ tworząc markę osobistą w pracy, tworzymy markę osobistą wydajnego pracownika, osoby, której warto powierzyć premię na przykład świąteczną, czy osoby, której warto powierzyć jakieś poważniejsze zadania. Także moim zdaniem markę osobistą powinien mieć każdy, ale czy pchać ją do internetu, no to już zależy od tego, jak się na to czujemy i czy jesteśmy gotowi też wyeksponować się tak światu, na przykład hejterom.
5: Czyli można powiedzieć, że marka osobista to jest taki nasz wizerunek, jak nas postrzegają.
4: Tak, marka osobista to jest nasz wizerunek, jak nas postrzegają, zarówno za zamkniętymi drzwiami, gdy wyjdziemy z pokoju, ale też energia, jaką dajemy po wejściu do pomieszczenia.
5: To jaka jest różnica między tym a influencerstwem?
4: A to jest ciekawe. Bardzo często też właśnie jak uczyłam studentów z marki osobistej, to miałam taki właśnie duży slajd, na którym było napisane z jednej strony marka osobista, z drugiej strony przekreślony znak równości influencer. Influencer to jest osoba, która wywiera wpływ na ludzi, czyli influencuje z języka angielskiego. I jest to osoba, która jest znana ze względu na przykład swoje pasje, bądź znana jest, bo jest po prostu najzwyczajniej w świecie znana, a marka osobista moim zdaniem powinna siebie pozycjonować jako eksperta w danej dziedzinie i to tak naprawdę dywersyfikuje te dwa różne zawody, tak to nazwijmy. No i też nie oszukujmy się, wychodzą co roku rankingi zaufania do zawodów i influencer nie jest zbytnio lubiany przez Polaków jako zawód.
5: No właśnie, no bo teraz coraz więcej młodych ludzi marzy o tym, żeby zostać influencerem. Czy to jest takie marzenie na wyciągnięcie ręki?
4: Ciężko powiedzieć tak naprawdę. Ja sama influencerką się nie definiuję, więc ciężko mi to zdefiniować, ale jako specjalistka od marketingu uważam, że jeżeli znajdziemy coś, co nas wyróżni na tle innych, to będziemy w stanie zostać tym influencerem, jeżeli będziemy umieli opowiadać historię, chociażby o naszym życiu. Jeżeli opowiemy w turbo ciekawy sposób to, jak zrobiliśmy poranną kawę, oblaliśmy się nią na naszą białą kamizelkę. Drodzy słuchacze, siedzę w białej kamizelce i dzisiaj to nie był ten dzień. Natomiast jeżeli będziemy w stanie ciekawie przedstawiać fakty i w jakiś sposób zarazić swoją energią, zarazić tą iskrą wokół naszych odbiorców, to jak najbardziej mamy potencjał na stanie się influencerem. Zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach jest taki trend, że jest rekomendowane markom, by korzystały z usług bardziej mikroinfluencerów, czyli osób, które mają do 1000-2000 followersów, niż z tych influencerów większych, ze względu na to, że ci mikroinfluencerzy, czyli te osoby, które mają mniejsze zasięgi, są uznawani za bardziej autentycznych w oczach swoich odbiorców.
5: No właśnie, ta autentyczność, bo niby powinniśmy być w internecie autentyczni, ale z drugiej strony, no przynajmniej nie wiem, na Instagramie to tak wygląda, że ten świat jest taki idealny, więc w którą stronę?
4: Wiesz co, mnie to w ogóle strasznie bawi, bo jest bardzo mocno nagłaśniane to, że w dzisiejszych czasach tym trendem jest autentyczność, a ja uważam, że autentyczni powinniśmy być zawsze, ponieważ na dłuższą metę, jeżeli będziemy kogoś udawać lub kogoś grać, to po pierwsze nasi odbiorcy szybko wyczują pismo nosem, że coś tu jest nie tak, a po drugie my sami będziemy się męczyć, co będzie prowadzić do, nie wiem, jakichś zaburzeń psychicznych i tak dalej, więc tutaj to, co rekomendowałabym, to rzeczywiście wywalać kawę na ławę, bo szczerze, odbiorcy będą preferowali taki styl komunikacji, jeżeli my będziemy mówili, jak to wszystko wygląda i będziemy bardziej przyziemni, ludzcy, relatable, to się nazywa w marketingu, czyli tacy, z którymi my się możemy utożsamiać. Więc no, ta autentyczność, moim zdaniem, to nie jest coś, co powinniśmy wdrażać, tylko coś, co powinno być normalnością i codziennością. Nawet taka ciekawostka, wiem, że Instagram powoli blokuje zasięgi treścią, które są zbyt mocno zmanipulowane, na przykład filtrami, które modyfikują rysy twarzy, czy nie wiem, wygładzają tą twarz, więc tutaj lepiej być szczerymi i autentycznymi ze swoimi odbiorcami, bo kto wie, może spotkają was na ulicy, albo nie wiem, zorganizujesz event jako taki odbiorca, jako taki influencer i ludzie zobaczą ciebie na żywo i zobaczą kogoś zupełnie innego, co doprowadzi tak naprawdę do kompletnej klapy i takiego kryzysu wizerunkowego, kryzysu marki osobistej. A to jest też coś, co ja powtarzam przedsiębiorcom na naszych konsultacjach, że im bardziej wy będziecie autentyczni, im bardziej pokażecie, ile serca wkładacie w ten biznes, ile was kosztuje też różnych wyzwań, tym tak naprawdę wzrasta cena waszej usługi, cena waszego produktu, bo wasi klienci zobaczą, jaką pracę musicie wykonać w stworzenie tego, co im oferujecie.
5: To, co powiedziałaś, jest ciekawe. Czy ta autentyczność też ma być w naszych zdjęciach profilowych? Bo wiadomo, jak to jest. Trochę odbiegamy od tego, jak wyglądamy w internecie.
4: Wiesz co, jeśli chodzi o zdjęcie profilowe, to jest coś, co ja zawsze rekomenduję wszystkim, zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom na konsultacjach, że warto, żeby nasze zdjęcie profilowe przedstawiało nas, patrzących w stronę obiektywu. Najlepiej, gdybyśmy nie mieli okularów przeciwsłonecznych, żeby nic nam nie zakrywało tego spojrzenia, żebyśmy właśnie mieli tą taką iskrę w oku na tym zdjęciu i, no nie wiem, ja nie korzystam z żadnych aplikacji modyfikujących mój wygląd na moim profilowym, więc tu też ciężko mi się wypowiedzieć. Natomiast no to zdjęcie profilowe warto, żeby też się w jakiś sposób wyróżniało. Może miało jakiś charakterystyczny element kolorystyczny, tak jak u mnie jest to żółty, tak w przypadku Radia SK będzie jakieś pomarańczowe kolory. Także no tutaj starajmy się wyglądać tak, jak wyglądamy, ale z uśmiechem, z iskrą w oku, patrząc prosto w obiektyw.
5: Oczywiście. Mi bardziej chodziło, że wiesz, że nie, że nakładamy na przykład jakieś filtry czy coś, ale na przykład specjalnie wyszykowałyśmy się na sesję. Wyglądamy na bosko po prostu. No ale wiadomo, że też nie wyglądamy tak na co dzień.
4: No to jest prawda. Nawet ja mam zdjęcie profilowe z profesjonalnej sesji zdjęciowej. Natomiast no to wydarzyło się naprawdę. Okej, jesteśmy lekko zmodyfikowani, ale istnieją też sytuacje, w których podrasujemy się bardziej, jak chociażby na jakąś, nie wiem, galę biznesową, czy chociażby na wesele znajomych. Też będą nas mogli zobaczyć nasi najbliżsi w innym, bardziej wyrafinowanym, tak to nazwijmy, wcieleniu.
5: I to jest okej, jak później będziemy tą może nie gorszą wersją siebie, ale po prostu tą normalną.
4: Myślę, że tak. I tu też chciałabym, żeby słuchacze nie zrozumieli mnie w ten sposób, że takie zdjęcie z profesjonalnej sesji zdjęciowej jest wymagane w przypadku kreowania swojej marki osobistej w sieci. Jeżeli nie mamy na to na przykład odpowiednich zasobów finansowych, to nie musimy czegoś takiego robić. Wystarczy wyciągnąć aparat, telefon z ręki i cyknąć sobie to zdjęcie. Więc zarówno jest okej, gdy mamy zdjęcie zrobione telefonem, ale też jest okej, gdy mamy zdjęcie zrobione z profesjonalnej sesji zdjęciowej, bo na przykład jako marka osobista chcemy w oczach naszych odbiorców wypadać na bardziej profesjonalnych, przygotowanych.
5: Czy takim profesjonalnym zdjęciem jest na przykład zdjęcie z ręki, typowy selfiak? Czy to już wyszło z mody w internetach?
4: Wiesz co, jeżeli zrobimy zdjęcie z ręki, zrobimy dzióbek, dziwną minę, to nie będzie zbyt dobrze wyglądało. Natomiast jeżeli zrobimy to zdjęcie z ręki w taki sposób, że ani tej ręki nie będzie widać, będziemy po prostu mieli naturalny uśmiech, to będzie wszystko okej. Wystarczy, żebyśmy to odpowiednio ograli. Co ja rekomenduję, to postawić telefon na statywie ze szklanki i trzech książek, żeby telefon był na wysokości wzroku, włączyć samowyzwalacz, cyknąć kilka fotek, najlepiej na wykorzystując różne tła, najlepiej jedno na tle gładkiej ściany, żebyśmy mogli później to łatwo edytować przy pomocy jakiejś aplikacji to tło, żeby na przykład wrzucić ten nasz charakterystyczny kolor, albo na tle jakimś charakterystycznym dla na przykład naszego biznesu czy marki osobistej. Dla przykładu, jeżeli chcemy być marką osobistą czytelnika, to możemy sobie zrobić zdjęcie na tle regału z książkami.
5: Co oprócz koloru może być dla nas takie właśnie wyróżniające, oprócz na przykład właśnie tych książek i tak dalej, czym możemy pokazać, że my to my?
4: W ogóle zanim zaczniemy robić taką markę osobistą i kreować ją w sieci, a raczej eksponować, to warto, żebyśmy sobie zrobili taki rachunek sumienia i przygotowali taką wstępną strategię, żebyśmy się zastanowili, jak chcemy się komunikować, jak chcemy wyglądać w oczach naszych odbiorców. I dla przykładu, tutaj odpowiadając już na twoje pytanie, ja chcę się komunikować jako szczecińska kumpela od marketingu, która pomaga biznesom nadać tą iskrę, światło, która pomaga dorzucić kilka pomysłów na eksponowanie się w sieci, więc dla mnie tym atrybutem będzie żarówka. I ja tą żarówką się komunikuję bardzo często, zarówno wykorzystując ją jako emoji w tekstach pod moimi postami, ale też na sesję zdjęciową również wzięłam żarówkę. Więc to może być jakiś atrybut, który jest związany z tym, czym my się zajmujemy. Dla prawnika będzie to toga, dla lekarza będzie to stetoskop. Także poszukajmy czegoś, co może kojarzyć się z tym, czym się zajmujemy, albo może kojarzyć się z efektem końcowym, jaki odbiorca uzyska po kontakcie z nami jako marką osobistą.
5: A ta żarówka jest mega ciekawa.
4: Mega ciekawa i bardzo się cieszę, że czasami udaje mi się zapalać ją w głowie moich klientów.
5: Bardzo ładne. Ale w ogóle powiedziałaś też o opisach. Czy opisy są teraz ważne? Hasztagi dalej są na czasie?
4: Rozróżnimy dwie rzeczy. Są opisy i są hasztagi. Hasztagi nie są już ważne. Są ważne o tyle, że pomagają nam w jakiś sposób kategoryzować te treści i je opisywać. Natomiast to, co jest teraz bardziej rekomendowane, na przykład na Instagramie, to są hasła kluczowe. Ze względu na to, że aplikacje takie jak Instagram czy TikTok coraz bardziej stają się wyszukiwarkami internetowymi, nie tylko miejscami i platformami do mediów społecznościowych. Dla przykładu, kochani, ja za każdym razem, jak chcę zawinąć tortillę, nigdy nie mogę zapamiętać, którą stroną i nie wpisuję tego w Google, tylko wpisuję to na TikToku i tam mam w bardzo szybki sposób pokazane, jak mogę to zrobić. Dlatego też powinniśmy traktować te platformy jak właśnie jako wyszukiwarkę, a ludzie wyszukują poprzez wpisywanie odpowiednich haseł kluczowych. Dlatego powinniśmy każdorazowo pod naszym filmem, czy zdjęciem, czy postem, czy karuzelą zdjęć na Instagramie wpisywać właśnie kilka takich haseł kluczowych, które są związane albo z naszym biznesem, a najlepiej, jeżeli są związane z naszym biznesem, ale też z tym, co przedstawiamy na naszym poście. Jeśli chodzi o opisy, myślę, że mamy teraz troszkę taką erę, gdzie te opisy wracają do łask. Już jesteśmy trochę zmęczeni tym przedopaminowaniem w filmach, w montażu i również lubimy poczytać, zwłaszcza treści, które są pisane od serca, ponieważ bardzo łatwo wyczuć, czy pisała coś sztuczna inteligencja. Natomiast ja rekomenduję wykorzystać sztuczną inteligencję, a potem doczłowieczyć to, co ta sztuczna inteligencja nam zaserwowała.
5: Czy bardzo w pracy ci się przydaje właśnie ta sztuczna inteligencja?
4: Bardzo często. To jest coś takiego, co bardzo mocno oszczędza mi czas. To jest też coś, czego uczę przedsiębiorców, żeby z tego korzystali, żeby się nie bali wykorzystywać na przykład do robienia researchu, czy jakichś innych sztucznych inteligencji. Jest taka właśnie model, który pisze świetne teksty, praktycznie nie do rozróżnienia między tym, czy napisał coś człowiek, czy sztuczna inteligencja. Dlatego ja uważam, że nie należy się wzbraniać przed tym, wręcz przeciwnie, skorzysta na tym boomie sztucznej inteligencji ta osoba, która będzie sprawnie z niej korzystała, ponieważ będzie miała więcej waluty, istotnej waluty, jaką jest czas.
5: Mm-hmm. No ale żeby korzystać z pomocy sztucznej inteligencji, czy potrzebujemy wiedzieć, jakie hasła wpisywać? Chodzi mi o to, że mam wrażenie, że teraz jest dużo kont, które pomaga w ogóle uzyskać odpowiednią odpowiedź w sztucznej inteligencji, że po prostu tak wpisujesz hasło, żeby dostać to, co chcesz, a nie to, co akurat wyszło.
4: To prawda. Warto sobie prześledzić te wszystkie konta, ale tak naprawdę możemy dojść do tego wszystkiego sami. Wystarczy, że nakarmimy tą sztuczną inteligencję odpowiednimi treściami i odpowiednimi informacjami na temat nas, ale też na temat tego, co chcemy uzyskać. Dla przykładu możemy pierwszy prompt, czyli takie polecenie do na przykład czata GPT, napisać o treści. Cześć, jestem biznesem, który oferuje to i to, albo jestem marką osobistą, która jest taka, taka i owaka. Zadaj mi 5 albo 10 pytań, które pozwolą ci lepiej zrozumieć to, czym się zajmuję i lepiej serwować mi kolejne treści. I później, jeżeli ta sztuczna inteligencja nas zapyta, ponieważ tu też trzeba pamiętać, że to okienko, w którym my zadajemy pytania, jest nazwane jako czat, więc my tak naprawdę z tą sztuczną inteligencją gadamy.
6: i odpowiemy jej na te pytania. Następnie postarajmy się jak najlepiej zdefiniować to, co chcemy od tej sztucznej inteligencji uzyskać. Potraktujmy to trochę, jakbyśmy rozmawiali z pięciolatkiem, a nie z kimś, kto świetnie czyta nasze myśli i jest telepatą.
5: Czyli w sumie wszystko, co wpiszemy, to zostaje zapamiętane na zawsze, czy też tak niekoniecznie? W sensie, bo tam są chyba różne okienka, że możesz sobie pootwierać tam chyba różne wątki, tak mi się wydaje.
6: Tak, zostaje zapamiętane. Po pierwsze, jeżeli korzystamy za darmo z tych wszystkich modeli do sztucznej inteligencji, to musimy mieć świadomość, że one wykorzystują to, co my jej serwujemy, po to, żeby móc się uczyć. Dlatego ChatGPT zaczął tyle głupot wypluwać tak naprawdę, bo już został nakarmiony przez dużą liczbę użytkowników arcyciekawymi treściami, więc tutaj należy pamiętać, że to, co wrzucamy, w ogóle co wrzucamy do internetu, nawet jeżeli usuniemy, to to gdzieś jest na serwerach, czy serwerach Zuckerberga, Meta, Facebook, czy na serwerach właśnie OpenAI, to po pierwsze. Po drugie, możemy zaznaczyć w ustawieniach taką opcję, że zapamiętuj wszystkie moje wiadomości i ucz się na ich podstawie na mój temat. Ja ostatnio nawet zrobiłam taką ciekawą rzecz, że napisałam do czata GPT, napisz, co o mnie wiesz. I słuchajcie, on wiedział nawet, że biegam. I tu moi przyjaciele będą wdzięczni, że powiedziałam tą informację w radiu, bo się ze mnie chichrają, że wszędzie to przekazuję. Także nawet ChatGPT wiedział, że biegam, że zorganizowałam event.
5: To teraz słuchacze też wiedzą, że biegasz.
6: Tak, kochani, polecam, bardzo dobry sport.
5: Jest trochę też strach z korzystania ze sztucznej inteligencji.
6: Niekoniecznie, tylko warto być po prostu czujnym, nie? Dla przykładu, jeżeli dostajemy badania lekarskie po badaniach krwi, no nie wrzucajmy ich do sztucznej inteligencji. Nie karmmy jej, nie wiem, informacjami na temat stanów naszych kont bankowych, tylko podawajmy jakieś takie wrażliwe informacje. To jest też coś, czego uczą w większych firmach, że jeżeli chcecie korzystać, po pierwsze, niektóre duże firmy w ogóle blokują pracownikom dostęp do sztucznej inteligencji po to, żeby nie wrzucali zbyt dużo poufnych i wrażliwych informacji, ale są też firmy, które mówią, hej, korzystajcie, natomiast jeżeli chcecie korzystać, to zamiast pisać nazwę firmy, na przykład zamiast pisać Radio SK, no to napiszcie Radio X, żeby ta sztuczna inteligencja nie do końca wiedziała na jaki temat wy się komunikujecie.
5: Jasne. A powiedz tak z innej beczki, bo teraz dużo promuje się kont, które tworzą treści, ale bez pokazywania twarzy. To ma prawo bytu?
6: Jak najbardziej, jeżeli będziemy w stanie w ciekawy sposób opowiadać historię, bo tak naprawdę media społecznościowe to jest nic innego jak przeglądanie historii za historią. Więc jeżeli my będziemy umieli opowiedzieć tą historię za pomocą zdjęć na przykład z perspektywy POV, czyli punktu widzenia, jeżeli będą widoczne nasze dłonie, które, nie wiem, gotują czy robią sobie kawę, jeżeli my będziemy w stanie zaciekawić naszych odbiorców, to jak najbardziej ma to prawo bytu. Musimy zrobić sobie właśnie tą strategię, ten rachunek sumienia, w jaki sposób chcemy się komunikować jako marka osobista. Możemy się komunikować jako marka osobista bez twarzy, natomiast też przestrzegam, będzie to o wiele trudniejsze, ponieważ o wiele ciężej będzie się zżyć naszym odbiorcom z nami, ponieważ naszym największym takim atutem wizerunkowym w przypadku marki osobistej jest tak naprawdę nasza twarz. Więc tu też odpowiadając na inne pytanie, które być może się pojawi, być może nie, nie rekomendowałabym na przykład robienia logotypu dla marki osobistej, ponieważ tym naszym znakiem graficznym powinna być nasza twarz, nasze oczy, nasz uśmiech.
5: Jasne. A czy w takim razie to nie jest tak, że jak nie widać twarzy, to jest trochę taka notka tajemnicy, tak jak na przykład pewnie kojarzysz popularnych podcasterów, którzy tworzą treści i którzy się nie pokazują.
6: Tak, no są popularni podcasterzy, jest też taki youtuber Zebo, który jak już się pokazuje w internecie, to ma maskę zebry na sobie. Jest to jakaś nutka tajemniczości, ale zobacz, wymieniłyśmy 3 czy 4 influencerów, czy 3 czy 4 osoby. Uważam, że będzie to o wiele bardziej skomplikowane i cięższe. I druga rzecz, jako marka osobista, jeżeli chcemy ją kreować, to nie chcemy jej kreować po to, żeby po prostu być popularnym, tylko po to, żeby mieć z tego jakieś korzyści. Marka osobista taką korzyść może mieć na przykład w tym, że jest zapraszana na konferencje, jest zapraszana do radia, tak jak ja dzisiaj bardzo dziękuję za zaproszenie, czy jest zapraszana, czy może pisać jakieś teksty popularno-naukowe, czy może zarabiać poprzez jakieś konsultacje. Tu wymieniłam takie cztery źródła przychodu jako marka osobista. Natomiast w zasadzie każda z tych rzeczy, rzeczy skupia się na kontakcie z drugim człowiekiem, więc tu na koniec dnia będziemy zobligowani, jeżeli chcemy w jakiś sposób monetyzować tą naszą markę osobistą, będziemy zobligowani do tego, żeby komuś się pokazać.
5: Tak od razu pomyślałam, czy jesteśmy wówczas autentyczni, jak nie pokazujemy twarzy?
6: Tak, jeżeli powiemy, słuchajcie, nie pokazuję twarzy, bo się nie czuję na siłach, żeby ją pokazywać. Może kiedyś pokażę, ale dzisiaj chciałabym wam się pokazać jako osoba, która ma świetny intelekt i świetną wiedzę na dany temat. Wystarczy, że będziemy szczerzy z naszymi odbiorcami.
5: Właśnie, a co do takich osób, że chcę publikować, chcę to robić, ale się wstydzę?
6: Co do takich osób? Chcę publikować, ale się wstydzę. Wrzuć tą treść do internetu, wrzuć tego posta. W dzisiejszych czasach każdego dnia jest wytwarzane więcej treści niż jest ludzi tak naprawdę na świecie, więc ta twoja treść to nie jest tak, że będzie wyeksponowana na wszystkich twoich znajomych. Platformy mediów społecznościowych nie działają już tak, że pokazują wszystkie treści, tylko pokażą tą naszą treść wybrańcom, kilku osobom najpierw i zobaczysz, że jak to opublikujesz, to tak naprawdę świat nie wybuchnie, ludzie nie będą cię wyśmiewać za to, jaki jesteś, tylko tak naprawdę przełamiesz siebie. To jest trochę tak jak z przełamowaniem każdego lęku, tak delikatnie, po troszeczku, tak jak wchodzimy do zimnej wody, to też nie wchodzimy, nie wskakujemy cali, tylko staramy się oswoić swoje ciało, to tak samo oswoimy się z tymi z tym publikowaniem treści do internetu.
5: Wydaje mi się, że to już jest rzadziej, ale wcześniej było tak, że ludzie się bali, że właśnie, że ktoś ich oceni, że robią z siebie celebrytów i tak dalej, i to był chyba ten największy lęk przed właśnie pokazywaniem siebie.
6: No i pomyślą tak, i co z tego? Ja mam takie podejście. Ja zresztą tak naprawdę pasjonuję się marketingiem, ale też pasjonuję się w ogóle internetem i nowymi mediami tak naprawdę od czasu, jak miałam chyba 13 czy 14 lat, bo myśmy zawsze mieli komputer i internet w domu, dzięki temu, że mam starszego brata informatyka, tatę, który uczył również takich przedmiotów informatycznych na uczelni.
5: Ty też musiałaś skończyć w tym internecie.
6: Musiałam. Mama nawet żartuje, że do mojego taty: widzisz, Rysiu, tak na ciebie krzyczałam, że dzieciaki siedzą przy komputerach, a teraz zarabiają za to, na tym siedzeniu przy komputerach. Ale wracając, więc od zawsze gdzieś tam miałam tą styczność chociażby z blogami. Ja też prowadziłam bloga lifestyle'owego, modowego, można powiedzieć. I od zawsze lubiłam właśnie wrzucać jakieś przemyślenia czy w ogóle treści do internetu. I szczerze, nigdy przez myśl mi nie przeszło, co ludzie pomyślą, ale to też wynika z tego, jak mnie wychowali rodzice, jaką mam w sobie pewność siebie, więc tutaj myślę, że zamiast na konsultację ze mną, to radziłabym na przykład udać się na konsultację z terapeutą, co poszło nie tak, albo co poszło tak, żeby właśnie oswoić się z tym, że jesteśmy eksponowani do świata zewnętrznego. Zresztą jesteśmy eksponowani do świata zewnętrznego, jak po prostu idziemy ulicą.
5: Więc... Czyli najpierw do terapeuty, później do ciebie.
6: Dokładnie. Zapraszam, chociaż ja też chętnie wysłucham, przytulę i doradzę, jak wzmocnić biznesy. Nazwijmy mnie terapeutką dla przedsiębiorców, dla biznesów, a nie terapeutką dla ludzi i ludzkich utrapionych dusz.
5: Oczywiście, ale powiedziałaś też o blogach. Czy blogi jeszcze istnieją?
6: Wiesz co, no blogi jeszcze istnieją jak najbardziej. Są taką ciekawym narzędziem do pozycjonowania w Google, bo im więcej mamy treści na naszych stronach internetowych, a blogi są takim świetnym miejscem, na którym możemy wrzucać i aktualizować treści. Natomiast ludzie już bardziej czytają blogi, bo trafili na nie z wyszukiwarki i często te blogi są odpowiedzią na jakieś pytanie, na przykład techniczne, typu wszyscy znamy Anię Gotuje, która nas uczy, jak mamy przygotować żurek, czy pierogi, czy rozrobić ciasto na pizzę.
5: Czy jak ugotować szparagi.
6: Czy jak ugotować szparagi, dokładnie. Więc no, to jest nic innego, jak no już bardzo rozwinięty blog, bo Ania zaczynała od właśnie bloga, a teraz to już jest wielki portal z przepisami, więc no te blogi mają miejsce bytu, istnieją, natomiast czy są świetnym źródłem dla marki osobistej? To zależy, to jest nasze marketingowe ulubione sformułowanie. Są dobrym miejscem, żeby gdzieś recyklingować treści, które już na przykład wrzucamy do social mediów. Na przykład wrzucamy posta, w którym edukujemy naszych odbiorców i inspirujemy na przykład top 5 książek kryminalnych, które przeczytaliśmy, to warto też tę treść skopiować, przerobić troszeczkę i wrzucić w formie posta na blogu. Dlaczego? Ponieważ też tu chciałabym uczulić, że ten blog czy własna strona internetowa to będzie coś, co my będziemy mieli na zawsze i będziemy mieli do tego dostęp, a platformy w mediach społecznościowych mogą kiedyś zniknąć albo mogą nam ten ten profil usunąć w jakiś sposób, albo ktoś nam może się na ten profil włamać. Także blogi istnieją. Czy są świetnym źródłem na rozhulanie marki osobistej? Niekoniecznie. Natomiast są też dobrym źródłem na to, żeby gdzieś zdywersyfikować i zróżnicować miejsca, w których my pokazujemy naszą eksperckość.
5: Mm-hmm. To w takim razie dla słuchaczy, którzy o tym myślą, jak zacząć?
6: Jak zacząć z marką osobistą? Przede wszystkim zacząć od zrobienia rachunku sumienia i zadania sobie ważnych pytań, takich jak: jaką marką osobistą chcę być, jaką energię chcę, żeby ludzie ode mnie odbierali, dla kogo i do kogo ja chcę w ogóle kierować swoje treści, bo przypominam, drodzy słuchacze, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, więc do kogo chcemy kierować swoje treści, najlepiej znaleźć jakąś taką niszę. U mnie tą niszą są na przykład szczecińskie biznesy, głównie kobiety, bo z kobietami mi się lepiej rozmawia, zresztą co widzisz, to po pierwsze. Po drugie, jak już zrobimy ten rachunek sumienia, zastanówmy się, w jakich miejscach chcemy być obecni jako marka osobista. Tu rekomendowałabym skorzystanie z takiego modelu marketingowego, on się nazywa POEM, czyli Paid, Owned i Earned Media. I to polega na tym, że powinniśmy być obecni w jednym kanale własnym. Może to być na przykład jakaś platforma social media, w jednym kanale pozyskanym. Tutaj musimy zastanowić się, w jaki sposób możemy się dostać, na przykład na audycję do radia, albo możemy znaleźć jakąś lokalną gazetę i napisać tam maila, że hej, chętnie podzielę się wiedzą, napiszę dla was artykuł za darmo, nic nie musicie płacić, tylko mnie opublikujcie, więc to jest taki kanał pozyskany. I kanał płatny, czyli na przykład reklama na Facebooku, czy możemy, nie wiem, znaleźć również inną gazetę, gdzie będziemy mogli napisać artykuł, tylko tym razem już za pieniądze. Czy na przykład wystąpić na jakiejś konferencji za pieniądze. Także tu rekomenduję te trzy kanały i wiadomo, możemy w ramach z duchem czasu rozwijać te kanały, założyć własny newsletter, założyć stronę internetową i szukać tak naprawdę miejsc, w których my będziemy mogli jeszcze lepiej i jeszcze łatwiej komunikować się z naszymi odbiorcami. I tu uczulam. Zastanówcie się, gdzie ci wasi odbiorcy są, gdzie oni spędzają czas. Czy oni są bardziej na TikToku, czy bardziej na Instagramie, czy być może waszą grupą odbiorców są ludzie na przykład powyżej 35 lat. No to i rekomendowałabym wtedy na przykład założenie fanpage'a na Facebooku, bo to nie jest prawda, że Facebook umiera. Nadal w raportach jest definiowany jako jedno z bardziej ulubionych mediów u Polaków.
5: Mm-hmm. A trzeba określać swój kierunek, w sensie kuchnia, podróże, lifestyle?
6: Warto by było określić ten swój kierunek, bo po pierwsze będzie nam o wiele łatwiej tworzyć treści na jeden określony temat. Po drugie, wyspecjalizujemy się też w tym jednym kierunku. I po trzecie, też o wiele łatwiej będzie nam dotrzeć do osób zainteresowanych tym mniejszym wycinkiem tak szerokiego obszaru zainteresowań. Więc no tutaj rekomendowałabym jednak skupienie się na jednej rzeczy, ale to też nie znaczy, że nie wiem, z czasem nie ewoluujemy na osobę, która będzie jeszcze się zajmowała czymś innym. Natomiast dobrze, żeby nasi odbiorcy czuli się bezpieczni i gdzieś tam spodziewali się, jakich treści mogą się spodziewać, jakich treści mogą oczekiwać od nas, które będziemy publikować. I tu też ja wiem, że znalezienie własnej niszy jest szalenie trudne. Ja zaczynałam najpierw właśnie tu blogerka lifestyle'owa, później jakieś treści modowe wrzucałam. Później jak zaczęłam się zajmować marketingiem, to był taki ogólny marketing, że bardzo ciężko mi to było znaleźć, aż w końcu zdefiniowałam i znalazłam to coś, tylko to też nie zajęło mi tygodnia, a zajęło tak naprawdę 2 lata działalności w sieci, gdzie odkryłam, z kim tak naprawdę najlepiej mi się rozmawia jako z klientem, ale też do kogo najlepiej będzie mi się komunikować jako po prostu odbiorcy.
5: Mhm. A czy ludzie się jeszcze wybijają na lifestyle?
6: Na lifestyle'u? Tak, myślę, że jak najbardziej się wybijają, ale bardziej, znowu, tu marka osobista, influencer. Mamy bardzo dużo kont lifestyle'owych na TikToku, gdzie tam dziewczyny robią story time, malując się i opowiadają o jakichś rzeczach, czy nie wiem, nagrywają daily vlogi. Jest taka dziewczyna Zuzia BMW na TikToku. Ona ma bardzo duże wyświetlenia, a nic nie robi poza tym, znaczy robi dużo, bo nagrywa daily vlogi, nagrywa się telefonem i nagrywa cały swój dzień, ale robi to w tak charyzmatyczny sposób i właśnie ma tak wspaniały storytelling, czyli umiejętność opowiadania historii, że tym sobie zaskarbiła serca odbiorców. Więc jak najbardziej ten lifestyle ma jeszcze prawo bytu, natomiast dla bycia influencerem, a niekoniecznie marką osobistą.
4: Jak sami słyszycie, marka osobista to nie tylko liczba obserwujących czy dobrze prowadzone profile w mediach społecznościowych, to przede wszystkim to, jak jesteśmy odbierani przez innych i z czym kojarzy się nasze nazwisko. W rozmowie z Basią Kaleńczuk mówiliśmy o tym, jak świadomie budować swoją obecność w sieci, jak pokazywać swoje kompetencje i dlaczego autentyczność jest dziś tak ważna. To wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów. Natalia Błochowska, do usłyszenia.
3: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
4: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Błachowska. Jesień zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią rozpoczyna się sezon na grzybobranie. Dla wielu osób to jedna z ulubionych jesiennych aktywności. W lesie trzeba jednak zachować ostrożność, bo pomyłka przy zbieraniu grzybów może mieć poważne konsekwencje. Jak bezpiecznie przygotować się do grzybobrania? Które zasady warto sobie przypomnieć? I co zrobić, jeżeli nie mamy pewności, jaki gatunek znaleźliśmy? O tym porozmawiamy z Izabelą Jadwiżyc z Sanepidu.
7: To jest taki moment, kiedy już myślimy o tej jesieni. Niektórym włącza się taki tryb jesieniara, a skoro jesieniara, to i lasy, i grzyby. Chociaż ja wiem, że w tym roku także podczas wakacji grzyby się pojawiały w naszych lasach, ale mam nadzieję, że nieco więcej w tym momencie właśnie się dowiemy, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o grzyby w wakacje, no i przede wszystkim na co się szykować, jeżeli chodzi o grzyby jesienią.
8: Wysyp kurek był niesamowity. Skupy nie przebierały, co zresztą było widać po cenie. Najpierw było 18 zł za kilo, za chwileczkę było 10, za chwileczkę było 8 zł za kilogram, ale kurki były piękne, ładne, można się było objeść, można było sobie zrobić w słoiczkach, co ja też wykonałam, oczywiście przyznaję się bez bicia, ponieważ jestem klasyfikatorem grzybów świeżych, to zawsze się śmieję, wszyscy znajomi przychodzą, twoje zjemy, bo co do innych to nie mamy pewności. Szanowni Państwo, to może takie, żeby były grzyby, musi być las, żeby był las, musi być woda, musi być zieleń, pomijając kleszcze, o których już była mowa i to niejednokrotnie, to ja chciałam Państwu powiedzieć, że z takich najpierw może zacznę ciekawostek, bo ciekawostki zachęcają, a za chwileczkę od ciekawostek przejdziemy do rzeczywistości, do realu. Przede wszystkim grzyby bardzo często występują w naszym menu. Ja już nie mówię o wigilii, która jest typowo grzybowa, ale chciałam Państwu powiedzieć, że w badaniach, które wykonował Uniwersytet Warszawski, wykazano, że jedzenie grzybowego białka zmniejsza o prawie 15% stężenie cholesterolu we krwi. To jest fajna rzecz. I uwaga, najwięcej białka zawierają pieczarki i borowiki. Więc w tym momencie zaczynamy kalkulować, wyszukujemy kaloszy i myślimy o wyjściu do lasu. Ale grzyby zawierają również witaminy A, B1, B2, B12, czyli tu już mamy składnik przy niedokrwistości, a także bardzo dużo minerałów typu potas, fosfor, magnez, żelazo i wapń. I kwas foliowy. Więc proszę Państwa, ci, którzy mają anemię, ci, którzy mają niedobór żelaza, powinni włączyć, ja nie mówię, że jeść tylko, włączyć do swojej diety grzyby. Pod warunkiem, że nie mają poniżej 12 roku życia, pod warunkiem, że nie mają powyżej 75 roku życia albo nie mają przeciwwskazań chorób do tego, żeby te grzyby jeść. No muszę Państwu powiedzieć, że mając witaminę A, to grzyby są na pewno bardzo dobre dla wzroku, bo one też wykazują działania podobne do antybiotyku i przywracają siły osłabionym organizmom. Więc jak najbardziej, ha! Uwaga, wszystkie panie, które chcą być fit, grzyby są niskokaloryczne, bo mają bardzo dużo wody. No więc wiadomo, że pomagają stracić kilogramy. Także są sprzymierzeńcami właśnie dla osób dbających o linię, bo takie grzyby można ugotować, można udusić, ale są też bardzo dobre jako farsz do naleśników czy pierogów. No i się zasiliniłam. I proszę Państwa, najmniej kalorii mają pieczarki, bo mają tylko 15 kilokalorii na 100 gram i kurki, bo mają 18 kilokalorii na 100 gram. Tak, grzyby też wpływają świetnie na wygląd włosy, skóry, paznokci. Witamina A między innymi. Tak, skóra jest bardziej elastyczna i nie ma też przesuszania naskórka, bo mają wodę. Więc w tym temacie warto. Natomiast jak się teraz wybrać? Przede wszystkim pozdrawiam wszystkich swoich kolegów leśników, nadleśniczych, leśniczych, podleśniczych, ponieważ oni odpowiadają za ten las i zawsze jest mowa, wchodzimy do lasu tam, gdzie wolno, a nie gdzie nie wolno. nie toleruję, pomimo sama mieszkam w okolicach Bornego Solinowa, przez wiele lat mieszkałam w Bornym Solinowie, nie toleruję sytuacji, kiedy samochody, jak te, przepraszam, nie będę się wyrażała, bo nie wolno tego na linii, parkują na tym runie leśnym, rozjeżdżając wszystko, co jest po drodze. Są parkingi, są miejsca wyznaczone. Szanowni Państwo, szanujmy to, co mamy, szanujmy, bo po przypstryknięciu palcem las się nie odrodzi. Zostawmy po sobie porządek, to co przywieźliśmy, zabierzmy ze sobą. Nie zostawiajmy śmieci, nie rozrzucajmy butelki, nie rozrzucajmy puszek, nie rozrzucajmy zużytych pampersów i różnych innych rzeczy, które niestety wskazuje na bytność ludzi, dlatego że las to są też zwierzęta. I jeśli my nie będziemy się właściwie zachowywać, to co ludzie zostawiają, tak, butelki porozwieszane na drzewach plastikowe, bardzo wielka kultura, tak, proszę Państwa. No, mówimy, że czasami zachowujemy się, no jak, przepraszam, świnki, powiem tak bardzo grzecznie, kulturalnie, no ale taka jest prawda, myślę, że wielu kolegów leśników to potwierdzi, osób, oprócz tego, że wytrzepujemy różne rzeczy z samochodu, zostawiamy, no to jeszcze przywozimy ze sobą puszki, butelki, różnych napojów i też rozrzucamy, zostawiamy. No ludzie, no, proszę Państwa, ja wiem, ja się też tak czasami może troszeczkę nakręcam do wielu rzeczy, ale proszę mi wierzyć, ja bardzo lubię chodzić na grzyby, ja bardzo lubię spędzać czas w lesie. Mieszkając w okolicach Bornego Sulinowa, wiem, że są watahy wilków, więc też zastanawiam się, żeby pójść w takie tereny, w których można chodzić, a nie zagłębiać się Bóg wie gdzie. Poza tym zresztą grzybów szukamy w miejscach, które są typowo grzybowymi, a jak mamy czas na podchody w lesie, no to idźmy jakąś większą grupą, żeby się nie zgubić, bo tu jest zawsze prośba od kolegów policjantów. Proszę Państwa, idąc do lasu, rzecz pierwsza, naładowujemy telefon do pełna. Bo jak upadniemy w rowie i złamiemy nogę i nie będzie nikt przychodził, a my w przypływie dobrego humoru urwaliśmy się z pracy tak, żeby szef nie widział, zmieniliśmy buty na kalosze, bo żmije pełzają i nie tylko, wpadliśmy do rowu i nikt nie wie, gdzie jesteśmy, to nasz telefon zawsze będzie miał dostęp do telefonu alarmowego. Stąd warto też pamiętać, nauczona już pracą z leśnikami, jeżeli mijam jakiś słupek z numerami, to staram się zapamiętać i mówiąc, przyjechałam tu, postawiłam samochód tu, przychodziłam tu, ostatnią rzecz, jaką pamiętam, to są słupki. Leśniczy, nadleśnictwa mają drony na podczerwień, jeżeli już przynajmniej będą znać mniej więcej miejsce, w którym możemy przebywać, będą w stanie nas znaleźć i po prostu udzielić nam pierwszej pomocy. No więc ubraliśmy odpowiednie buty z wysokimi cholewami, odpowiedni strój, bo klaszcze niestety, to o czym była mowa w poprzednich wywiadach, uwielbiają wtedy znajdować się na szlakach przejść dla zwierząt, więc żeby mi któraś z pań nie wpadła na pomysł na szpilki i wręcz bikini z wyciętymi shortami, bo to nie jest dobra rzecz do ubierania się idąc do lasu, więc mamy długie spodnie, długie rękawy, jakąś czapkę na głowę, mamy naładowany telefon, mamy koszyk, przewiewny koszyk do zbierania grzybów, a nie żadne tam reklamówki jednorazowe, więc mamy kurtkę, buty, czapka, tak, koszyk, to co była mowa, nożyk do oczyszczenia grzybów, nie kopiemy, nie wyrywamy ze wszystkim, odcinamy, tak, i możemy oczywiście użyć takich różnych rodzajów preparatów do odstraszania komary w kleszczu, możemy jak najbardziej się tym spryskać, tylko nie całą butelkę na centymetr kwadratowy. Różnie ludzie mają pomysły. No więc proszę Państwa, wybieramy się i idziemy szukać. Święta zasada każdego grzybiarza. Zbieram grzyby, które znam. Nie rozkopuję, nie rozrzucam. Są jeszcze zwierzęta, dla których jest to pokarm, więc mamy możliwość, że... A poza tym jest to też ekosystem tego lasu, więc no nie zachowujmy się jak... No, trudno powiedzieć jak zwierzęta, bo to takie świnki trochę brzydsze, między nami mówiąc. Więc zbieramy to, co znamy. Nie jesteśmy pewni? Zostawiamy. Szanowni Państwo, zbieramy dojrzałe okazy. które są rozpoznawalne, bo jeżeli nawet nie jestem pewien, jest klasyfikator grzybów. Zapraszam do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku między 7.25 a 15. Jest dwóch klasyfikatorów. Jeżeli nie będzie jednego, będzie drugi. Pomożemy Państwu sprawdzić, zweryfikować. Ja mam tylko taką serdeczną prośbę. Proszę nie zbierać wszystkich grzybów, które są po drodze i potem, wie Pani, bo ja jestem ciekaw, co to jest. Przy takiej ilości grzybów, przy takiej ilości odmian, skupmy się na grzybach jadalnych. Tak, bo my też sami w sobie nie jesteśmy alfą i omegą, też czasami korzystamy z atlasów, bo jeżeli sami czegoś nie jesteśmy pewni, weryfikujemy, więc oczywiście każdy wychodzi z pełną, że tak powiem, z pełnym opisem i z pełną konsultacją, ale nie róbcie Państwo tak, bo rośnie przy drodze, fajnie wygląda, to niech Pani powie, co to jest. No, grzyb, prosta. To jest grzyb. Więc, Szanowni Państwo, jak już zbieramy i wiemy, zbieramy do koszyka. Jak nie wiemy i nie jesteśmy na 100% pewni, to proszę zostawić. Proszę wziąć jeden okaz, ewentualnie zweryfikować. Sami doskonale wiecie, gdzie jeździcie na grzyby, więc nie będzie problemu. Pamiętajmy o tym, że grzyby się różnią między sobą. No i ten niestety najgorszy, muchomor sromotnikowy, który jest śmiertelnie trujący, mylony z czubajką kanią. Ja wiem, że ludzie czasami nad wyraz zbierają, tak? Poza tym kiedyś, 30 lat wstecz, było, że na przykład te grzyby bierzemy, 3 razy odgotowujemy i można spożywać. Zmienia się trochę zawsze klasyfikacja grzybów. Niektóre grzyby, które kiedyś były uważane za 3 razy odgotowane jadalne, my teraz mówimy, że są niejadalne, może nie trujące, ale nie trujące, tak, albo nie trujące, ale na pewno niektóre są niejadalne, więc tu zwróćmy też uwagę na to. No ale jeżeli

tym, szanowni państwo, przy zatruciu nie zaczynamy od picia alkoholu i mleka, ponieważ te akurat substancje nam nie pomogą, a powodują, że szybciej dostają się toksyny do krwiobiegu. Więc zapicie muchomora to nie. Absolutnie. Powtarzam, absolutnie. No niestety, proszę państwa, jeżeli spożyjemy coś, czego nie powinniśmy, może to doprowadzić niestety do nieodwracalnych zmian w organizmie. Oczywiście, że medycy staną na wysokości zadania i oprócz płukania żołądka, co nie jest przyjemne, podawanie węgla aktywnego oraz uzupełnianie płynów i elektrolitów stosuje się przede wszystkim leczenie objawowe. Chciałam państwu powiedzieć, że no, nie oszukujmy się, tu jest hospitalizacja, może być do kilkunastu tygodni, może być stałe uszkodzenie wątroby, potrzebny przeszczep wątroby. Naprawdę ja zwracam szczególną uwagę, nie wiem, nie biorę, nauczmy się, proszę państwa, jest tak, jak piję alkohol, to nie wsiadam za kółko, jak nie znam się na grzybach, to nie zbieram i nie biorę. Koniec, kropka, nie ma żadnych dyskusji. Nie poleca się ze względu na to, że tak jak już mówiłam, grzyby zalegają nam w żołądku i ciężko są bardzo strawne. Nie poleca się kobietom w ciąży, matkom karmiącym, no bo jak nie daj Bóg, tu się jeszcze pomylisz, to już w ogóle tragedia. Dzieciom, osobom starszym i osobom z zaburzeniami pracy przewodu pokarmowego, czyli z różnymi, że tak powiem, schorzeniami, zespołami, które występują. No bo niestety, ale różnie się to może skończyć, chociażby pogorszeniem stanu zdrowia. Szanowni państwo, powiem tak, jest atlas grzybów, są aplikacje, tak? Ja to uwielbiam, jak czasami leśnicy mi pokazują takie cudawianki. Cyk, sfotografował grzyba, wyskoczyła cała nazwa, wiadomo co to jest. Jest to naprawdę duże możliwości. Jest atlas, tak jak mówiłam. Sami dla siebie państwo. Ja też jak się uczyłam, to brałam atlas, szłam do lasu i sprawdzałam, patrzyłam. No, szukałam najlepszej weryfikacji, jaka może być, mając świadomość tego, że jest to życie moje i mojej najbliższej rodziny oraz przyjaciół, którzy czasami wpadają na grzybki. A w związku z powyższym, o grzybach, zawsze grzyby były w naszej kuchni, zawsze były spożywane, suszone grzybki, pachnące, grzybki marynowane, tak, do sałatki, czy takie, do pojedzenia, fajnie kolorystycznie wyglądające, zielonki, bardzo smaczne, tak, które są właśnie jako grzyby blaszkowe bardzo wskazane nawet do spożywania. Ja myślę, że tak jak najbardziej to ten prawdziwek, nasz borowik szlachetny, będzie królował zawsze u podstawy. Nie wyobraża sobie chyba nikt barszczu wigilijnego czy pierogów z kapustą i z grzybami właśnie przy tym gotowaniu i takich swojskich zapachach. No ale tak jak mówię, to jest fajne pod warunkiem, że odpowiednio się ubierzemy, wyszykujemy, przygotujemy, postawimy samochód w miejscu właściwym, nie nabrudzimy w lesie, bo to jest też podstawą. Będzie nam też miło zbierać. Wiecie państwo, no to nie jest nic fajnego, kiedy rośnie piękny borowik, a obok jest wielka kupa, niekoniecznie jelenia. Więc samo z siebie nawet się nie chce tam podejść i już tego grzyba wyciągać. Stąd no, zwróćmy uwagę na nasze zachowania. Jeżeli ma być to symbioza, czyli współżycie dwóch organizmów, jak nas pięknie uczyli na biologii mnie ponad 30 lat temu, więc chciałam państwu zwrócić uwagę, że dajmy szansę do tego lasu, las nam się odwdzięczy właśnie tym, a jeżeli będzie świetna pogoda, bo musi być i deszczowo, i musi być ciepło, żeby te grzybki rosły, to faktycznie, jak to się mówi, jak grzyby po deszczu wyjdą, niekoniecznie robaczywe, zdrowe, kozaczki czerwone też przepyszne i wspaniale pachnące. Tego się trzymajmy. Będzie miło, będzie przyjemnie. Trochę ruchu, trochę dla zdrowia, trochę wycieczki w lesie, pogląd z dzieciakami, drzewa pokazać, poszukać bytności zwierząt, ptaków. Naprawdę, czy trzeba siedzieć przy tym telewizorze i zajadać chipsy? Myślę, że nie. Można pójść do lasu, można zobaczyć do takiego fajnego doświadczenia, zażyć trochę inności, świeżego powietrza, miłego spędzenia czasu. To też jest forma ruchu, forma aktywności, integracji rodzinnej. Czasami można porozmawiać ze swoim nastoletnim synem czy córką, podpytać się przy takim właśnie grzybobraniu. Może się państwo czegoś dowiecie, czego nie wiedzieliście o swoich dzieciach. Może zapytać się wtedy o ich pasję, a może tak jak to lubią chodzić po prostu na grzyby i będą chcieli to też kiedyś kontynuować ze swoimi dziećmi.

0: Więc warto ich uczyć dobrych przyzwyczajeń, dobrych zwyczajów prozdrowotnych, uczyć co jest dobre, co fajne, przyjemne, zjadliwe w każdym względzie, pod warunkiem, że są właśnie to grzyby jadalne, ale uczmy się, szanujmy tego, co mamy. Pozdrawiam wszystkich leśników, panie, panów, nie tylko tych, z którymi współpracuję, ale naprawdę wszystkich, bo gdyby nie ich ręka i nie ich dbałość o ten las, to by guzik z pętelką, a my nie zachowujmy się jak te dziki w lesie, tak? Dzik tylko rozora, a my potrafimy zrobić jeszcze gorsze rzeczy. Szanowni Państwo, dobrych owocnych zbiorów, fajnego suszenia, fajnego marnowania, duszenia, mrożenia, przechowywania, smacznych potraw życzę osobiście, ale też jeżeli czegoś, powtarzam, nie jesteśmy pewni, nie bierzcie, nie zbierajcie. Bo potem hasło, niech mi powie co pani, co to jest za grzyb, no tak to pani może powiedzieć, ale po co? Nie jesteś pewien, nie masz, w ogóle nie zdajesz sobie sprawy co to jest. A tak, żeby przyjść testować klasyfikatora, to jak znajdzie się takich osób 3 razy dziennie, to ja nie znajdę czasu, żeby naprawdę te grzyby, które budzą wątpliwość, dobrze obejrzeć. Więc szanowni Państwo, na grzyby. Po prostu na grzyby.
1: SK Szczecinek.
2: To miejsce stworzone przez kobiety i z myślą o kobietach. Miasto kobiet to przestrzeń organizowana przez dziewczyny z Sepików, w której można spotkać się, porozmawiać i zdobywać nowe inspiracje. Odbywają się tutaj spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin. Są artyści, autorzy książek, psychologowie, ale także zajęcia artystyczne. Skąd wziął się pomysł na stworzenie Miasta Kobiet i jaka była jego idea na początku i co dziś jest najważniejszą misją tej inicjatywy? O tym porozmawiałam z Anetą Golan. W naszym studiu jest Aneta Golan, która zajmuje się z ramienia Sepiku Miastem Kobiet, czyli wspaniałą inicjatywą na kulturalnym kalendarzu naszego miasta. Przestrzeń od kobiet dla kobiet.
3: Tak, dokładnie. Z taką myślą, z taką ideą też ją tworzyłyśmy, bo tak jak wspomniałaś, ja z ramienia Sepiku się nią zajmuję w kontekście takim, że jestem koordynatorem Miasta Kobiet, natomiast tworzymy ją razem we cztery. Ja może przy tej okazji wymienię nas z imienia nazwiska, bo chyba nigdy tego nie zrobiłam. A jak mamy teraz 4 urodziny, to taka okazja, że może dobrze by było wspomnieć, kto jest twórcą i kto tak naprawdę stoi za tą inicjatywą. Czyli tak jak mnie już przedstawiłaś, jest jeszcze oprócz mnie Monika Furmaniuk, Natalia Guzdaj-Sochocka i Katarzyna Zielińska-Smulczak i we cztery tworzymy taką kobiecą przestrzeń.
2: 4 kobiety będą obchodziły 4 urodziny swojej inicjatywy. Ta 4 to chyba będzie taka wasza szczęśliwa liczba w tym roku.
3: Myślę, że taka symboliczna i też tak jak mówisz, 4 kobiety i 4 różne zupełnie. I myślę, że każda wprowadza jakąś taką swoją energię, swój charakter, swoją osobowość do tego. I dzięki temu też jest tak różnorodnie, jest ciekawie i wydaje mi się, że, znaczy mam tylko nadzieję, że kolejne lata przed nami i że my się tak naprawdę dopiero rozkręcamy.
2: 4 zupełnie różne kobiety. Jakie wy macie temperatury?
3: Nie wiem, czy mogę zdradzać na antenie takie rzeczy. Na pewno jest nam bardzo dobrze razem. Mamy zupełnie, jesteśmy zupełnie różne. Nawet kiedyś robiłyśmy sobie taki test Gallupa, który pokazuje, jaką jesteś osobowością, jakie masz talenty i każda z nas ma inne. Czyli jakby to świadczy o tym, że jesteśmy jednak zupełnie różne. Natomiast jakby na takim gruncie zawodowym i takiej współpracy, bo oprócz tego, że tworzymy Miasto Kobiet, to właśnie pracujemy razem w dziale promocji Sepiku, więc jakby koordynujemy i organizujemy te wszystkie imprezy, które się dzieją u nas w mieście. I jakoś wspaniale tutaj gdzieś tam dopełniamy, tak? No właśnie każda inna ma inne mocne strony, każda jest w czymś się lepiej czuje. Natomiast jakby to gra. I tak naprawdę z Natalią pracujemy najdłużej, już 6 lat. Z dziewczynami w tym roku będzie 5 i tyle lat razem. Naprawdę nigdy się ze sobą nie nudzimy. Zawsze gdzieś tam siebie same nakręcamy tą pozytywną energią, coś razem tworzymy. Właściwie mamy więcej pomysłów niż czasu na ich realizację, bo jakby bardzo mi się podoba ta taka twórcza, kreatywna energia, która jest u nas w pokoju. On jest taki właśnie bardzo dynamiczny, żywy. Tam się cały czas coś tworzy, dzieje. My cały czas rozmawiamy, dyskutujemy. Nigdy nie mamy siebie dość. Tak naprawdę po pracy też ze sobą piszemy. Widujemy się, jeździmy razem na szkolenia, rozwijamy się. Bardzo dużo rzeczy robimy razem. Czyli jakby ta więź już jest bardzo silna i myślę, że ona się też przekłada na to, że potem widać tego efekty, tak? Że to Miasto Kobiet udało nam się stworzyć jako taką społeczność, dlatego, że my też jesteśmy taką naszą małą wewnętrzną społecznością.
2: 4 urodziny to jest też dobra okazja do tego, żeby wrócić do samych początków. Skąd pojawiła się idea, żeby stworzyć taką przestrzeń dla kobiety?
3: Ja już gdzieś tam o tym wspominałam. miałam, natomiast jakby to jest taki fajny temat i gdzieś tam fajna historia, że ona się po prostu pojawiła z potrzeby. I mi się wydaje, że jest bardzo dużo właśnie takich tematów, produktów, usług, rozwiązań, które się okazują potem świetne w praktyce, dlatego że wychodzą z jakiejś potrzeby. Z potrzeby człowieka, który tworzy, czy tam zespołu, który tworzy. I najpierw to była moja potrzeba, natomiast ona była tak silna i jakby dotyczy właśnie młodych kobiet, czyli tej grupy, w której my jesteśmy też tym targetem, do którego kierujemy jakby naszą ofertę. W związku z tym cały jakby zespół, to my to od razu chwyciłyśmy, tak? I to była kwestia tego właśnie, że te nasze charaktery się musiały spotkać, zgrać i jakby stworzyć to combo, którego teraz efekty widzimy. Natomiast jakby to jest właśnie o potrzebie, o tym, że Szczecinek w niczym nas nie ogranicza, że małe miasto w ogóle w niczym nie ogranicza i chcemy to pokazywać, chcemy się rozwijać, chcemy oprócz tego, że jesteśmy społecznością i pokazujemy sobie, że kobiety są silne, że się wspierają, że naprawdę mają moc do tego, żeby podbijać świat, to oprócz tego mogą się świetnie rozwijać nawet w małym mieście. Dlatego też ten przekrój tematów, które poruszamy, jest bardzo różnorodny. Staramy się, żeby to naprawdę było wszystko, co może wnieść coś do naszego życia, tak? Co gdzieś tam wpłynie na to, że właśnie się rozwijamy, że idziemy do przodu, że nic nas nie ogranicza, że wiemy, że ten świat stoi przed nami otworem.
2: Każde spotkanie w mieście kobiet jest inne, poruszacie inne tematy, zdobywacie nowe umiejętności, uczycie się nowych rzeczy, no i podczas czwartych urodzin nie będzie inaczej.
3: Dokładnie. Staramy się, żeby też były właśnie praktyczne zajęcia, czyli gdzieś tam takie bardziej warsztatowe, ale głównie stawiamy na takie prelekcje, wykłady z osobami, które nas mogą w jakiś sposób zainspirować, tak? Które coś nam mogą fajnego przekazać. Czasami jest tak, że usłyszymy jedno zdanie w życiu albo właśnie jedno wystąpienie, które tak naprawdę motywuje nas do tego, żeby coś zmienić, coś zrobić, żeby zacząć coś tworzyć, tak? I że czasami jest takie jeden bodziec, jedna jakaś taka myśl, która zostaje z nami i ona jakby powoduje, że chce nam się na przykład działać, czy coś zmienić. I staramy się, żeby te kobiety, które u nas są, ale też mężczyźni, którzy są naszymi gośćmi, żeby byli właśnie takimi osobami, które tą iskierkę jakiejś takiej inspiracji przekazują naszym uczestniczkom. I teraz właśnie naszą gościnią będzie Joanna Flis, psychoterapeutka, psycholożka, to jest też ekspertka projektu Martyny Wojciechowskiej Młode Głowy. Bardzo medialna osoba, ona publikuje w magazynach, które są ogólnodostępne i czytane w Zwierciadle, w Wyniosłej Psychologia. Też jest z nią wywiad wokoło psychologii, także jest taką medialną osobą, natomiast jest też bardzo merytoryczną osobą. I myślę, że to jest świetny gość, świetna osoba, świetna inspiracja, zwłaszcza, że tematem jest miłość do siebie i my kobiety niestety często o tym zapominamy.
2: Tematem warsztatów, tematem wykładu będzie pokochanie siebie. Czy tak. My będziemy mogły jeszcze jakoś dowieść tego, że warto kochać siebie podczas czwartych urodzin? Czy coś jeszcze planujecie?
3: Oczywiście, u nas zawsze kobiety są w centrum zainteresowania, tak? I też idea miasta kobiet jest taka, że raz w miesiącu spotykamy się ze sobą, żeby pobyć ze sobą, żeby się rozwijać, ale też, żeby właśnie wyjść od tych codziennych obowiązków, trochę się od nich odciąć, żeby się skupić tylko na sobie. Taki zdrowy egoizm, który jest nam, kobietom, bardzo, bardzo potrzebny. I myślę, że Joanna też na pewno o tym wspomni i wokół tego będziemy się kręcić, że kobiety bardzo często zapominają, że w tym zabieganiu myślimy o wszystkich innych, o tych obowiązkach, o tym, co jeszcze nas czeka, co jeszcze musimy zrobić, komu jeszcze musimy pomóc, a zapominamy, że tak naprawdę ten najdłuższy związek, który mamy w życiu i tak naprawdę najważniejszy, to jest ten związek ze sobą, bo my ze sobą jesteśmy przez całe życie. I jak siebie pokochamy, jak siebie docenimy, jak będziemy dla siebie dobre, to się przełoży też na wszystkie inne relacje nasze, na to, że będziemy się dobrze czuć w świecie z innymi ludźmi, w komunikacji. To jest tak ważne. To jest jakby taka podstawa do tego, żebyśmy wyszły w świat. I myślę, że wokół tego tematu na pewno pokrążymy, a oprócz tego właśnie, tak jak mówiłaś, kobiety są w centrum zainteresowania. Wokół kobiet jest to wydarzenie. Nie chcę zdradzać wszystkiego. Na pewno będzie jedna niespodzianka, której nie zdradzamy w ogóle oficjalnie, więc jakby to jest tylko dla naszych uczestniczek. Jest właśnie ta prelekcja. Jest to też ten czas, w którym będziemy dziękowały naszym uczestniczkom, że są z nami już 4 lata, bo tak naprawdę są dziewczyny, które są z nami prawie na wszystkich spotkaniach. Mówmy się, to są 4 lata, raz w miesiącu z przerwą wakacyjną. To jest dużo spotkań. Nie zawsze one się zgrywają z naszym kalendarzem, z tym, co nam pasuje, a są dziewczyny, które starają się być na każdym spotkaniu i my chcemy też je docenić i tu mogę zdradzić, że podczas tych urodzin na pewno to zrobimy i będzie jak zwykle taka właśnie zdrowa, fajna atmosfera i myślę, że to jest taki bardzo fajny event, który łączy kobiety. Natomiast muszę też zdradzić, że nie mamy już wolnych miejsc. Miejsca rozeszły się tak naprawdę w 1,5 dnia po ogłoszeniu informacji, że Joanna Flis będzie naszą gościem z oficjalnym komunikatem urodzinowym. Od razu jakby ruszyły zapisy. Obecnie mamy już wypełnioną salę po brzegi. Nie mamy już więcej miejsc i wiem, że dziewczyny się nadal chcą zapisać i gdybyśmy miały możliwość większej sali, na pewno byśmy to zrobiły, więc myślę, że jak będziemy w przyszłym roku mieć 5. urodziny jubileusz, będziemy musiały pomyśleć o czymś na większą skalę, bo myślę, że to będzie już w ogóle symboliczna liczba i wokół tego musimy zorganizować coś jeszcze większego.
2: No ale warto też wspomnieć o tym, że te miejsca na zapisy rozeszły się jak świeże bułeczki, dlatego że Miasto Kobiet jest całkowicie bezpłatną inicjatywą.
4: znowu.
3: Tak, staramy się, póki możemy, to tak działamy. Zależało nam na tym, żeby dotrzeć, żeby każda kobieta nie czuła się w jakiś sposób ograniczona, że z jakiegoś powodu nie może wziąć udziału, między innymi z tego, że na przykład jakiś tam budżet finansowy ją w tym ogranicza, tak? Czyli jakby ideą tego jest, że te spotkania są bezpłatne. Natomiast rozważamy taką opcję, że być może będziemy robić jeszcze takie dodatkowe spotkania, które byłyby symbolicznie płatne w bardzo małych kwotach, natomiast mogłyby nam pomóc organizować wydarzenia, które będą na przykład troszkę bardziej zamknięte, trochę bardziej warsztatowe i wtedy jest też ważna ta liczba osób, które przyjdą, faktycznie się zapiszą i będą potem fizycznie brały udział w tym wydarzeniu, tak? Bo zapisy są bezpłatne, wiemy, że udział jest bezpłatny. Nie zawsze to się potem przekłada na frekwencję, bo wiadomo, jak coś jest bezpłatne, potem nam coś wypada, czasem nie mamy siły, ochoty, jest jakiś gorszy dzień, nie idziemy. A przy zajęciach warsztatowych bardzo ważne jest to, żeby tam mamy określoną liczbę osób, uczestników, których możemy zaprosić, które mogą wziąć udział, więc jeżeli będziemy prosić kogoś merytorycznego o poprowadzenie takich warsztatów, to chciałybyśmy, żeby te osoby potem na przykład wzięły w tym udział, żeby nikomu to miejsce nie przepadło. Więc rozważamy taką opcję, że będą jakieś dodatkowe zajęcia, które być może będą, ale to tak naprawdę bardzo symbolicznie płatne, ale na razie póki co wydarzenia są zupełnie bezpłatne, także zapraszamy.
4: No właśnie, zapraszamy wszystkie mieszkanki Szczecinka i nie tylko na czwarte urodziny Miasta Kobiet i Radio SK Szczecinek też będzie na tym wydarzeniu, bo jesteśmy patronem medialnym.
3: Tak, w tym roku Radio SK też nam towarzyszy w pełni i wspiera nas, bardzo dziękujemy, jest nam bardzo miło i tak naprawdę widzimy, że w zeszłym roku już było sporo partnerów, w tym roku jest już też dużo partnerów, widzimy, że ta inicjatywa też się podoba, że się cieszy pozytywnym odbiorem, że nasza tutaj lokalna społeczność na nią pozytywnie reaguje. Nie tylko uczestniczki, ale właśnie też partnerzy, firmy, że widzą, że dostrzegają, doceniają, że chcą coś przekazać dla naszych uczestniczek. Jest nam bardzo miło i zawsze za to dziękujemy, bo to wsparcie jest fajne, że my możemy tym wsparciem się dzielić. My możemy je przekazać dalej, bo tak naprawdę te rzeczy, które dostajemy od partnerów, czy te usługi, my je przekazujemy naszym uczestniczkom, bo taka jest też idea, że chcemy się właśnie dzielić.
4: I dzielić się będziemy też radością i miłością do siebie już na czwartych urodzinach Miasta Kobiet.
1: SK Szczecinek.
4: Nie płacił w restauracjach, teraz Dania wybiera z więziennego menu. W Szczecinku policjanci zatrzymali 40-latka. Kilka godzin wcześniej opuścił areszt, w którym przebywał za to samo wykroczenie, mówi aspirant Anna Matys ze szczecineckiej policji.
5: Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące interwencji w jednym z lokali gastronomicznych, gdzie mężczyzna zamówił posiłek, zamówił też również kilka drinków alkoholowych. No a kiedy przyszło do zapłacenia, nie chciał za nie zapłacić, w związku z czym została wezwana na miejsce policja. Mężczyzna się awanturował, był pod wpływem alkoholu, w związku z czym policjanci go zatrzymali, ponieważ jeszcze kilkukrotnie prosili go o podanie danych osobowych. Mężczyzna wprowadzał ich w błąd, stąd decyzja o zatrzymaniu. Mężczyzna noc spędził w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, ale był to też czas, kiedy policjanci dotarli do prawdziwych danych mężczyzny. Okazuje się, że pan miał bardzo bogatą historię. Otóż właśnie w taki sposób funkcjonował w różnych miejscach na terenie Polski. I co więcej, okazało się również, że ten mężczyzna w dniu zatrzymania rano opuścił szczecinecką jednostkę, ponieważ dzień wcześniej w innej restauracji zamówił również posiłek z kilkoma drinkami i również nie zapłacił w tamtym lokalu. Policjanci sporządzili wniosek o ukaranie na mężczyznę z artykułu, który dotyczy szalbierstwa. Jest to wykroczenie, które polega na umyślnym wyłudzeniu płatnych świadczeń, takich jak na przykład przejazd, nie wiem, taksówką, autobusem, czy też jak w tym przypadku napoju i jedzenia. To wykroczenie jest zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 5000 zł. W związku z tym, że zaistniały przesłanki, że mężczyzna popełnił takie samo wykroczenie dzień wcześniej.
1: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
4: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włachowska. Dzisiaj usłyszycie rozmowę z wyjątkowym mieszkańcem Szczecinka, Łukaszem Kleinem. Łukasz podjął karkołomną próbę zdobycia najwyższego szczytu obu Ameryk, Aconcagua. Próba była nieudana, natomiast było bardzo blisko. Łukasz bardzo chciał wnieść flagę Szczecinka na ten szczyt. Po zakończonej wyprawie Łukasz odwiedził nasze studio i porozmawialiśmy o trudnościach, z jakimi zmierzą się fani gór.
2: Łukasz, ty podjąłeś próbę zdobycia Aconcagua i chciałeś na tym szczycie postawić flagę Szczecinka, ale ty chyba ze Szczecinka nie pochodzisz.
6: Pochodzę ze Szczecinka, tylko mój tata pochodził z Wrocławia.
2: Tak urodziłeś się tutaj?
6: Tak, urodziłem się w Szczecinku, tak więc jestem ze Szczecinka.
2: Czy bycie dla ciebie mieszkańcem Szczecinka jest powodem do dumy?
6: Bardzo. Tym bardziej, jak czytam ostatnio komentarz jednej osoby, która napisała mi, że mimo, że się utożsamiam się z miastem Szczecinek, to mam jakąś złą flagę. Tylko ta flaga Szczecinka to jest, powiem, trochę dłuższa historia, bo ją dostałem od kogoś z mocnym przesłaniem i co by się nie działo, zawsze będę ją zabierał ze sobą, nawet na te mniejsze szczyty, ale moim celem jest tą flagę wynieść na 8 tysięcy i ją oddać po prostu na Orkiestrę Świątecznej Pomocy, na licytację, żeby ktoś wiedział, ile to pracy kosztowało i wyrzeczeń na to, żeby zdobyć kolejne szczyty.
2: Czyli wspinasz się tak naprawdę w szczytnym celu.
6: Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, czy w szczytnym celu, po prostu bo w górach przede wszystkim szukam wolności. Góry są postrzegane jako mistyczne, które są łącznikiem między ziemią a niebem i będąc w górach, jej surowością natury, ciszą, niedostępnością, pogłębiam się w kontemplacji. I dzięki temu jestem w stanie przesuwać swoje granice i swoje słabości. Tak jak też powiedział kiedyś Krzysztof Wielicki, w górach jest element rywalizacji, ale elementem rywalizacji z własnymi celami, a nie z przeciwnikiem.
2: Piękne słowa. Łukasz, ja chciałam poprowadzić troszeczkę tę rozmowę tak, żeby zacząć od samego początku. Jak się zaczęła w ogóle twoja zajawka na góry? No bo skoro jesteś człowiekiem z zachodniego Pomorza, no to gdzieś ta zajawka musiała się u ciebie pojawić. Pamiętasz ten moment, kiedy zakochałeś się w górach?
6: Wiesz co, tak jak powiedziałem na początku, że to jest miłość na odległość, bo mam bliżej morza niż gór. Ale tak naprawdę góry pokochałem dużo wcześniej. Jak w ogóle kiedyś chodziłem po górach i nawet czasami z dyżuru z karetki wsiadałem rano, jechałem, zrobiłem jakiś tam szlak, załóżmy na śnieżne kotły, wracałem i naładowałem po prostu energię. Ale tak naprawdę punktem kulminacyjnym, kiedyś tak myślałem, że książki mi pomogły. Ale z perspektywy czasu uważam to, że miałem w pewnym okresie swojego życia bardzo trudne problemy. Pamiętam, jak kolega mi z pracy powiedział, Niemiec, jedzie ze mną na Mont Blanc? Ja dużo nie myśląc mówię, okej, jadę. Teraz z perspektywy czasu nie mam pojęcia, jak ja to zrobiłem. Po prostu byłem nieprzygotowany, nie miałem wiedzy, nie miałem ciuchów. W ogóle, jak ja sobie to przypomnę, to bym powiedział, że jestem wariat w pozytywnym znaczeniu, że ja to zrobiłem, ale udało się. I to tak naprawdę te góry w tym trudnym moim okresie życia pomogły mi przetrwać, bo życie nie jest usłane płatkami róż. Potrafią się pojawić kolce, które te rany ranią i to od nas zależy, czy my te rany zagoimy, czy pozwolimy, żeby je wykrwawiły. Bo tak jak na przykład teraz, większości, kto mnie zna, albo teraz słuchacze mnie słuchają, to skupiają się na tym punkcie wspinaczkowym, że trzeba zdobyć ten szczyt. Ale dla mnie najważniejszym tym momentem tej całej wyprawy był odcinek z Confluence 3400 na 4300, gdzie masz 18 km, 8 godzin marszu, po prawej piękne góry, po lewej piękne góry, w oddali widzisz ten szczyt, który chcesz osiągnąć i to słońce palące i to cisza. Tak jak teraz, piękne studio wygłuszone i w tej ciszy, tam jak idę przez te, załóżmy, 9 godzin, przechodzi mnóstwo myśli. I to w tym czasie dla mnie zabieram przede wszystkim, oprócz flagi Szczecinka, swoje bolączki, tęsknotę, problem, z jakim borykałem się w ostatnim czasie, z celem, którym idę oraz nowym projektem. I to jest ten czas dla mnie najważniejszy, kiedy idę, żebym sobie wszystko poukładał w głowie. Bo chciałbym, żeby właśnie wchodząc na szczyt, żeby te trybyki zazębiły, abym wszedł z głową czystą. Bo jeśli z tą głową nie wejdę czystą, nawet jakby się nie udało zdobyć tego szczytu, to bym się załamał. A tak mimo to wszedłem na te 6,5 tysiąca, ale byłem dumny, bo wiem, ile to kosztowało mnie pracy, wyrzeczeń, potu i wróciłem do Szczecinka, gdzie mam siłę walczyć z trudnościami życia, że życie rzuca ci pod nogi kłody i jestem w stanie z nimi walczyć.
2: Zastanawiam się teraz właśnie, jak opowiadasz o tym, bo to jest taka ścieżka właśnie nie tylko po takim szlaku górskim, ale chyba też taka metaforyczna i duchowa ścieżka, którą pokonujesz podczas swoich wypraw.
6: To prawda, bo góry są mistyczne. Jeśli ktoś nie był w górach, albo ktoś był w górach, to wie, że ta cisza i ta natura sprzyja ci po prostu, żeby sobie wszystko poukładać. Mimo to, że tam jest zmęczenie, walka z różnymi czynnikami, ale jak już osiągniesz ten cel, ten szczyt i zejdziesz szczęśliwie, to jesteś pełny energii. Ale ta energia nie przychodzi, jak każdy sobie myśli, od razu. To przychodzi na przykład po tygodniu, po dwóch. Jak to wszystko ochłonie, to zmęczenie minie i wtedy wiesz, co zrobiłeś, bo przeważnie mało kto, załóżmy ze Szczecinka, wchodzi na 6,5 tysiąca. Przeważnie wchodzimy na przykład na Śnieżkę, na Rysy, na inne góry, a tu jednak mówimy o tych górach wysokich, gdzie uważam, że to jest naprawdę inne góry i inne przygotowanie.
2: No właśnie, tak jak wspomniałeś, większość ludzi tutaj od nas z regionu wspina się na polskie szczyty. Czym dla ciebie różnią się polskie szczyty od tych poza granicami, poza wysokością i poza klimatem? Czym one się mogą według ciebie różnić?
6: Ja oczywiście mówię tu o swoich przemyśleniach. Tak, tak. Po prostu łamiesz swoją kolejną barierę. Tak samo jak ja poszedłem na Mont Blanc na 4800, to drugim moim etapem było przekroczyć tą barierę 5000. I tym się przede wszystkim sugerowałem, bo to dawało mi więcej takiej motywacji do pracy i przełamywać swoje te trudności i słabości, że postawiłem ten cel i po prostu chciałem go zrealizować. Tak samo było, jak teraz na Ankę wchodziłem, to chciałem pokonać tą barierę 6000 i następnym kolejnym etapem będzie coś innego, gdzie już tam się zaczynają inne elementy, które pozwalają mi się przygotować i po prostu jest chyba ta niedostępność, bo przeciętny Kowalski, załóżmy, to skupiamy się na tych mniejszych górach, a jednak to wchodzenie na wyższe szczyty to przede wszystkim inne treningi, inna dieta, przygotowania, sprzęt i przede wszystkim ludzie. Tak jak ostatnio mi kolega, co byłem z nim teraz w Argentynie, powiedział, że nie jest najważniejszy szczyt. Najważniejsze są ludzie, którzy są z tobą, bo oni po prostu w trudnych momentach potrafią ci pomóc i w tych słabszych momentach ty ich wspierasz albo oni ciebie wspierają i to pozwala nam jako zespół przełamywać kolejne jakieś słabości, bo jako zespół jesteśmy bardziej silniejsi niż w pojedynkę, bo indywidualistów w górach nie ma, bo indywidualiści źle kończą.
2: Wspomniałeś już troszeczkę o swoich przygotowaniach, no bo to samo pokonywanie kolejnych szczytów, przełamywanie kolejnych barier, trzeba być na to jednak przygotowanym. Jak ty się przygotowywałeś do ostatniego ataku na Aconcagua?
6: Dobrze, że powiedziałeś na tą górę, bo na Mont Blanc to w ogóle byłem nieprzygotowany, to jest w ogóle hit był, ale tak, ogólnie jak wróciłem z Gruzji, załóżmy w sobotę wróciłem, w niedzielę ogólnie poleciliśmy z pracy na powódź, to w ogóle ta radość tej zdobycia tego szczytu w ogóle poszła na drugi plan, były ważniejsze rzeczy. Miesiąc sobie dałem po prostu przerwy, współpracowałem z Formą na Szczyt, którzy przygotowują ludzi na to, żeby wspinać się na wysokie góry. I oni miały swojego trenera indywidualnego, który mnie przez 3 miesiące prowadził. Pracowaliśmy na to, żeby budować bazę, wydolność. Rozpisywał mi treningi biegowe, podbiegi, schody i różne rzeczy. I przez te 3 miesiące on był takim moim, powiem, aniołem, który monitorował moje zmagania. I po tym, jak to się skończyło, dało radę mi to, żebym pracował po prostu na tym. Miałem swoją podstawę i przez te kolejne miesiące to podtrzymywałem. Były różne momenty, były kryzysowe i które miały duży wpływ na to, czy w ogóle polecę, ale także tu Szumi, który mnie namówił na zrobienie korony półmaratonów, tak więc udało mi się zrobić koronę jeszcze półmaratonu, które pozwoliło mi to jako wydolnościowo przygotować jeszcze do tej wyprawy. Plus to przygotowywanie to przede wszystkim też jedzenie, bieganie, siłownia, po pracy, gdzie czasami miałem tego dosyć, ale jak zrobiłem ten trening, to mówię, wow, udało się, mimo to, że byłem zmęczony.
2: A ekwipunkowo, jak powinien być przygotowany człowiek, który chciałby zdobyć Aconcagua?
6: Przede wszystkim to nie jest tani sport. I to myślę, że to każdy powie, kto chodzi po górach wysokich. Nawet powiem buty wysokogórskie, które kosztują około 2600. Śpiwór, który też nie jest tani, plus odzież termiczna, spodnie trekkingowe, spodnie puchowe, kurtka puchowa, inne rzeczy, które naprawdę łączą się w całość, gdzie ten całość wychodziło około 30 kg, jeśli chodzi o mój plecak. Plus jedzenie. Ja jedzenia miałem prawie 12 kg. Myślę, że jest tych rzeczy tyle, które pozwalają ci na to, żeby wejść bezpiecznie na tą górę. Był taki przypadek, że gdzie byliśmy w Plaza de Moulins, tam było dwóch chłopaków z Francji, gdzie sprzętu nie mieli dobrego, bo mieli buty nieprzystosowane do niskich temperatur i on po prostu sobie odmroził palec, nie? I już nie atakował dalej, bo już po prostu zdrowie mu nie pozwoliło na to, żeby wejść dalej. Dlatego sprzęt jest ważny, który pozwala ci na to, żeby zachować jakąś termikę, żeby bezpiecznie sobie wejść i zejść. Oczywiście też były takie przypadki, gdzie my tam byliśmy na 6000, to trzeba było się dogrzewać takimi ogrzewaczami do rąk czy do stóp, bo temperatura była odczuwalna tam poniżej 20 stopni.
2: Prawie jak w Szczecinku w ostatnich tygodniach.
6: Prawie jak w Szczecinku, plus jeszcze spanie w namiocie. Pełny komfort.
2: No to teraz załóżmy, że już jesteś przygotowany fizycznie, jesteś przygotowany ekwipunkowo, lecisz do Argentyny. Jak wygląda ta trasa, którą pokonałeś?
6: Wiesz co, to lepiej może powiedzieć, bo był taki element, który naprawdę mógł spowodować to, że bym nie poleciał. Tydzień wcześniej wcześniej. Miałem tam zaliczenie w WF-u. Pogłębiła mi się kontuzja pleców. Nie mogłem wstać. I tu rehabilitanci stanęli na wysokości zadania. Plus jeszcze leki, zastrzyk w kręgosłup. I byłem święcie przekonany, że nie polecę. Ale jakoś to wszystko się fajnie poukładało i udało się. I mówię, dobra, lecimy, nie? Czekam na pociąg. Super, pociąg jest. Jedziemy. Pociąg się zepsuł. Mówię, nie wierzę, nie? I gdzie pociąg miał czekać w Poznaniu, żeby dojechać na lotnisko do Warszawy? Nie poczekał. Tak więc 2 godziny opóźnienia, tamto nie poczekał. Mówię, nie polecę, nie? Jakoś się udało, że dojechałem do tej Warszawy, dzwonię do kumpla, z którym byłem. Pytam się, gdzie jesteś? Słuchaj, jestem na SAS Karambol, nie mogę dojechać do lotniska, nie wiem, co robić. Ja mówię, wszystko mówi to, żebym nie jechał.
2: Wszystkie kary na ciebie.
6: Tak, mówię, nie wierzę, nie? Ale dobra, udało się. Polecieliśmy i byliśmy na miejscu w Mendozie. To mieliśmy takie 2 dni odpoczynku, że można było wszystko sobie przygotować, popakować plecaki, które były wnoszone przez osoby lub przez te konie i część plecaka, który ja brałem ze sobą, żeby tam mieć poukładane. I po tych 2 dniach to właśnie pojechaliśmy do parku, gdzie tam podpisywałeś wszystkie dokumenty. Później ten pierwszy odcinek właśnie z parku do konfluencji to było na 3-4 weszliśmy, tam spędziliśmy Sylwestra, ciekawy Sylwester, piękne widoki i później robiliśmy aklimatyzację, bo jest taka zasada, że wchodzisz za dnia wyżej, a w nocy śpisz niżej, to tam spędziliśmy 2 dni. Później właśnie z Confluency, to co opowiadałem na samym początku, to do Plaza de Mulas to szliśmy 9 godzin w tym pięknym, palącym słońcu, gdzie też zrobiłem błąd, bo ubrałem się elegancko. Wszystko zakryłem. Głowa, uszy, kremów, tysiące. A zapomniałem posmarować dłoni. I dłonie popaliłem tak, że musiałem smarować i później miałem problemy z dłońmi. Ale to każda wyprawa czegoś uczy i mam nadzieję, że na przyszły rok, jak będę realizował kolejny projekt, to już nie zapomnę o rękach. I tam właśnie w Plaza de Mulas to było właśnie takie, my się śmieliśmy, że to jest takie miasteczko, gdzie tam jest bardzo dużo namiotów, gdzie tam też nam przygotowywali jedzenia. Miałeś swój namiot, gdzie tam go rozbijałeś i przez te parę dni po prostu robiliśmy aklimatyzację. Po prostu wchodziliśmy na 500, zeszliśmy, później dzień odpoczynku. Jeśli była możliwość, to regenerowałeś się, żeby ten odpoczynek naprawdę był adekwatny, to trzeba dużo spać. Ale to jeśli jest temperatura niska i śpisz w tym namiocie i to czasami naprawdę jest trudno, tak więc czasami mówię, Boże, trzeba by jechać do Grecji. Ale ogólnie to właśnie takie elementy, które tam były, to sprzyjały nam do tego, żeby się zregenerować. Nawet jak graliśmy w 1000, to się śmieliśmy, że jak ktoś wygra i ktoś przegra, to stawia prysznic, bo prysznic kosztował chyba za 7 minut chyba $30. Tak więc śmieliśmy się, że gramy o prysznic, bo tego najbardziej nam brakowało. I później była kolejna klimatyzacja. Wchodziliśmy na C1 i C2 na obozowisko tego samego dnia, czyli weszliśmy na 550, później na 5600 i tego samego dnia zeszliśmy do Plaza de Mulas, czyli na te 4700 i wszystko było pięknie. Naprawdę, piękne słońce, piękna pogoda, widzisz ten szczyt, który masz osiągnąć za parę dni, idziemy spać, rano się budzę, otwieram w nocy namiot, mówię, co jest? I ten śnieg mi wpadł, przecież mówię, śniegu nie było. I pogoda tak się zmieniła, że jak wyszedłem z namiotu, to nie poznałem namiotu, bo namiot był cały zasypany. Było śniegu po kolana i wtedy zastanawiałem się, czy ten projekt w ogóle się uda, czy w ogóle wyjdziemy z tego Plaza de Mulas, te 4700. Tu spędziliśmy wtedy 2 dni, bo nie dało rady w ogóle iść i droga nie była, nie można było w ogóle przejść i tu właśnie już się rodziło pytanie, czy to jest sens iść dalej, mimo że warunki pogodowe są bardzo trudne, czy wycofać się, ale Polacy są ambitni. Tak więc poczekaliśmy te jeszcze 2 dni, weszliśmy na C1, czyli na 550, tam spędziliśmy noc, później weszliśmy na C2, czyli na 5600, tam też spędziliśmy jedną noc i właśnie z C2 weszliśmy na 6000, niecałe tam spędziliśmy noc i o 2 wyszliśmy w góry i udało się dojść do 6,5 tysiąca. Ja myślę, że jakbyśmy weszli nawet na ten trawers, który był, to po prostu może byśmy nie wrócili. I tu chyba doświadczenie przewodnika też i nasze to, że się pogodziliśmy z tym, że nie chcieliśmy na hura wchodzić, bo było wiele też takich czynników, tak jak nasz kolega, jak wchodziliśmy na 500, dostał obrzęku płuc i poleciał śmigłowcem do szpitala z naszej ekipy, a 3 dni wcześniej, na 6,5 tysiąca, jeden uczestnik dostał zawału i zmarł. I wtedy zapala się czerwona lampka, czy to jest warto ryzykować, czy lepiej nie poczekać. Ale za chwilę przychodzi ta myśl, Łukasz, jesteś po to, żeby spróbować. Jeśli coś będzie nie tak, po prostu robimy stop i wracamy. I tak jestem z siebie dumny, że udało wejść na 6,5 tysiąca z tą flagą Szczecinka.
2: A co było dla ciebie najtrudniejsze podczas tej wyprawy? Właśnie to pogodzenie się z tym, że jednak ten szczyt pozostał przez ciebie niezdobyty, czy ta droga, którą pokonywałeś?
6: Tęsknota za domem.
2: Jednak Szczecinek wygrywa.
6: Tak, i powiem ci, miałem kryzys na 5600, bo już był to chyba 14 dzień. Jednak za tym domem i za tym swoimi przyjaciółmi po prostu tęsknisz. I to wiadomo, że to była ograniczona komunikacja, ale czasami jak otwierałem plecak, widzę, coś tam napisane było, miłe słowa, to naprawdę dawało kopa. I też na przykład jak ktoś napisał SMS-a, że jesteś kozakiem, do przodu, jesteśmy z tobą. I to naprawdę dużo mi pomogło, żeby właśnie w tych trudnych momentach, kiedy kryzysowych miałem, takich emocjonalnie w sumie, to budujące było. Naprawdę, że jednak wiele osób wierzyło w mój sukces i w sukces i w ten projekt. Oczywiście, jak wróciłem do Szczecinka, to są takie osoby, które tą radość mi zabrały, ale one mnie po prostu zmotywowały do tego, do większej pracy nad sobą. I co było też dla mnie najtrudniejszym elementem, to ci powiem, że to było z kumplem, którym byłem w Gruzji. Bardzo dobrze mi się z nim współpracowało i z nim teraz ja go w sumie namówiłem na tą wyprawę. Trudniej było mi namówić jego żony, żeby go puściła, ale powiem ci, bardzo fajnie się współgraliśmy. I przed samym wyjściem na atak szczytowy, czy tam wchodziliśmy na C1, C2, C3, to godzinę przed tym strzeliły mu plecy. I widziałem jego dramat, gdzie on to przeżywał. Widziałem faceta, który leciały mu łzy po policzku, ale widziałem jego walkę do końca. Oczywiście, ile mogłem, temu jemu pomogłem, ale największą robotę to on zrobił. I on widział mój dramat i on mnie wspierał i widziałem jego dramat, gdzie naprawdę z całych sił próbował osiągnąć ten cel.
2: Wspomniałeś już trochę o tęsknocie za domem, a ja chciałabym cię zapytać właśnie o to, jak twoi bliscy, twoja rodzina, twoi przyjaciele zareagowali w ogóle na twoją zajawkę i na to, że chcesz się porwać właśnie na tak wysoki szczyt.
6: Obiecałem im, że już więcej nie będę wchodził na wyższy szczyty, tak więc muszę teraz powiedzieć, przepraszam, kolejny projekt się szykuje.
2: Przepraszam, skłamałem.
6: Dokładnie, troszkę skłamałem, ale to chyba jest adrenalina, że po prostu jak osiągniesz jeden szczyt, nawet który nie wyszedł, już masz cel na następny. Wiesz co, ja zawsze porównuję ludzi, tych, którzy tą pasję rozumieją i tych, którzy tej pasji nigdy nie zrozumieją i nigdy ich nie namówisz. Oczywiście, moi bliscy przede wszystkim się bali. I bali się to, że pogłębiła mi się ta kontuzja, miałem problem ze zdrowiem, bali się, żebym mądrze podejmował decyzje, ale tak naprawdę, żeby ten projekt wyszedł, to bez wsparcia nie osiągniesz nic. I to oni mnie tak naprawdę pomogli przełamywać te trudności i oni mnie motywowali. I wiem, że teraz jak dowiaduję się, że jest kolejny cel, krzywo się na mnie będą patrzeć, ale wiem, że oni mimo to pomogą mi osiągnąć kolejny cel i zaakceptują to. Bo bez nich to ten projekt by się nie udał. Nie ma indywidualistów w górach. Musisz mieć wsparcie u swoich bliskich osób.
2: A czego cię nauczyła ta wyprawa?
6: Pokory.
2: Pokory wobec siebie?
6: Siebie przede wszystkim, ale także też do ludzi. Bo gdzie uważałem, że wszyscy będą mi kibicować, pokazało mi to, że potrafią mi zabrać tą całą radość z tego, co osiągnąłem. Bo ja uważam, że i tak dużo osiągnąłem, 6,5 tysiąca, gdzie 4 lata bym w życiu nie pomyślał, że wejdę na 6,5 tysiąca. Ale te osoby po prostu mnie motywują do dalszej pracy i do tego, żeby przełamywać kolejne bariery.
2: No właśnie, już tak opowiadasz o tym swoim kolejnym projekcie. Możesz zdradzić nam, uchylić rąbka tajemnicy. Co
6: powiem
2: planujesz?
6: Tak, na pewno mnie, powiem tak brzydko, kręci Matterhorn. Ja bym to chciał zrobić. On jest 4400, ale on jest bardzo trudny, jak dla mnie oczywiście, technicznie. I drugą wisienką na torcie to bym chciał złamać tą barierę 7000, ale nie chciałbym teraz mówić, bo chciałbym chyba to zrobić trochę w ciszy, bo trochę mnie zaskoczył ten szum medialny wokół mojej osoby, bo nie jest medialny. Mam swój cel, który chciałbym chciałbym to zrobić po prostu po cichu i w ciszy to zrobić i jak się uda po prostu to nagłośnić, ale ten cel, który jest zaplanowany za parę lat, może troszkę mniej, ten 8 tysięcy, jest w zasięgu ręki, bo kiedyś bym nie pomyślał nawet o tym, bo bym powiedział, że to są bardzo kolosalne pieniądze, bo to około wychodzi 50 tysięcy dolarów za 45 dni wyprawy, ale jest do osiągnięcia. I myślę, że wtedy, jak to zrobię, te 8 tysięcy, to wtedy mogę powiedzieć, kończymy.
2: No to w takim razie słowem końca, czy są jakieś słowa, które ciebie najbardziej motywują, które chciałbyś przekazać naszym słuchaczom, które mogłyby czasami dodać komuś otuchy albo zmotywować do tego, żeby iść dalej?
6: Nic nas w życiu nie ogranicza. Jeśli coś nas ogranicza, to my sami to sobie narzucamy. I wierzmy w swoje plany i cele, bo one są w zasięgu ręki. I wszystkim życzę takiej miłości do góry, taką jaką ja mam, bo ta miłość potrafi się odwdzięczyć. I wierzmy i miejmy jakieś cele na swoją przyszłość, bo tak naprawdę one, te cele motywują nas do cięższej pracy, do tego, żeby przełamywać kolejne jakieś bariery.
1: SK Szczecinek.
2: A w tej części będziecie mogli posłuchać mojej rozmowy z Zofią Pilich, autorką 10 scenek z Gryfem i Jesiotrem, naszych symboli, które stoją rozproszone po całej przestrzeni naszego pięknego miasta. Można je podziwiać, można ich wyszukiwać w mieście. Takie najbardziej charakterystyczne to są chyba Gryfy i Jesiotry przy plaży miejskiej, Gryfy i Jesiotry przy zamku w Szczecinku, no i niedaleko Osiru, tam gdzie rozpoczyna się trasa biegu szczecineckiego Park Run. Zofia Pilich jest autorką, rzeźbiarką pochodzącą ze Szczecinka. Odwiedziła nasze studio i porozmawialiśmy sobie o całym procesie, jak te figurki powstawały.
7: Gryf i Jesiotr, czym dla pani są?
8: Gryf i Jesiotr, teraz wydaje mi się, że jest to nie tylko zadanie, które wykonałam, z którego jestem w sumie bardzo zadowolona i dumna, ale to już chyba jakaś oddana część mnie w przestrzeń, w eter, ale tak mają twórcy. To znaczy, tak mi się wydaje. Zawsze jak coś robię, to robię tak, żeby mi się najbardziej podobało, możliwie jak najbardziej, ale dużo też odczuwam różnych emocji podczas tworzenia i to, jaki to ma finalnie kształt, to jest obraz całego procesu i ja wiem, jak to wygląda, a to, jak odbierają te moje rzeźby ludzie, to już jest kolejne zadanie pracy w przestrzeni publicznej, miejskiej i też fajnie jest obserwować odbiór tych prac przez ludzi.
2: Wykonała pani w sumie 20 rzeźb, 10 gryfów i 10 jesiotrów. Jak długo trwał ten proces i jak on wyglądał?
8: Proces trwał długo. Nie pamiętam, dokładnie nie liczyłam, ale od momentu projektowania szkiców do finalizacji, do montażu to było około półtora roku, więc naprawdę długo, ale też zadanie było bardzo duże i wymagające, bo tak jak pani powiedziała, 20 postaci, 10 gryfów, 10 jesiotrów. Proces polegał na tym, by zaprojektować pracę. Od szkicu zaczyna się praca twórcza, ale nasz jedno szkicu się nie kończy. Tych szkiców powstało do każdej sceny około kilkanaście szkiców, kilkanaście szkiców i były to szkice rysunkowe i przestrzenne. Proces jest bardzo złożony i wymaga dużego wkładu i takiego intelektualnego pracy fizycznej właśnie i pracy umysłowej. Stworzenie szkicu to był początek, ale później na podstawie szkiców powstają konstrukcje do prac, następnie prace w materiale miękkim, w masie plastycznej. Później ściągam negatywy silikonowo-gipsowe z tej masy plastycznej. Następnie wlewam wosk do tych negatywów. Na koniec wykonuję odlew w brązie i na zupełny koniec obróbkę końcową, cyzelowanie. Także proces jest bardzo złożony, a projektowanie do przestrzeni publicznej jest wyjątkowo poważnym wyzwaniem, zadaniem, bo bardzo wiele czynników wpływa na to, jak ta praca się komponuje z przestrzenią zastaną, jak działa w przestrzeni. Muszę myśleć o tym, kto jest odbiorcą tej pracy i jakie będzie miała znaczenie w przestrzeni. Starałam się, tworząc Gryfy i Jesiotry, robić je trochę w konwencji komiksu. Inspirowałam się animacjami też, bajkami znanymi mi z dzieciństwa. Bajkami takimi jak radziecka bajka Wilki Zając, albo czeskie bajki, na przykład bajki z Muchu i Paproci. I to były takie moje inspiracje świadome, uświadomione. Poza tym sięgałam jeszcze do książek Janosza. Bardziej tak wspominałam sobie książki Janosza o Misiu i Tygrysku. I była taka seria Ach, jak cudowna jest Panama. I w tej serii Miś i Tygrysek podróżując po Panamie są dla siebie najlepszymi przyjaciółmi, towarzyszami podróży. I trochę w takiej konwencji chciałam utrzymać właśnie Gryfa i Jesiotra, żeby byli takimi dobrymi kumplami, towarzyszami podróży, żeby dzielili ze sobą fajne momenty, mieli przygody w Szczecinku.
7: No właśnie, pani ze Szczecinka osobiście nie pochodzi, ale pani swoje historie i anegdoty związane ze Szczecinkiem ma.
8: Moja rodzina, moja mama pochodzi ze Szczecinka, mam w Szczecinku dziadków, mam rodzinę. Jestem związana ze Szczecinkiem, spędzałam tu właściwie każde wakacje jako dziecko i przeżywałam sama bardzo fajne przygody z moim rodzeństwem, z kuzynką. Szczecinek jest wspaniałym miejscem i do zabaw, i do odpoczynku, i w ogóle do życia, mam wrażenie. Ale tak, jako dziecko wspominam, mam piękne wspomnienia ze Szczecinka i tak bardzo sentymentalnie postrzegam Szczecinek, lubię do niego wracać i robię to całkiem często.
7: A takie ulubione pani wspomnienie związane ze Szczecinkiem, którym mogłaby się pani z nami podzielić?
8: Ja chyba byłam zawsze takim stworem wodnym, więc to jezioro mnie przyciągało i bardzo lubię jezioro, bardzo lubię pływać. Dodatkowo w Szczecinku jest tak wspaniale i pięknie, że Trzesiecko okala Szczecinek albo Szczecinek okala Trzesiecko. To sąsiedztwo jest absolutnie magiczne, że to jest tak, że ja jestem w mieście, ale jestem też w jeziorze. Prawie, że. Trochę mi tego brakuje na Mazowszu. Ja mieszkam w Warszawie i brakuje mi wód. Brakuje mi wód, brakuje mi jezior. Także chyba te takie naturalne warunki, przepiękne przyrody są dla mnie najfajniejsze w Szczecinku. Ale poza tym też architektura piękna, poniemiecka. Bardzo dużo jest wydarzeń w Szczecinku, które też się odbywają i też mnie interesują. Ja jestem takim człowiekiem, który lubi wiedzieć, co się dzieje w świecie i w świecie sztuki szeroko pojętej. Więc jeśli jest Materia Fest, albo jeśli jest jakiś koncert w Szczecinku, to wszystko fajnie działa i fajnie, że Szczecinek jest taki, no, taki aktywny, że tyle się dzieje. Bardzo mi się to podoba.
7: Czy to był pani pierwszy projekt do przestrzeni publicznej?
8: Gryf i Jesiodr to mój drugi projekt do przestrzeni publicznej, ale pierwszy indywidualny, bo poprzednia praca była tworzona w Białce Tatrzańskiej ze znajomymi, ze studentami Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jeśli chodzi o studia, to ja przeszłam bardzo wiele różnych ścieżek i podjęłam się specjalizacji w zakresie medalierstwa, czyli no, sztuki medalierskiej małej formy i to najbardziej chyba lubię i w tym się chyba najlepiej też czuję, ale specyfika studiowania rzeźby jest taka, że trzeba przejść przez pracownię dużej formy. Robi się studium modela 1:1 w naturalnej skali właśnie. Poza tym przechodzi się szereg technologicznych też pracowni. Ja byłam w pracowni kamienia, w pracowni właśnie brązu przez 2 lata, w pracowni drewna, jest też pracownia ceramiki. Także moje doświadczenia ze studiami są, myślę, że bardzo bogate, bo wielu rzeczy próbowałam i przez to też wiem, co mi się najbardziej podoba, a takie realizacje jak ta w brązie, bardzo lubię brąz też jako materię, jako materiał. Przez to, że tyle rzeczy spróbowałam i tyle rzeczy robiłam, ja wiem, co lubię i te gryfy i jesiodry wpisują się w moje zainteresowania, bo jest to i mała forma, choć oceniam ją jako już w sumie większą, mniejszą formę i brąz, który też bardzo lubię.
7: A jak w ogóle zaczęła się pani przygoda z rzeźbą i ze sztuką? W jaki sposób ona pojawiła się w pani życiu?
8: Sztuka była właściwie zawsze, bo w mojej rodzinie była sztuka i mój dziadek kończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Grafiki i Malarstwa, moja mama kończyła ASP w Poznaniu, też Wydział Rzeźby, więc ta sztuka była obecna i była gdzieś w obszarze moich zainteresowań zawsze. No i właściwie stąd taki wybór. Ale studiowałam też na Wydziale Polonistyki, więc nie tylko rzeźbę.
7: Czyli można powiedzieć, że sztuka to jest taka pani rodzinna tradycja.
8: Można tak powiedzieć. Oczywiście mogłabym nie kontynuować tej tradycji, bo mam braci, którzy tego nie robią, ale są wrażliwi na sztukę, więc wydaje mi się, że wychowanie się w takiej rodzinie, która jest artystyczna, daje taki start, że już się ma jakąś wrażliwość. I to może być wrażliwość na sztuki plastyczne, to może być wrażliwość na muzykę. Ja byłam też w szkole muzycznej, więc też jakoś tam się kształciłam w kierunku właśnie sztuk muzycznych. I ta jakaś wrażliwość, jakieś zrozumienie dla różnych form sztuki. Chyba w takiej rodzinie po prostu to się ma chyba.
1: SK Szczecinek.
2: To wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów. Natalia Włochowska, do usłyszenia.

się czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu

0: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
1: Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Pytasz jaki jest ten drugi nastrój? Nawet nie chcę patrzeć w oczy miastu, zastój. Od miesiąca nie widziałem blasku z bastu, ja?
1: Dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuchy. U mnie